Salve.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco w programie Tydzień w Legnicy, w którym będzie i o kursie tańca w sali maneżowej Akademii Rycerskiej, i o tym, o co warto zadbać przy rozpoczynającym się sezonie grzewczym, ale też o tym, jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z miasta i powiatu legnickiego. Zapraszam więc do słuchania, a zaczynamy od czegoś zupełnie innego. Od opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotra Oszczanowskiego, o wyjątkowym dziele sztuki związanym z Legnicą.
0: Ciekawostki o Legnicy.
2: Dzisiaj ta nasza wiedza na temat właśnie talentu złotników legnickich jest bez porównania większa. Większa chociażby dlatego, że rzeczywiście no, mamy świadomość, że chociażby w zbiorach Śląskiego Muzeum w Görlitz mamy znakomity przykład właśnie wyrobu złotniczego z Legnicy. Jest to ni mniej, ni więcej taki kielich manierystyczny Christopha Gumprichta z około 1630 roku. Mówię, nie mając tutaj żadnej wątpliwości, dlatego że każdy z tych wyrobów jest na swój sposób, powiedzmy, opatrzony odpowiednimi tak zwanymi puncami, znakami identyfikującymi miejsce powstania, jak i również autora. Wiemy dzisiaj, że w Legnicy na przełomie XVI i XVII wieku czynnych było aż 17 złotników, więc mamy prawo zadawać pytanie, cóż oni po sobie pozostawili. I to jest swoiste wyzwanie, nie? Wyzwanie, które jeszcze raz podkreślam, no jest dość ambitnym przedsięwzięciem, dlatego że te poszukiwania wbrew pozorom nie są takie łatwe. To, co za chwilę opowiem, jest tego być może dobrym przykładem. A zatem oprócz rzeczonego właśnie dzieła owego Gumprichta, który znajduje się dzisiaj na wystawie stałej w Muzeum Śląskim w Görlitz, oprócz takiego niezwykłego kufla, który jest chlubą kolekcji Grüne Gewölbe w Dreźnie, to jest monogramista L, też z Legnicy, nierozpoznany, niezidentyfikowany, wspaniałe naczynie właśnie manierystyczne, oprócz równie niezwykłego, nieznanego z imienia, ale złotnika legnickiego, takiego kolejnego kufla, który znajduje się w zbiorach Ermitażu w Sankt Petersburgu, i wreszcie Joachima Eiflera, tego kufla, który znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia, tak naprawdę niewiele więcej wiedzieliśmy. To wyczerpało jakby zasób naszej wiedzy na temat osiągnięć, no bądź co bądź 17 złotników, bo to wiemy z kolei z badań archiwalnych, że tyluż tam pracowało i było czynnych. Nieraz dają o sobie znać pewne niespodzianki, takie jak chociażby właśnie wystawiony w Erlangen w Niemczech na aukcji taki kielich, co prawda złotnika ze Zgorzelca, ale z puncami miejskimi Legnicy, czyli wykonane też dla miasta Legnicy. Co ciekawe, tym sposobem wymieniłem wszystkie do tej pory znane wyroby złotnicze, które powstały właśnie na przełomie XVI i XVII wieku.
1: Faktycznie niedużo.
2: Niedużo, rzeczywiście. To jest rzeczywiście no, w skali jakby i przy na przykład porównaniu z dorobkiem tego czasu środowiska wrocławskich złotników, to jest zaskakująca ilość. Tak jak powiedziałem, to znikome rozpoznanie jest też oczywiście pochodną świadomości ogromnych strat, które zwłaszcza dały o sobie znać pod koniec wojny, czy też w pierwszych latach powojennych, które pozbawiły, bo o tym, że jeszcze niektóre rzeczy gdzieś tam się znajdowały w kościołach, chociażby taki kielich manierystyczny z 1591 roku w Miedziance, powiat Świeżawa, że złotnika legnickiego, tam w tej Miedziance już nic się nie zachowało. Nie ma tej wsi całej, tej pozostałości. Wiemy, że też taki kielich z kolei z 1603 roku znajdował się w dawnym kościele ewangelickim świętego Marcina w Mojęcicach, powiat Wołów, też dzieło legnickie. Po tych wyrobach ślad zaginął. Stąd każde odkrycie jakby nie sprawia, że krótko mówiąc mamy prawo przypuszczać, że bynajmniej to nie jest ostatnie, że jeszcze się będziemy mieli okazję wielokrotnie zaskoczyć i no, na swój sposób potwierdzić, że ranga tych i talent tych złotników legnickich, nie? Jak mówię, z tego szczególnego okresu właśnie przełomu XVI i XVII wieku, bo sytuacja, jeśli chodzi o złotnictwo legnickie z czasów późniejszych, czyli baroku, klasycyzmu, czy też XIX i XX wieku, wygląda zupełnie, diametralnie inaczej. Tu mamy bogaty zasób, tu mamy w różnych kolekcjach muzealnych, prywatnych, na rynku aukcyjnym pojawia się co rusz jakiś wyrób z tego. Ale z tego okresu, prawie że najwcześniejszego, nie, zachowało się doprawdy niewiele. Tym większą jakby niespodzianką i tym większą swoistą sensacją jest to, co miałem okazję przeżyć. To był rok 2012, a zatem 6 lat zarówno po wystawie legnickiej, kiedy to właśnie w Legnicy otwarta została wielka wystawa pod tytułem Śląsk, perła w koronie. Była to o tyle niezwykła wystawa, gdyż prezentowała właśnie spuściznę artystyczną terenów Śląska, gdzie również, a jakże właśnie złotnictwo odegrało pewną istotną rolę. Przypomnę, potem ta wystawa była prezentowana w ujeżdżalni Wallensteina w Pradze, no jak i też po sprowadzeniu czy pozyskaniu do zbiorów publicznych we Wrocławiu skarbu z Bremy, odkrycie jednego z najbardziej fascynujących naczyń, które pochodzą z Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy słuchacie opowieści o wyjątkowo ciekawym odkryciu dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o kielichu, który powstał w Legnicy, a teraz znajduje się we Wrocławiu.
2: Jak tu trafiło, bo mówię o Wrocławiu, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście bardzo burzliwa historia. Proszę pamiętać, że te dyslokacje, przenoszenie, to wielokrotnie nie potrafimy. To jest właśnie też nasz swoisty dramat, że wielokrotnie wiemy więcej o tym, co wydarzyło się, nie wiem, w latach 20., nawet 30. XX wieku, niż to, co miało miejsce tutaj w latach, kiedy już byliśmy obecni, czyli na początku jakby naszej obecności, po 45, w latach 50. tutaj ta wiedza jest znikoma, więc nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, jak to się stało, ale się stało, nie? Nagle w zasobach jednego z kościołów wrocławskich, choć od razu muszę powiedzieć w takim swoistym zbiorze, który jest oczywiście poza jakby świadomością również historyków sztuki, muzealników. To jest taka kolekcja trochę zbudowana na zasadzie ratowania śladów przeszłości. Mówię tu o kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, czyli klasztorze Bonifratów. Ja pamiętam jeszcze, to oczywiście wspomnienia sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat, że oni w klasztorze mieli takie pomieszczenia, w których gromadzono wszystko, co się udało ocalić, zachować. Ten kościół i klasztor na szczęście nie doświadczył jakichś, krótko mówiąc, tragicznych zniszczeń w czasie wojny, wręcz przeciwnie, stał się miejscem, do którego sprowadzano jakby i gromadzono zarówno z kościołów, które mieli kiedyś w przeszłości ci bracia, o jak wiadomo, misja szczególna, to są ci, którzy niosą ukojenie, ratują zdrowie, oddają się posłudze medycznej, ale również też część na przykład spuścizny z kościoła i klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą gdzieś tam jeszcze w XIX wieku została przekazana. No, stworzyli jednym słowem taką niezwykły zbiór. Dzisiaj on ma już wymiar, powiedziałbym, cywilizowany. Jest to wszystko w miarę uporządkowane, ale kiedy ja pierwszy raz szedłem do tych pomieszczeń, no to zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, dlatego że można powiedzieć, tam było wszystko. Przysłowiowe szwarc, mydło i powidło. Do dziś pamiętam, że na wieszaku, nie, w klasztorze Bonifratów wisiał melonik oraz takie boa z piór strusia, nie? Po co Bonifratom? Widocznie gdzieś trafiło, wisiało, ale w tym wszystkim było również bezmiar niezwykle cennych i wartościowych artefaktów, dzieł sztuki. I takim właśnie niezwykłym, jakby swoistym odkryciem było odnalezienie w tym zasobie fantastycznego kielicha, który pochodził właśnie i został stworzony w Legnicy. Wiemy o nim trochę, aczkolwiek jest pewien poczucie niedosytu, że to, że jest to dzieło związane z Legnicą, zaświadcza ta bardzo charakterystyczna punca legnicka. Ona składa się bowiem ze skrzyżowanych dwóch kluczy, które są oczywiście atrybutem czy herbem tego miasta, więc złotnicy, a miasto w szczególności, używało to do identyfikowania. Te punce służyły przede wszystkim ochronie jakby jakości tych wyrobów. To miasto jakby wydawało swoisty certyfikat, że tutaj zastosowany zwłaszcza stop, nie? Bo to oczywiście nigdy nie było w 100% czyste srebro, zawsze były jakieś domieszki, ale nie było tutaj żadnego nadużycia, nie było żadnego fałszerstwa i tak dalej. To jest rodzaj takiej swoistej oceny, czy też wydania opinii na temat wartości tegoż wyrobu. Nie? Taka zresztą była procedura, nie? Że złotnik najpierw wykonawszy, potem nabiwszy, bo tu się nabijało własną puncę, co było potwierdzeniem autorstwa. Następnie udawał się do swoistego takiego urzędu, który właśnie badał zawartość, byśmy powiedzieli, cukru w cukrze, czyli srebra w tym wyrobie, nie? I jeżeli się wszystko zgadzało, opatrywał to znakiem miejskim. W przypadku Legnicy to są te rzeczone dwa skrzyżowane klucze. To pozwala nam z taką łatwością dzisiaj, no po 400 latach, identyfikować te wyroby.
1: Jak możecie się domyślić, to jeszcze nie koniec tej opowieści. Przerywamy ją jednak na chwilę, bo właśnie nadszedł ten czas, kiedy Dawid Filipowski zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Miasto przekaże 170 tysięcy złotych dla szpitala wojewódzkiego, a ten kupi za to nowoczesny sprzęt, mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor lecznicy.
4: Kupimy nowoczesny stół operacyjny dla oddziału okulistyki. To wielka pomoc.
5: Dzięki. Szpital się zmienia, głównie w trosce oczywiście o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
3: Prezydent Maciej Kupaj podkreśla, że o dofinansowaniu dla szpitala zdecydowali wspólnie z Radą Miejską. A ponad 200 tysięcy złotych Legnica otrzyma na utworzenie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 10. Pieniądze udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
0: Wtorek.
3: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
6: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
3: Zapisy już trwają.
0: Środa.
3: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
7: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
3: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
0: Czwartek.
3: Zadbaj o zdrowe kości, zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19, ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
6: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: O pamiątce z przełomu XVI i XVII wieku po wybitnych rodach legnickich odkrytej we Wrocławiu przez dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego zaraz będzie więcej w programie Tydzień w Legnicy, ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
0: Nasza Legnica.
8: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii sejmiku.
9: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych sejmiku, przez specjalną komisję.
10: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
1: Mówi radna tego dorosłego sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
10: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
11: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
1: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
11: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
1: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
11: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że te budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
1: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
11: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo Młodzieżowy Sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
1: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
11: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
1: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
11: 2 lata.
1: Ciutko.
11: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
1: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejm?
11: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
0: Zmieniamy temat.
1: Wracamy już do opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o pochodzącym z Legnicy kielichu, odkrytym przez niego w jednym z wrocławskich kościołów.
0: Ciekawostki o Legnicy.
2: Ten kielich ma swoją dość ciekawą historię, choć wiele niewiadomych jeszcze sam sobą prezentuje. Ze względu na to, że ta punca, czyli ten znak autorski złotnika, jest dość nieczytelny, trudno nam jednoznacznie wskazać, że jest to wyrob któregoś z tych rzeczonych 16 złotników legnickich. I tutaj moglibyśmy na tym poprzestać, choć można próbować zaryzykować, że mamy do czynienia, jednym słowem, z złotnikiem o nazwisku Hans Keil, ale to jest tylko bardzo ostrożna hipoteza. To nie ma większego znaczenia. Jest to wyrób ewidentnie związany z Legnicą. Co ciekawe, również jest pamiątką po wybitnych rodach, które na terenie księstwa legnickiego żyły, ba posiadały swoje majątki, dlatego że na stopie tegoż kielicha znajdują się 4 herby. Tutaj na stopie, co zresztą bardzo charakterystyczne, bo rzeczony kielich jest przykładem bardzo reprezentatywnym dla złotnictwa manierystycznego, czyli właśnie późnorenesansowego, około 1600 roku, ale w tym złotnictwie odnajdujemy jeszcze wiele cech gotyckich. Nie? On de facto, można powiedzieć, jest na swój sposób postgotycki, bo cała jego forma, kształt jako żyw przypomina wyroby średniowieczne. To jest bardzo ciekawe zjawisko w złotnictwie śląskim, dolnośląskim, wrocławskim, legnickim, że ta inspiracja gotykiem bynajmniej nie wyczerpuje się wraz, nie wiem, z początkiem XVI wieku. O dziwo, ona trwa jeszcze przez co najmniej 100 kilkadziesiąt lat i tenże kielich właśnie z 1590 roku, bo on jest datowany, o tym za chwilę, przejawia bardzo typowe cechy właśnie dla wyrobów średniowiecznych. To jest też kształt owej stopy tak zwanej, nie? Która jest taka koniczna, z takimi charakterystycznymi, jak w kielichach gotyckich, takimi właśnie wieloliściastymi, powiedziałbym, kształcie, wieloliścistym kształcie. To jest również ów tak zwany trzon z nodusem, bardzo typowym właśnie, opatrzonym kamieniami szlachetnymi dla gotyckich kielichów. Wreszcie sama czasza, a zwłaszcza ten koszyczek ażurowy, który utrzymuje, to są wypisz, wymaluj coś, co byśmy mogli nawet nazwać swoiste déjà vu sztuki gotyckiej. To jest pewna cecha trwałości, pewnej inspiracji, wzorca i tak dalej. Nie uciekali od tego złotnicy nowożytni, wręcz widzieli, że tak powiem, bo widzimy to, dostrzegamy, tu również mamy z podobnym kształtem właśnie stopy do czynienia w tych innych wyrobach. We Wrocławiu było to rzecz oczywista i naturalna. Więc jakby nie zaskakuje nas ta forma. Zaskakuje nas trochę bogactwo jakby dekoracji tejże stopy, bo oprócz tego, że pojawia się na niej przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, to mamy do czynienia tutaj również z herbami, co oznacza, że być może w ten sposób upamiętnili się fundatorzy tegoż kielicha, albo nawet jeżeli nie fundatorzy, to ci, którzy być może partycypowali w ufundowaniu, w powstaniu tego naczynia, to był jednak duży wydatek. Pojawienie się tych czterech herbów, których mamy do czynienia, to są herby rodu von Reibnitz, von Gotsch, dzisiejszych, to oczywiście później ewoluowało to w stronę Szafgoczów, i von Axleben. Czwarty herb jest najbardziej tajemniczy. Może to być herb rodziny Pomejskie, ale tutaj mamy pewne wątpliwości. No, jest to jakby zestaw herbów, który jest zestawem bardzo charakterystycznym i typowym dla Śląska. Są to reprezentanci znanych, majętnych rodów szlacheckich, również obecnych na terenie, a jakże, księstwa legnickiego. Na stopie, na jakby kryzie, to się nazywa ten taki rant stopy, na drugiej stronie jest inskrypcja, która przypomina postać również nie bez znaczenia, bo pojawia się tam imię i nazwisko znanego i wybitnego pastora z terenu właśnie księstwa legnickiego, związanego przede wszystkim z Chojnowem, ale też z Legnicą, niejakiego Johanna Majusa. Jest wykaligrafowane właśnie to nazwisko oraz pada tam, czy zawarta jest data 1590 roku. A zatem mamy szereg elementów, które ponad wszelką wątpliwość identyfikują to naczynie liturgiczne jako no, cenną pamiątkę z historii oczywiście regionu, ale też jako znakomity wyrób złotnika. Tutaj jesteśmy ostrożni, podając jego tożsamość, możemy przypuszczać co najwyżej właśnie złotnika legnickiego. No, jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa, bo w ten sposób ten zasób tego złotnictwa legnickiego z tego czasu, nie? Przypominam, dzisiaj w zbiorach w Polsce, nie? Jedynie Muzeum Miejskie we Wrocławiu posiada z tego okresu właśnie tak reprezentatywny wyrób owego złotnictwa legnickiego z około 1600, wspomniany przeze mnie na początku kufel Joachima Eifflera. Wszystkie pozostałe do tej pory albo znajdowały się poza granicami Drezno, Görlitz, Sankt Petersburg, albo też pojawiały się na aukcjach, ale zagranicznych. Do tej pory nie było znanego innego wyrobu z tego czasu, który jest, jeszcze raz podkreślam, jednym z najbardziej niezwykłych, a jednocześnie udanych wyrobów reprezentatywnych dla tego wyjątkowego rzemiosła, jakim jest złotnictwo dawne, a już w szczególności to manierystyczne tego regionu. A zatem wypada się tylko cieszyć, że to właśnie gdzieś tam, wśród tych najróżniejszych, przypadkowych, bo oczywiście tego już dzisiaj to pozostało tylko w mojej pamięci, gdzieś tam w jednym z szaf niepozorny, dopiero po jakimś takim przyjrzeniu się okazuje się, no, w skali jakby regionu i wartości tej sztuki, swoiste arcydzieło właśnie i wyjątkowa pamiątka po dawnej Legnicy. I to na tym zasadza się cała ta historia. No, nigdy nie miałem okazji jeszcze tym się pochwalić. Można powiedzieć dość kolokwialnie, Legnica srebrem ci stoi, to niech też ta Legnica ma świadomość, że w przeszłości, nie, powstawały tam niezwykle cenne, wartościowe wyroby złotnicze. Mamy tego kolejny dowód, choć jednocześnie pewien w dalszym ciągu niedosyt, ale też i nadzieję, że tego rodzaju poszukiwania właśnie w tych najbardziej, najmniej rozpoznanych, trochę zakamuflowanych, trochę zapomnianych miejscach, gdzieś właśnie w takich lamusach, bo tak to było, tak to wyglądało wtedy u Bonifratrów, przyniosą jeszcze niejedną niespodziankę. I w to należy wierzyć i z tego się powodu cieszyć.
1: O swoim odkryciu opowiadał wam w programie Tydzień w Legnicy dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Legnicy i całego Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich posłuchacie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
0: Na drogach Legnicy.
12: Komisarz Rafał Gredżuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
12: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba no, nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. No, nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym no, nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma zero. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi przez nas policjantów na tych kierujących. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
1: Specjalny kurs?
12: Tak jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, który będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
1: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
12: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5, także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo.
1: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
12: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi bądź wypadków śmiertelnych.
1: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
12: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków, ale statystyki szczegółowej nie znam.
1: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
12: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. Brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
1: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
12: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
1: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
12: Dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mżawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni, piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jeździ samochodem, rowerem, hulajnogą, elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Dolnośląskiej Policji.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz coś dla tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z tańcem. Właśnie rusza nowy kurs tańca towarzyskiego pierwszego stopnia. Dla kogo są te zajęcia i czemu warto tańczyć? O tym z prowadzącym kurs Andrzejem Mierzwą rozmawia Maciej Czujko.
0: Aktywnie w Legnicy.
13: Spotykamy się po to, żeby zaprosić osoby zainteresowane, chciałem powiedzieć pary, ale to pewnie nie tylko, na naukę tańca w Elce.
14: Oczywiście zajęcia tańca towarzyskiego, nauki tego tańca pierwszego stopnia, czyli stopnia podstawowego. Chciałbym na nie zaprosić przede wszystkim osoby bardziej dorosłe. Myślę, że młodzież też nie będzie miała zakazu wstępu, ale chodzi mi o to, żeby przede wszystkim zapewnić tę naukę osobom dorosłym i tak zwanym wcześniej urodzonym. Parom seniorskim, które też chcą zadbać o przede wszystkim o swoje zdrowie i trochę szczęścia, które wydzielają się w czasie uprawiania tej formy ruchu, tej formy sportu.
13: No to można powiedzieć, że nie rada gratka dla tych, którzy chcieliby tańczyć, dla miłośników, dla tych, którzy się tańcem fascynują albo po prostu chcieliby się nauczyć ruszać na imprezach. No bo tak, bo nie dość, że nauka pod okiem mistrza, to jeszcze w mistrzowskiej sali, jak się okazuje.
14: Ja prowadzę tą naukę kroków podstawowych według światowego programu tanecznego, uniwersalnego na całym globie. i mojego oczywiście autorskiego programu stosowanego przeze mnie od lat. Moim zdaniem i moim zadaniem jest przede wszystkim skuteczne i efektywne nauczenie podstawowych kroków w tańcach towarzyskich typu standardowego i typu latynoamerykańskiego. Na takim pierwszym stopniu z reguły udaje mi się nauczyć kroki podstawowe w 13-14 tańcach. Więc to jest bardzo dużo. Cykl tych spotkań obejmuje, prawda, 8 takich spotkań, które trwają po 2 razy po 45 minut, czy półtorej godziny, jedno spotkanie. Zawsze się to odbywa w środy od godziny 18.30 do godziny 20.00. Myślę, że takie spotkania i taka nauka basicowych kroków w takich tańcach jak walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, blues, polka, salsa, bachata, merengue, rock and roll, cha-cha, samba, jive. No i oczywiście zawsze jeszcze dodaję do tego przypomnienie niektórym, prawda, osobom, które nie miały do tej pory z tym do czynienia, naszego oczywiście poloneza. To uważam, że każdy Polak powinien kroki tego tańca znać, prawda, i czasami na uroczystych balach, spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, trzeba tego poloneza zatańczyć. I jak ktoś robi to dygnięcie w nieodpowiednim czasie i miejscu, to wygląda to śmiesznie. I myślę, że powinno się tego poloneza oczywiście nauczyć, chociaż w podstawowym stopniu.
13: 13 tańców w 8 spotkań to dużo, mi się wydaje.
14: To znaczy, przemawia przede mnie w tym momencie...
13: Znaczy, chodzi tylko, że gdybym miał przyjść, to miałbym temę, że z moimi zdolnościami do zapamiętywania i do ruchu, to czy ja bym to opanował?
14: Taniec towarzyski w zasadzie jest oparty na naturalnych ruchach człowieka i myślę, że każdy człowiek może się go oczywiście nauczyć. Może być sposobem na życie, na nawiązanie przyjaźni, miłości, a nawet jakichś tam grupowych kontaktów. Myślę, że to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale również dla naszego serca, dla naszego krwiobiegu. Wydzielają się w tym momencie te, jak to się mówi, endorfiny. Gerontolodzy też twierdzą, że taniec w tej chwili jest bardziej nawet potrzebny osobom starszym, aniżeli młodszym. Profesor Wieczysty, założyciel ruchu tańca towarzyskiego w Polsce, można powiedzieć takie nasze taneczne guru w tym zakresie, mówił, że można tańczyć bez względu na wiek. Wtedy oczywiście nie trzeba takiej ilości medycyny, farmakoterapii. No, co mam powiedzieć? Nasza świętej pamięci poetka Agnieszka Osiecka mówiła kiedyś, że życie trwa tyle, co taniec, bo życie to bal jest nad bale, na ten bal drugi raz nie zaproszą nas wcale. Zresztą niektórzy też mówią, i gerontolodzy, inni fachowcy medyczni, że jak będziesz tańczył, będziesz trochę mądrzejszy. I to nie tylko w tym kontekście, że ludzie tańczący dłużej zachowują sprawność umysłu, aniżeli ci, którzy tego nie robią. Przez taniec, tak to udowodniono medycznie, jest ryzyko wpadnięcia w zjawisko demencji o 76% mniej. Rozwiązywanie krzyżówek to jest tylko 47%.
1: Do tańca, choć w rozmowie z Maciejem Czujko zapraszał instruktor tańca, utytułowany tancerz, sędzia międzynarodowy oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego Andrzej Mierzwa.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się teraz tematem, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania, i pojawia się nie bez powodu.
0: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
15: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce, czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie.
1: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
15: O statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu. Przypomnę również o tym, że tylko w tym roku dolnośląscy strażacy rozdali ponad 12 czujek tlenku i dymu mieszkańcom Dolnego Śląska. Tym, którzy są najbardziej narażeni. Osobom niepełnosprawnym, osobom niesamodzielnym, osobom, których nie stać na to, żeby samemu zakupić taką czujkę. 12 tysięcy trafiło w tym roku do tych osób. Przypominam również, że od 1 stycznia 2030 roku posiadanie takiej czujek u siebie w mieszkaniu będzie obowiązkowe. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo to bardzo ważne dla zdrowia i życia Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, a zakup takiej czujki nie jest za wysoki, czy cena tego zakupu nie jest za wysoka, a może uratować nam życie.
16: Czujka tlenku węgla, czujka dymu, tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
1: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
16: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
17: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
18: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna. Przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie

0: z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
1: O rozpoczynającym się sezonie grzewczym i o tym, czemu warto mieć w domu czujkę tlenku węgla oraz czujkę dymu, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy.
2: Starszy brygadier Piotr Grzyb, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
1: Co roku rozmawiamy o tych czujkach. Państwo ostrzegają mieszkańców Dolnego Śląska.
2: Tak, jest to taki cykliczny element, natomiast no nie możemy tego zaniechać, dlatego co roku, jak jest początek sezonu grzewczego, gdy jest na zewnątrz się zimno, rozpoczynam tą kampanię, żeby przypomnieć o instalowaniu czujek tlenku węgla, jak i dymu.
1: I to są urządzenia, które każdy powinien mieć, niezależnie od typu mieszkania?
2: Tak, niezależnie od tego, czy mieszkamy w bloku, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym, to ewentualnie wtedy musimy je inaczej instalować, bo w bloku, kiedy mamy mieszkanie w jednym poziomie, no to jedna czujka na środku, gdzieś na przedpokoju wystarczy. Jak mamy domek jednorodzinny, to powinno być to na każdym piętrze i też na przykład w kotłowni, jeśli mamy, to tam czujka tlenku węgla jak najbardziej powinna być. Dobra czujka powinna spełniać normy, powinna mieć oznakowanie polską normą, bądź znakiem EC, tym europejskim. No i nie powinna być tania, tak naprawdę, powiem szczerze, bo rynek wykorzystuje każdą sytuację i wytwarzanie czujek no nie jest jakoś reklamentowane także przepisami do końca i no mogą być takie czujki, które mogą zawodzić po prostu i te ze znaczkami właśnie odpowiednimi powodują to, że dają nam gwarancję bezpieczeństwa, czyli dobra czujka no nie powinna być tania tak naprawdę.
1: A jak już mamy czujkę, to mamy spokój z zeszłego roku?
2: Jak mamy czujkę, tak, nie ma problemów, jak mamy ją dobrze zainstalowaną, tak, czyli gdzieś na suficie czujkę dymu, bądź w łazience, w kotłowni, przy kominku czujkę tlenku węgla, to musimy tylko dbać o to, żeby ona miała odpowiednią baterię, a to się sprawdza wykonując test. Każda czujka ma taki przycisk z napisem test i gdy go wciśniemy, to tylko musimy uprzedzić domowników, żeby wiedzieli, że za chwilkę będzie odgłos piszczenia i jeśli ten dźwięk się wydobywa, znaczy, że bateria działa. Poza tym czujka jak ma baterię już słabą, to ona daje też taki sygnał właśnie piszczenia, co oznacza, że musimy po prostu wymienić tą baterię.
1: Państwo zawsze sprawdzają przy interwencjach, czy te czujki były i to jest właściwie szersze pytanie o to, dlaczego warto instalować te czujki.
2: Tak, no my właśnie, jak jesteśmy przy już zdarzeniach takich tragicznych, pożarach, gdzie są ofiary ranne bądź śmiertelne, no to patrzymy się, czy była tam czujka po to, żeby odnotować w swojej statystyce, czy ten pożar był właśnie wykryty przez czujkę, czy był już później wykryty, dopiero zgłoszony przez inne osoby, kiedy ten rozwój pożaru już był taki, że no nie pozwolił przeżyć tym mieszkańcom danego mieszkania. Dlatego no cieszymy się, jak są te zgłoszenia, często już nam się to zdarza, z czujek, tak, przyjeżdżamy dużo szybciej, bo to o to gra, idzie o ten czas i wtedy no te osoby najczęściej nie tracą życia albo nie są ranne, bo one same się ewakuują z tych mieszkań, domów dużo wcześniej.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
4: Bardzo często do śmierci czy też zatrucia tlenkiem węgla dochodzi, kiedy ludzie śpią w sypialni. Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. I na przykład nieszczelność przewodów kominowych. Ten dym i tlenek węgla przedostaje się przez wentylację pięknie po całym budynku. Kiedy śpimy, pojawia się zapach powoli, nasz nos działa na tej zasadzie, że przyzwyczaja się do tego zapachu, nie ostrzeże nas. Jeżeli do pomieszczenia wejdzie osoba, która jest wypsikana perfumem, mocno zapachnie, poczujemy to. Natomiast jeżeli ten poziom powoli wzrasta, my się przyzwyczajamy do tego, nie mamy ostrzeżenia. A tlenek węgla działa dusząc człowieka. On się świetnie wiąże z hemoglobiną we krwi, dużo lepiej niż tlen i po prostu powoli, stopniowo zabija osobę tak, że kiedy ktoś się obudzi, może już nie mieć nawet siły, żeby zareagować, żeby odpowiednio się zachować, żeby otworzyć okno, żeby przewietrzyć to. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim dostęp świeżego powietrza, czyli te takie już symboliczne zatkane klatki wentylacyjne, żeby nie leciało zimne powietrze. No kto z nas tego nie zna, kiedyś zawsze na zimę zasłaniało się, bo będzie będzie leciało zimne powietrze, a w łazience to nie jest przyjemne. No właśnie, jeżeli zaczynamy brakować

0: świeżego powietrza dochodzi do procesu niepełnego spalania i pojawia się tlenek węgla. Więc jeżeli ktoś z naszych bliskich bierze kąpiel, co pewien czas sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku. Zapukajmy do drzwi, czy jest kontakt głosowy, bo naprawdę ja słyszałem relacje ludzi, którzy brali taką ciepłą kąpiel, mówili, że czuli się błogo, relaksowali się i w pewnym momencie, gdy poczuli, że coś jest nie tak, nie byli w stanie już wyjść z tej wanny, opuścić pomieszczenia. Nie było nikogo z bliskich w domu. Te osoby były znajdowane po kilku godzinach leżenia w wannie. Wtedy, kiedy przyjdzie pomoc, już jest zbyt późno, bo w naszym mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany. Nasz mózg zaczyna się dusić i nawet jeżeli ta pomoc przyjdzie po pewnym czasie, nie da się tego już cofnąć. Ta osoba już nigdy nie będzie pełnosprawna. Jeżeli mamy takie urządzenie, zanim coś zacznie się dziać z naszym organizmem złego, dostaniemy ostrzeżenie. Już przy niewielkim stężeniu tlenku węgla ono ostrzeże nas o tym, że jest zagrożone. Może nie tlenku węgla, bo to jest akurat czujnik dymu. Taki czujnik z kolei powinien być w każdym mieszkaniu, bo to jest czujnik dymu, czyli on reaguje na drobinki w powietrzu tego spalania, których my nawet możemy nie widzieć. Każdy z nich da nam znać, że w mieszkaniu pojawił się dym, nawet jeżeli my go jeszcze nie widzimy. Dla nas to jest sygnał, żeby zorientować się, jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, wyjdziemy na korytarz, otwieramy drzwi i zobaczymy, czy tam już się ten dym pojawił. Jeżeli nie ma dymu, otwórzmy okna, przewietrzmy, wzywamy pomoc, wzywamy straż pożarną. Najlepiej wyjść jak najszybciej na zewnątrz, tam będziemy bezpieczni. My jako strażacy jeździmy do zdarzeń, do pożarów i wiemy, że przyczyny są tak różne, że nie jesteśmy nigdy w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia pożarowego w naszym mieszkaniu. U nas może być bezpiecznie, ale sąsiad, no nawet dochodzi do takich skrajnych sytuacji, jeden z sąsiadów porąbał meble, podpalił to i postanowił w ten sposób pożegnać się z życiem, ale przy okazji stanowiło to duże zagrożenie dla całego budynku mieszkalnego. Takie urządzenie da nam czas, żeby właściwie się zachować. Czujnik tlenku węgla to jest urządzenie z kolei, tak jak mówi, mieszkanie, gdzie są urządzenia, gdzie widzimy płomień. Czy jest to piecyk, czy jest to kominek. W garażach samochodowych też często dochodzi do zatrucia. Teraz, kiedy jest zimno i ktoś robi pracę przy swoim samochodzie, jest zamknięte szczelnie drzwi i włączony silnik. W spalinach jest także tlenek węgla. Jeżeli pojawi się niewielkie stężenie, w garażach podziemnych takie urządzenia są. One ostrzegają nas o tym, że jest zagrożenie. Opuść jak najszybciej strefę. Jeżeli mamy domek z garażem, jeżeli sami się nie zabezpieczymy, jesteśmy zagrożeni bardzo poważnie. Także jest to niewielki wydatek, a teraz jest okazja, żeby uzyskać takie czujniki. My na swoich samochodach te urządzenia będziemy posiadać. Jeżeli pojedziemy do zdarzenia, gdzie jest podejrzenie tlenku węgla, stwierdzimy, że ten tlenek był lub go nie było, ale zobaczymy, że nie ma takich urządzeń. Ludzie będą chcieli się w niej zabezpieczyć. Jesteśmy w stanie pomóc im z montażem, zrobić to tak, żeby było bezpiecznie. Co najmniej jedna czujka dymu w mieszkaniu, a jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to jedna czujka na jednej kondygnacji. Taka jest zasada. Najlepiej gdzieś w pobliżu sypialni, bo tak jak mówię, najbardziej zagrożeni jesteśmy, kiedy śpimy, kiedy nie jesteśmy w stanie poczuć, że coś jest nie tak.
1: I tymi zaleceniami oraz testowymi na szczęście odgłosami czujek się już z Wami żegnamy. Do usłyszenia w kolejnym programie Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż.
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga.
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Miło mi być z wami w programie Tydzień w Legnicy, w którym jak zawsze czeka na was spora porcja informacji i opowieści o tym, co w Legnicy i na Dolnym Śląsku się dzieje. Strzelnice w szkołach, nowy sezon koncertowy w Legnicy czy obchody 130-lecia działania kina w Legnicy. Między innymi o tym u nas posłuchacie, ale na początek taniec. Zespół pieśni tańca Legnica rekrutuje i o tym w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam szefowa zespołu Elżbieta Andrusieczko-Tor.
11: Aktywnie w Legnicy.
13: Ja już jestem gruntownie przeszkolony, jeśli chodzi o działalność zespołu pieśni i tańca Legnica. Pani Elżbieta już mnie nieraz tu przeczołgała. Z urokiem oczywiście, więc ja wiem, ale państwo nie wiedzą. Państwo nie wiedzą, dlaczego by trzeba przyjść do zespołu. Państwo młodzi, którzy mogliby przyjść sami, albo też państwo starsi, którzy mają dzieci, które mogliby do tego zespołu przyprowadzić. Po co, dlaczego, jak, kiedy, wszystko to, bo oczywiście mówimy to w kontekście tego, że rekrutujemy.
14: Znaczy tak, ja myślę, że ci tacy młodzi, młodsi, najmłodsi i najstarsi i ci, którzy przyprowadzają nawet dzieci, też razem z tymi dziećmi do nas mogą przyjść. W tej chwili zapraszamy wszystkich państwa, którzy skończyli przynajmniej 7 lat, bo tak jest chyba najmądrzej. I tych, którzy jeszcze nie mają 107, też zapraszamy. Dla wszystkich państwa mamy propozycję tańca, śpiewu, a może gry na jakimś instrumencie. Zależy, co kto lubi.
13: Czyli widzi pani, to szkoleniom nigdy dość. Czyli może być tak, że przyjdą rodzice z dziećmi i będą razem przychodzili na próby?
14: Rodzice z dziećmi, z dziadkami, a dlaczego nie?
13: Proszę, 3 pokolenia pani zmieściła. Ja zaskoczony 2, pani zmieściła 3.
14: Drodzy państwo, każdy tańczyć może. Musi tylko bardzo, bardzo chcieć. Wcale nie musi być super muzykalny.
13: To tak jak ze śpiewem. Śpiewać też każdy może.
14: No może to trochę inaczej, bo w ton trafić jest trudniej. Ale nauczyć się tańczyć w taki sposób, żeby tańczyć tak jak inni, może każdy. Mamy na to sposób, że każdy z państwa może z nami zatańczyć. Może to będzie dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za rok, może za 5 lat. Tego nie wiemy. Ale wtedy, kiedy państwo poczują się dobrze na sali i będą czuli, że mogą wejść na scenę, wtedy dopiero wchodzą. Nic na siłę, ale wszystko delikatnie popychając do przodu, ucząc się, wszystko możemy zrobić.
13: Kto tam uczy tych ludzi, którzy przychodzą?
14: Ano ja, pani Anna Zięba, pan Kamil Zemła, To są osoby, które w tej chwili pracują w zespole i mogą nauczyć Was muzyki, tańca. Pani Konstancja Mozolewska będzie przyjmowała też dzieci, które zechcą tylko i wyłącznie śpiewać. Mogą to być w wieku szkoły podstawowej lub średniej, może studenci, którzy chcieliby się nauczyć śpiewać, chcieliby wejść w ludowiznę, to zapraszam, na pewno znajdą u nas miejsce.
13: Ludowiznę to jakaś taka, to taki slang chyba branżowy.
14: No cóż, dzisiaj, kiedy mówimy o tańcach ludowych, często się to niestety bardzo źle kojarzy, a my chcielibyśmy wprowadzić taką lekko stylizowaną formę tego tańca. My na to mówimy po prostu ludowizna, bo opiera się to jak najbardziej na tańcu, na śpiewie ludowym. Ale nie jest to czysto autentyczny taniec. Tak jak dzisiaj wideoklip trwa kilka sekund, tak my musieliśmy troszkę pozmieniać. To nie może być 17, 18, 25 zwrotka piosenki, którą kiedyś panie śpiewały. Wtedy, kiedy darły pierze albo kiedy przebierały jakieś zboża, to wtedy można było sobie siedzieć, śpiewać i śpiewać i śpiewać i dorabiać kolejną zwrotkę. Dzisiaj niestety musi mieć to szybkość po to, żeby zainteresować publiczność, po to, żeby były popisy i po to, żeby każdy w tym dobrze się czuł. Więc troszeczkę jest to zmienione. Dlatego ja to po prostu nazywam taką fajną ludowizną. Ciekawą, inną w formie, ale myślę, że dającą zadowolenie i dla tych, którzy są na scenie, i dla tych, którzy to oglądają.
12: Więcej o tym, jak to jest być w zespole pieśni i tańca Legnica, jeszcze w kolejnej części naszego programu, bo teraz zmieniamy dziedzinę sztuki. Kino w Legnicy obchodzi swój jubileusz. Mija właśnie 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w Legnicy. Z tej okazji w mieście sporo wydarzeń, a u nas podróż po dawnych kinach Legnicy.
11: Ciekawa Legnica.
15: Jeżeli historię kina mierzyć od słynnego paryskiego pokazu braci Lumière z 28 grudnia 1895 roku, to legniczanie nie musieli zbyt długo czekać na pierwszy pokaz kinowy. Odbył się on na początku listopada 1896 roku. Żywe fotografie zaprezentowano w sali Bismarcka, znajdującej się w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus przy obecnej ulicy Karfantego.
16: Zgromadzeni tam wówczas goście mogli obejrzeć takie ujęcie, jak na przykład wizyta rosyjskiego cara w stolicy Francji, paryski ruch uliczny, przejeżdżający na stację pociąg, życie na codzienne nadmorskiego kurortu, pokazy umiejętności tancerek oraz krótkie sceny humorystyczne.
15: Przez następną dekadę film był upowszechniany przez kina objazdowe, które organizowały projekcje w wynajmowanych przestrzeniach lub takie, które w czasie festynów i jarmarków budowały własne wolnostojące konstrukcje.
16: W Legnicy takimi miejscami były m.in. wspomniany już Badehaus, Dom Strzelecki w Parku Miejskim oraz Koncerthaus przy ulicy Skarbowej. Z kolei namioty z objazdowymi kinami rozbijano na parkowych błoniach. Z czasem żywe fotografie trafiły do programów popularnych wówczas teatrów rozmaitości. Uczyniono tak w lokalu przy ulicy Skarbowej, który wówczas określany był już jako Central Theater.
15: W drugiej połowie pierwszej dekady XX wieku w Niemczech zapanował prawdziwy boom na otwieranie kin stacjonarnych. W Liegnitz pionierem został Georg Adam, który w lipcu 1907 roku uruchomił kinematograf Metropol.
16: Biznes był zlokalizowany przy placu Wilsona, w kamienicy na rogu ulic Wrocławskiej i Parkowej. Funkcjonował przez ponad 3 lata i było to przedsięwzięcie dosyć kameralne. O wiele dłużej działało kino uruchomione w październiku 1907 roku w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus, dysponujące w chwili otwarcia 200 miejscami siedzącymi. Pod różnymi nazwami i z krótkimi przerwami przetrwało do lat 20. Ówczesny repertuar to tzw. programy numerowe. Składały się zazwyczaj z około 10 krótkich filmów o najróżniejszej tematyce. Zasadniczo nie liczył się pojedynczy obraz, a całość programu, który musiał być jak najbardziej atrakcyjny dla widza.
15: Jako trzecie powstało małe kino salonowe mieszczące się przy ulicy Środkowej 14, w samym sercu legnickiej starówki, pośród licznych sklepów, warsztatów rzemieślniczych i punktów usługowych.
16: Iluzjon uruchomiono w Boże Narodzenie 1908 roku. Znajdował się w ciągu nieistniejących już dzisiaj kamienic zlokalizowanych pomiędzy ulicą Paderewskiego i ulicą Młynarską. Działał jednak tylko przez kilka miesięcy. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba uruchomienia w tym miejscu kina w sierpniu 1909 roku, które zamknięto jeszcze przed końcem tego samego roku.
15: Za jeszcze bardziej zaskakujące miejsce, gdzie można byłoby uruchomić taki biznes, należałoby uznać lokalizację kina Walhalla, które mieściło się w dawnym budynku świątyni.
16: Magistrat kupił budynek w 1898 roku i przeznaczył go na przestrzeń wystawienniczą Legnickiego Stowarzyszenia Sztuki. We wrześniu 1910 roku Ewald Herman otworzył w nim natomiast Iluzjon. Reklamowano go jako największy na Śląsku. To jednak nie do końca prawda, aczkolwiek 500 dostępnych miejsc stawiało Walhalle pod tym względem w czołówce kin w naszym regionie. Później kilkukrotnie zmieniała właściciela. To tam legniczanie mogli po raz pierwszy podziwiać Astę Nielsen oraz inne ówczesne gwiazdy kina niemego. W tym czasie zaczynało się bowiem rodzić tzw. kino gwiazdorskie.
15: Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny dwa kina zostały uruchomione na legnickich Kartuzach. Jako pierwsze otworzone zostało Apollo Theater, znajdujące się przy ulicy Daszyńskiego. Doszło do tego w kwietniu 1911 roku.
16: Był to mały Iluzjon, o którego funkcjonowaniu nie wiemy zbyt wiele. Przetrwał zresztą zaledwie kilkanaście miesięcy. O wiele dłużej działało uruchomione w kwietniu 1912 roku przez Martina Golbsa kino Monopol, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Czarneckiego i Daszyńskiego. Jego historia sięga do początku lat 20.
15: W okresie międzywojennym kinowym biznesem Legnicy zawładnął jeden człowiek, Richard Elfman. Swoją ekspansję na lokalnym rynku rozpoczął w roku 1918 od przejęcia kina przy ulicy Biskupiej, które zostało uruchomione w 1912 roku. Natomiast w grudniu 1919 roku po gruntownej przebudowie uruchomił kino przy ulicy Skarbowej.
16: Central Ligspiele, bo taką nazwę przyjęto, stało się chlubą Elfmana i najważniejszym ogniwem prowadzonego przez niego zjednoczenia kin. We wrześniu 1921 roku przejął trzecie kino, Walhalle. Ta jednak ze względu na zły stan techniczny została kilka lat później zamknięta i rozebrana. Jej miejsce w biznesie Elfmana zajął Iluzjon w gospodzie przy ulicy Kartuskiej, gdzie wcześniej, poczynając od 1919 roku, kilka razy z lepszym lub gorszym skutkiem uruchamiano kino.
15: W drugiej połowie lat 20. jedynym realnym konkurentem dla kin zjednoczenia był Crystal Palace przy ulicy Wrocławskiej, uruchomiony w grudniu 1926 roku przez jednego z byłych współpracowników Elfmana.
16: Wcześniej w tym miejscu przez wiele lat funkcjonowała gospoda, a wraz z nią estrada i teatr rozmaitości. W trakcie I wojny światowej i zaraz po niej podjęto próbę uruchomienia tam kina, ale ani Victoria Ligspiele, ani Astoria Ligspiele nie zapisały zbyt długiej karty w historii lokalnych Iluzjonów. W latach 30. kino przy ulicy Wrocławskiej również zostało przejęte przez Zjednoczenie Kin Elfmana. On sam jednak tego nie dożył, bo zmarł w 1930 roku.
12: Do historii legnickich kin jeszcze wrócimy, bo teraz współczesność, Dawid Filipowski i informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
17: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
18: Zaczynamy od tragicznego pożaru w Chojnowie. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Jedna osoba zginęła, a kilka podtruło się gazami pożarowymi. Smutek i żałoba również w Rokitkach, gdzie został pochowany zastrzelony policjant. Sierżant sztabowy Nathan Sieroń został awansowany pośmiertnie na podkomisarza. Zginął w Kraśniku Górnym podczas próby zatrzymania podejrzanego o kradzieże. Mariusz G. usłyszał już zarzut zabójstwa. Prezydent Legnicy apeluje o niewyrzucanie opon przy drogach i przypomina, że takie odpady można oddawać za darmo w PSZOK-ach.
19: Można też oczywiście tego typu opony zostawić przy zbiórce gabarytów i zostaną zabrane. Też całkowicie za darmo. Przypomnę, że jest to legalne. Zmieniliśmy regulamin utrzymania czystości w mieście.
18: Maciej Kupaj przypomina, że w tym tygodniu trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
17: Wtorek.
18: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka Legnicy.
20: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
18: Zapisy już trwają.
17: Środa.
18: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
21: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
18: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Od wczoraj zablokowana jest droga ekspresowa S3. W jednym z tuneli zapaliła się ciężarówka. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Objazdy prowadzą Krajową Piątką i drogą wojewódzką 320. A w Legnicy ulica Spokojna przejdzie remont. Chodzi o odcinek pod wiaduktami kolejowymi, który ucierpiał podczas ostatniej powodzi. Ulica będzie miała nowy asfalt, chodniki i kanalizację deszczową.
17: Czwartek.
18: 29-latek podejrzewany o próbę porwania dziecka w Legnicy trafił na 3 miesiące do aresztu. W trakcie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej był karany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zadbaj o zdrowe kości, zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19, ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
20: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
17: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Plenerowa wystawa na rynku, konferencja naukowa czy seanse klasyki kina niemego, także z muzyką na żywo. Tak Legnica świętuje swój filmowy jubileusz, bo właśnie mija 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w naszym mieście. A u nas z tej okazji o historii legnickich kin opowiada Marek Żak z Muzeum Miedzi.
17: Ciekawostki o Legnicy.
1: 14 marca 1930 roku doszło w Legnicy do pierwszego pokazu filmu dźwiękowego. Był to dramat Atlantyk opowiadający historię słynnego Titanica. Wyświetlono go w kinie przy ulicy Skarbowej.
15: Jedynym kinem, które zostało uruchomione w latach 30. XX wieku w Legnicy, był Iluzją Wintergarten przy ulicy Łąkowej 2. Było to miejsce, gdzie już od kilkudziesięciu lat istniał lokal o tej samej nazwie.
1: Iluzjon, należący do Friedricha Tietze i Józefa Kloze, zainaugurował swoją działalność w grudniu 1932 roku filmem Fryderyka. Był w tym czasie jedynym kinem w tej części miasta.
15: Po wybuchu II wojny światowej legnickie kina działały bez zakłóceń. Co więcej, w czerwcu 1942 roku doszło do uruchomienia nowego kina przy ulicy Nowy Świat.
1: Nie był to pierwszy raz, kiedy kinematografia wkroczyła do tego gmachu. W 1919 roku uruchomiono tutaj bowiem kino Jupiter. Działało jednak niespełna 2 lata.
15: Przebudowany pod nową funkcję gmach mógł pomieścić 500 widzów. Co więcej, na łamach lokalnej prasy chwalono takie nowinki technologiczne jak podświetlane numery siedzeń.
1: Kino miało być jednak tylko rozwiązaniem zastępczym na czas wojny. W planach było bowiem wybudowanie całkowicie nowego Iluzjonu przy ulicy Dziennikarskiej.
15: Już w maju roku 1945 w kinie przy ulicy Skarbowej, przemianowanym przez Polaków na kino Polonia, odbyła się pierwsza projekcja filmowa. Zebrani wówczas widzowie mogli obejrzeć radziecki film Kutuzow, przenoszący ich w epokę wojen napoleońskich.
1: Jeszcze w 1945 roku kino zostało przekazane lokalnemu kołu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które prowadziło je do drugiej połowy roku 1948. Gmach spełniał wówczas jednak o wiele więcej funkcji. Organizowano w nim występy artystyczne, przedstawienia teatralne, ale także uroczyste akademie i zebrania. W latach 50. zaczęło działać w tym miejscu kino Ognisko.
15: Warto wiedzieć, że zanim w roku 1946 kino Bałtyk zostało uruchomione przy ulicy Wrocławskiej, przez kilkanaście miesięcy wcześniej funkcjonowało pod innym adresem.
1: Bałtyk uruchomiono w sierpniu 1945 roku przy ulicy Łąkowej i podobnie jak Polonia, sala służyła też do organizacji zebrań, akademii oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Wielbiciele kina powrócili też na ulicę Biskupią, gdzie w lutym 1950 roku udostępniono kino Piast. Inauguracja jego działalności była jednym z punktów programu obchodu 5. rocznicy tzw. wyzwolenia Legnicy. Sam Piast otrzymał wówczas profil kina młodzieżowego.
15: We wrześniu 1957 roku swoje własne kino przy ulicy Łąkowej uruchomił Związek Zawodowy Kolejarzy. Już wcześniej, bo od 1949 roku mieściła się tutaj kolejowa świetlica, z czasem przekształcona w słynny Dom Kultury Kolejarz.
1: Lokalizacja nie była przypadkowa. Dawne kartuzy były miejscem, gdzie po wojnie osiedliła się liczna grupa pracowników kolei. Sam kolejarz był dla tej dzielnicy prawdziwym centrum kulturalno-oświatowo-rozrywkowym. Kino dopełniło ofertę Domu Kultury i szybko stało się jego integralną częścią. Miejsc, w których można było wówczas obejrzeć dobry film, było jednak o wiele więcej. W latach 50. pojawiają się informacje o zielonym kinie funkcjonującym w cieplejsze miesiące w Parku Miejskim. Filmy wyświetlano również w Domu Kultury im. Gerszona Duła przy ulicy Nowy Świat, należącym wówczas do legnickiej mniejszości żydowskiej. W latach 60. istniało także kino oświatowe przy ulicy Jordana, najpierw pod nazwą Kamera, a później Jutrzenka. Do tej Wiliczanki należałoby także dodać działające w naszym mieście kina radzieckie. Jedno z nich funkcjonowało w gmachu Domu Oficera.
15: Lokalne kina były w tamtym czasie jednymi z najbardziej charakterystycznych punktów Legnicy, które wszyscy doskonale znali. W pamięci mieszkańców zachowało się wiele ciepłych wspomnień związanych z wizytami przy ulicy Skarbowej, Wrocławskiej, Biskupiej czy Łąkowej. Jednakże z największą estymą wspominane są kinowe poranki dla dzieci, na których wychowały się pokolenia naszych rodziców oraz dziadków.
1: Dzisiaj jedynym miejscem, które pamięta o tamtych czasach, jest wciąż działające kino Piast. Inne są już niestety historią. Kino Kolejarz zakończyło swoją działalność pod koniec lat 70., kiedy przekształcono je w kino oświatowe przy Domu Kultury. Kolejne lata to jednak schyłek Kolejarza, który ostatecznie zamknięty i opuszczony niszczą. W 2014 roku przeprowadzono jego rozbiórkę. Kino Bałtyk zostało zamknięte w 1981 roku ze względu na zły stan budynku. Chociaż obiecywano remont, finalnie zabrakło na to pieniędzy. W latach 90. zostało wyburzone. Do końca pierwszej dekady XXI wieku przetrwało kino Ognisko.
12: I w budynku tego kina po remoncie ma powstać inkubator przedsiębiorczości. A na naszej antenie ponownie witamy Elżbietę Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. Do zespołu można teraz dołączyć. Czemu warto? Oto szefową grupy pyta Maciej Czujko.
13: Miliony pytań przez głowę. Popisy, czyli co to są te popisy? Jakieś spektakularne podskoki, podrzuty, obroty?
14: Też. Powiem też. Ponieważ były tańce, które miały w swoim środku zawartości popis mężczyzny, który chciał się popisać przed jakąś młodą kobietą, że jest sprawny, że nadaje się na męża, więc wprowadzamy to.
13: Dzieje i do dziś.
14: Tak, dzieje się, ale inaczej.
13: Tak, tak, zdecydowanie.
14: Albo popisy panienek, które w super wyprasowanych haleczkach, świetnie wykrochmalonych, pięknie wyszytych, obracały się, żeby pokazać, jakie są pracowite, bo miały nawet halkę wyszytą. Więc dzisiaj pokazujemy takie obroty, że ona mogła się 5-7 razy obrócić, dała rady, w głowie jej się nie zakręciło, czyli jest silna, czyli jest zdolna rodzić kolejne dzieci, czyli może być fajną żoną. Takie popisy wprowadza się dzisiaj na scenę z innego powodu. Z tego powodu, że ludzie potrzebują też tego, żeby ktoś się popisał, pokazał, jak jest silny, jak jest zwrotny, jak jest podskoczny i jak...
13: Jaki człowiek jest wspaniały.
14: No bo jest wspaniały tak naprawdę, wiele może.
13: No bywa różnie.
14: I każdy z nas tam w głębi potrzebuje się troszkę popisać i pokazać, jaki jest dobry. A może ma już 60 lat i chciałby pokazać, że jeszcze ma werwę, że jeszcze się czuje na 40-latka. Nie musi biegać po ulicy i pokazywać, krzyczeć: super jestem facet, super jestem kobita, ale może przyjść u nas, zatańczyć i dobrze poczuć się na scenie. A wszyscy jego znajomi, koledzy, koleżanki, mąż, żona, rodzina powiedzą: ty jesteś w całkiem dobrej formie. A to właśnie o to chodzi, żeby ktoś nam przyklasnął chociaż raz i żebyśmy się poczuli ważni.
13: No nie ma się co popisywać na wariata, zawsze trzeba to robić z głową, a przyjść do zespołu Pieśni i Tańca Legnica to takie popisywanie z głową.
14: No i zaskakujemy naszych znajomych, sąsiadów, że jeszcze coś potrafimy, że możemy zatańczyć walczyka, polkę, że możemy oberka
13: Coś nowego, coś inspirującego, coś ciekawego, bo to ja mam takie spostrzeżenie już w 40 roku mojego życia, że wszystko co nowe jest ekscytujące. Nawet jeśli nam się to wydaje mało rzeczywiście takie, bo ludowizna może się wydawać mało ekscytująca, mało nowoczesna, mało spektakularna, mało imponująca, mało modna, ale wszystko co jest nowe jest fajne, a ta ludowizna też, jak tu rozmawiam z Państwem właśnie o tych kwestiach folkloru, to chyba wraca trochę do łask.
14: Chyba wraca i to dosyć mocno wraca. Ludzie teraz dopiero zauważają, co jest w niej pięknego. Okazuje się, że każdy taniec współczesny, nowoczesny jest oparty na krokach ludowych. Nie ma innej opcji. I okazuje się, że jak pod naszą ludowiznę podłożymy muzykę współczesną, to spokojnie możemy to samo zatrzymać. tańczyć i nikt nie zauważy, co to jest czasami.
13: No i jak pani Ela weźmie w obroty takiego delikwenta, to mu wypracuje taki warsztat, że on na każdej imprezie zatańczy te do popowych rytmów, nieprawdaż?
14: Nie wiem, czy ja, ale to każdy nauczyciel tańca stara się chyba, żeby ten uczeń jego potrafił znaleźć się w każdej sytuacji, w każdym miejscu i na każdej, nie tylko zabawie, ale imprezie, żeby potrafił zabłysnąć, żeby był elokwentny, żeby potrafił się zachować przy stole. To się zaczyna od ludowizny, a tak naprawdę to uczymy się wszystkiego.
13: Czyli na przykład, jeśli ktoś siedzi i trochę się nudzi, chciałby spróbować czegoś ciekawego, to zamiast płacić miliony złotych za różne kursy, cuda nie widy, że tak się wyrażę ogólnie, no to po prostu można przyjść i tutaj pofikać przecież za darmo.
14: Można przyjść do nas, poskakać, potańczyć, pobawić się, nauczyć się podstaw klasyki, chodzenia, bo to wcale nie trzeba wiele, żeby być szczęśliwym, a przede wszystkim oddychać, bo często siedzimy przed telewizorem i zapominamy, że trzeba też mieć płuca i że trzeba oddychać. Zauważcie Państwo, że zazwyczaj instruktorzy tańca nie wyglądają na swój wiek. A dlaczego? Bo bardzo dużo ćwiczą. Tak samo tancerze. Więc im więcej tańczymy, im więcej dajemy z siebie, tym lepsza rehabilitacja w każdym wieku, czy to będzie 7, czy 107, zawsze to krążenie jest lepsze.
13: No, my tak do tych starszych i myślę, że no ja bym jestem, czuję się zachęcony. Zawsze jak z panią rozmawiam, to się czuję zachęcony, ale też i tych młodszych troszeczkę, bo tutaj to jest bardzo poważny zespół pieśni i tańca. Ciofy, nie ciofy, no tu nie ma, nie ma żartów. To naprawdę można po pierwsze wiele osiągnąć, a po drugie sporo zwiedzić.
14: No i napracować się, tak? W tym...
13: Rozumiem, że jest jakiś trzon zespołu taki do występowania, bo to ci wszyscy, którzy tam sobie ćwiczą, kombinują, to owszem, ale pewnie jest jakaś elita, która się pokazuje.
14: Może to nie tak, że elita, ponieważ każda nasza grupa ma możliwość pokazania się, wejścia na scenę, tylko każdy to robi inaczej. Wiadomo, że młodsze dzieci pokazują się na imprezach tutaj, na miejscu, a wyjeżdżają raz w roku przynajmniej na warsztaty taneczne, gdzie uczą się nowych programów. Dzieci w szkole pod koniec szkoły podstawowej wyjeżdżają na drobne wyjazdy do Czech, tu w pobliże gdzieś, żeby to nie było za daleko, za długo, żeby zawsze do tej mamy można było wrócić. Natomiast są dwie grupy takie młodzieżowe, które już jeżdżą daleko. W tym roku byliśmy w Rumunii, w Cluj, gdzie troszeczkę pozwiedzaliśmy, troszeczkę potańczyliśmy, troszeczkę pobawiliśmy się, ale myślę, że organizatorzy byli zadowoleni z naszych koncertów, bo na koniec bardzo nam dziękowali za to, że zobaczyli, jak tańczyliśmy górali z Żywca. To jest nasz najnowszy program, bardzo trudny, bardzo popisowy, ale zarazem ciekawy. Bo czasami jest tak, że jest popisowy, ale dla nas nieciekawy. A to jest ciekawe i dla widza, i dla tych, którzy występują, i każdy chciałby w tym tańcu chociaż jeden kawałek zatańczyć sam. Tyle, co się uda, zawsze mogą zatańczyć.
13: Pani Elu, jak pani tak dostosowuje ten repertuar do współczesnych wymogów, wrócę do tamtego tematu, bo o to miałem zapytać, to nie boi się pani, że przodkowie się w grobach przewracają? No bo to jednak jest jakaś zmiana, to trzeba robić pewnie delikatnie, z wrażliwością. No i pewnie zastanawia się pani, czy ja nie przesadzam.
14: Zawsze zastanawiamy się nad tym, czy przesadzamy, ale dla dzieci jest to bardziej autentyczne, bardziej proste. Natomiast trudno, żeby taki 16-18-latek tańczył tak, jak ten, który ma 7 albo jak ma 107. Będzie tańczył energiczniej, będzie tańczył mocniej. Jak się mocno zakręcił, to i dziewczynę podniósł do góry, bo właśnie mu się zachciało. To była jedyna okazja kiedyś, żeby dziewczynę dotknąć. Dzisiaj chodzimy z dziewczyną za rękę, przytulamy w każdym miejscu, gdzie chcemy. Kiedyś tego nie można było. I dzisiaj tak naprawdę świat poszedł do przodu i troszeczkę dostosowujemy do tych rzeczy, które są dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli nawet będzie widać kolano dziewczynie idącej ulicą, to nic się nie stanie. A wtedy to było niemożliwe. Więc dzisiaj mamy te halki pod spodem odrobinę krótsze. Odrobinę, tak żeby to kolanko było jednak widać, dostosowane. Ale myślę, że nasze babcie, prababcie i tak by się przewróciły w grobie, gdyby zobaczyły, jak my chodzimy po ulicach. Więc to jak tańczymy i troszeczkę więcej zrobimy obrotów, troszeczkę wyższe podskoki albo podniesiemy wyżej dziewczynę, myślę, że to nam wybaczą.
13: Ja mam dzisiaj czarną koszulkę polo, nie zaszalałem, przyzna pani.
14: Przyznam, że nie zaszalał pan, ale ja na przykład mam białą i do tego jeszcze z ludowym wzorkiem, ale też nie całkiem ludową, tylko stylizowaną.
13: Żadnej babci w każdym razie byśmy nie obrazili. Pani Ulu, w takim razie, to ja domyślam się, skoro tutaj jest tak dużo młodych ludzi i te haleczki są troszeczkę krótsze, no to tutaj też pewnie się dzieje pod względem znajomości.
14: No dzieje.
13: Na sobie życie ułożyć troszeczkę.
14: Dzieje się, dzieje, ale to trzeba przyjść i zobaczyć, to wtedy wszyscy będą wiedzieli, co się dzieje. Bywa różnie. Czasami jest tak, że nasi tancerze mają z zewnątrz koleżankę, kolegę, czy przyjaciela, czy dziewczynę i tamci są zazdrośni. Albo wy tu się dotykacie, albo wy tu podnosicie dziewczyny, a my tu pracujemy, po prostu pracujemy. Ale bywa tak, że jest w zespole para, tak jak i teraz mamy pary w zespole, które są z sobą, my to szanujemy jak najbardziej, a wręcz nawet bardzo jesteśmy za. Niech będą razem, bo i razem wyjadą, i razem są cały czas i nie są tak bardzo zazdrośni i wtedy jest łatwiej.
13: No właśnie, najbardziej egzotyczne wyjazdy, jakie do tej pory wam się przytrafiły, gdzie byliście?
14: To chyba Tajwan, to był najbardziej egzotyczny. Dla mnie też Gruzja, bo była innym krajem zupełnie, ja sobie ją wyobrażałam inaczej, a było inaczej.
12: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Elżbieta Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. A u nas za chwilę będzie o laserowych strzelnicach w szkołach. Zapraszam, zostańcie więc z nami.
17: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: W programie Tydzień w Legnicy teraz o tym, że strzelnice są już w niektórych szkołach w Legnicy i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego. Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole.
17: Edukacja w Legnicy.
12: 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich znalazł się na przykład Jawor, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
2: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakończane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i drugą, długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, środków wpłynęło, czy wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy ten, jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
12: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
3: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
12: Co to jest za sprzęt?
3: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
12: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa, czy ona jest do czegoś podobna, z takiej klasycznej broni?
3: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
12: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
3: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobna, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
12: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
3: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. I on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczka, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
17: Edukacja na Dolnym Śląsku.
12: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
4: Bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok, więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
12: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała m.in. jedna szkoła z Jawora.
22: Marcin Jankowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze.
12: Ile pieniędzy Państwo dostali i na co konkretnie?
22: To strzelnica laserowa, 12 stanowisk, 55 tysięcy złotych i to jest stanowiska na 6 sztuk broni krótkiej, 6 sztuk broni długiej.
12: Będą korzystać wszyscy uczniowie? uczniowie, jak państwo to wymyślili?
22: Myślę, że tak. Będziemy musieli na pewno stworzyć taki osobny program. Myślę, że tutaj współpraca z nauczycielami WF-u, nauczycielami z edukacji dla bezpieczeństwa. Na pewno określimy jakieś warunki, ale chciałbym, nasza szkoła to ponad 550 uczniów i chciałbym, żeby już w tym roku każdy uczeń mógł spróbować swoich sił.
12: No właśnie, bo to jest jaka procedura? Państwo dostają pieniądze, później dopiero przetargi?
22: Dokładnie tak. Także teraz te pieniążki, o które wnioskowaliśmy i oczywiście będziemy szukać teraz tej najlepszej oferty dla nas, ale już gdzieś w przestrzeni, w czasoprzestrzeni jest już ta firma i te sztuki broni wybrane.
12: To jest konkurs. Można było się zgłaszać, można było się nie zgłaszać. Dlaczego państwo się na to zdecydowali?
22: No myślę sobie, że szkoła, jak i każda instytucja samorządowa, no jest ograniczona swoim budżetem, natomiast wszystkie programy grantowe, wszystkie możliwości, gdzie można dodatkowo zyskać pieniążki, myślę, że to jest no, taka szansa, której no, nie można przepuścić, więc gdzieś rozejrzenie się wokół i znalezienie takiego programu, a tak bardzo praktycznie wypełnienie tego wniosku i przeszukanie, to naprawdę było kilkadziesiąt minut, także to nie jakiś wielki wyczyn, tylko po prostu determinacja, porozmawianie z zespołem, no i zawnioskowanie.
12: Ale państwo wcześniej myśleli o tym, żeby zrobić strzelnicę u siebie, czy to po prostu była taka szansa, więc państwo skorzystali?
22: Ja szczerze przyznam, że jestem dyrektorem świeżo upieczonym, dopiero od miesiąca. Objąłem tę szkołę we wrześniu, ale w mojej poprzedniej placówce taką strzelnicę już mamy od roku. I jak usłyszałem o możliwości pozyskania takiej strzelnicy dla mojej nowej szkoły, no to było bardzo naturalne, bo z uczniami i też próbowałem i korzystałem, a ta strzelnica, to się tak nazywa, strzelnica laserowa, czyli jakby jakaś wielka przestrzeń była potrzebna? Absolutnie nie, bo to są sztuki broni, to są tarcze elektroniczne, więc tak naprawdę można bardzo kreatywnie wymyślić, czy to w jakiejś małej sali, salce, można nawet jakieś manewry terenowe zrobić, więc dużo gdzieś takich kreatywnych pomysłów mi się zrodziło, jak usłyszałem, że można pozyskać te pieniążki, więc od razu kilka pomysłów. Mamy park obok, więc być może nawet jakieś manewry takie paramilitarne zorganizujemy.
12: No właśnie, o to też chciałam zapytać. Państwo o tym myślą w kontekście sportowym, czy też w szerszym zakresie obrony?
22: Na pewno na początku sportowym, ale tak jak mówię, mamy przestrzeń wokół i myślę, że no dzisiaj młodzieży bardzo jest potrzebna taka umiejętność radzenia sobie w ogóle w terenie, biorąc pod uwagę to, że mamy, że jest możliwość korzystania z broni, no to już wchodzimy w ten aspekt bardzo obronny i oczywiście to są atrapy, choć ciężar, wygląd absolutnie przypominają tę prawdziwą broń i nawet teraz jak jechaliśmy z panią sekretarz, to rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jest potrzebna świadomość i w konsekwencji w przyszłości przeszkolenie młodych ludzi już takie prawdziwe, ale właśnie no, szkoła jest tym naturalnym miejscem, gdzie uczniowie się uczą, więc no, nie ma nic lepszego, jak po prostu dać taką możliwość uczniom, żeby czy to sportowo, czy właśnie w ramach takich paramanewrów, żeby młodzież po prostu miała kontakt z bronią.
12: A panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach z poprzedniej szkoły. Jak uczniowie na to reagowali? Czy byli chętni do takiego strzelania?
22: Bardzo chętni. Powiem nawet, że szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy były zajęcia WF-u, a była na przykład niemożliwość skorzystania z sali gimnastycznej czy z terenu, no to nauczyciele WF-u angażowali tutaj uczniów i nawet młodzież, która miała pierwszy raz kontakt z bronią, bardzo chętnie korzystała. Oczywiście za każdym razem przeszkolenie, takie nawyki trzymania broni w dół, nie celowania w człowieka. To są może takie bardzo trywialne rzeczy, ale niektórzy młodzi ludzie pierwszy raz mieli w ogóle i trzymali sztukę broni w swoich rękach, więc sama ta ciekawość powodowała, że chcą zobaczyć, jak to wygląda. Wychowani na filmach hollywoodzkich, czy w ogóle na filmach, tutaj mieli możliwość tę broń dotknąć. strzelić, bo na przykład te sztuki broni połączone są z takimi nabojami gazowymi, więc jest też ten efekt takiego lekkiego odrzutu, słychać ten strzał. No i oczywiście ta potrzeba też rywalizacji, no bo na przykład 10 strzałów, kto jest lepszy, więc wiele takich aspektów rozwojowych, nie chcę powiedzieć, że przez zabawę, ale takich, no, takich triggerów, które młodzież dzisiaj potrzebuje, więc myślę, że jest to jeden z lepszych programów, a na pewno też ta forma tej strzelnicy laserowej powoduje, że młodzież w bezpieczny sposób może mieć ten kontakt z bronią. Co się później wydarzy w ich życiu, no to już są ich decyzje, ale ten pierwszy kontakt bardzo bezpieczny, a jednak bardzo realny, on się odbywa w szkole.
5: Mówił pan dyrektor o szkoleniach. Szkolenie będą musieli przejść też nauczyciele WF-u?
22: No oczywiście, każdy, kto będzie odpowiedzialny, no tutaj ten taki podstawowy kurs zabezpieczenia czy pracy z bronią, no, no będzie musiał się odbyć, absolutnie.
5: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. O tym projekcie rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Zapraszam, zostańcie z nami, wrócimy jeszcze do tego tematu za chwilę.
17: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Tworzenie strzelnic w szkołach finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i o tym teraz jeszcze więcej w programie Tydzień w Legnicy. W pierwszej edycji programu Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole pieniądze na laserowe strzelnice dostało 9 powiatów i miast na prawach powiatu. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest na przykład Jawor.
17: Edukacja na Dolnym Śląsku.
6: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam. Mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
5: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
6: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. A w przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem, ponieważ no, strzelectwo jest również i są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polskie, Mistrzostwa Europy, ale przecież jest to również dyscyplina olimpijska, więc jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym to uczy też jakiejś samodyscypliny, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej. Ja myślę, że to też spowoduje to, że i samorządy, i rady poszczególnych gmin zobaczą, że to jest naprawdę dobry program i ten program będzie się rozwijał, tych szczelnic będzie więcej.
4: Wiemy, jakie czasy są niebezpieczne.
12: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
4: Młodzież kiedyś w szkołach uczyli. Teraz nie ma tej nauki w szkołach, jak się zachowywać w czasie trudnych warunków. I chodzi o to, żeby po prostu ta młodzież miała. Z drugiej strony sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka strzelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć.
12: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc w nich amunicji. A u nas teraz już o koncertach, na które wkrótce będzie można wybrać się w Legnicy.
17: Co jest grane w Legnicy?
7: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna z zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby w danym, na, na,

w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach, patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że, no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów, bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa. Więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek i czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt. Zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore, właśnie, bo dużo tutaj było, tak może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić w niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby.

0: żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w Globie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w Klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie z kilku względów wyjątkowy koncert. Dzisiaj tylko dosłownie parę słów o tym koncercie. Na dwa dni przed Świętem Wszystkich Świętych proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje. I dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich, ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się. Są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat. Ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku. Formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szczerze opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja Zdzielni Chłopcy.
1: A na te wydarzenia zapraszał Paweł Jurczyk z Legnickiego Centrum Kultury. A ja zapraszam Was już do słuchania kolejnych programów Tydzień w Legnicy, bo ten właśnie dobiega końca.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco w programie Tydzień w Legnicy, w którym będzie i o kursie tańca w sali maneżowej Akademii Rycerskiej i o tym, o co warto zadbać przy rozpoczynającym się sezonie grzewczym, ale też o tym, jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z miasta i powiatu legnickiego. Zapraszam więc do słuchania, a zaczynamy od czegoś zupełnie innego, od opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotra Oszczanowskiego, o wyjątkowym dziele sztuki związanym z Legnicą.
14: Ciekawostki o Legnicy.
16: Dzisiaj ta nasza wiedza na temat właśnie talentu złotników legnickich jest bez porównania większa. Większa chociażby dlatego, że rzeczywiście no, mamy świadomość, że chociażby w zbiorach Śląskiego Muzeum w Görlitz mamy znakomity przykład właśnie wyrobu złotniczego z Legnicy. Jest to ni mniej, ni więcej taki kielich manierystyczny Christopha Gumprichta z około 1630 roku. Mówię, nie mając tutaj żadnej wątpliwości, dlatego że każdy z tych wyrobów jest na swój sposób, powiedzmy, opatrzony odpowiednimi tak zwanymi puncami, znakami identyfikującymi miejsce powstania, jak i również autora. Wiemy dzisiaj, że w Legnicy na przełomie XVI i XVII wieku czynnych było aż 17 złotników, więc mamy prawo zadawać pytanie, cóż oni po sobie pozostawili. I to jest swoiste wyzwanie, nie? Wyzwanie, które jeszcze raz podkreślam, no jest dość ambitnym przedsięwzięciem, dlatego że te poszukiwania wbrew pozorom nie są takie łatwe. To, co za chwilę opowiem, jest tego być może dobrym przykładem. A zatem oprócz rzeczonego właśnie dzieła owego Gumprichta, który znajduje się dzisiaj na wystawie stałej w Muzeum Śląskim w Görlitz, oprócz takiego niezwykłego kufla, który jest chlubą kolekcji Grüne Gewölbe w Dreźnie, to jest monogramista L, też z Legnicy, nierozpoznany, niezidentyfikowany, wspaniałe naczynie właśnie manierystyczne, oprócz równie niezwykłego nieznanego z imienia, ale złotnika legnickiego, takiego kolejnego kufla, który znajduje się w zbiorach Ermitażu w Sankt Petersburgu i wreszcie Joachima Eiflera, tego kufla, który znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia, tak naprawdę niewiele więcej wiedzieliśmy. To wyczerpało jakby zasób naszej wiedzy na temat osiągnięć, no bądź co, bądź 17 złotników, bo to wiemy z kolei z badań archiwalnych, że tylu już tam pracowało i było czynnych. Nieraz dają o sobie znać pewne niespodzianki, takie jak chociażby właśnie wystawiony Verlangen w Niemczech na aukcji taki kielich, co prawda złotnika ze Zgorzelca, ale z puncami miejskimi Legnicy, czyli wykonane też dla miasta Legnicy. Co ciekawe, tym sposobem wymieniłem wszystkie do tej pory znane wyroby złotnicze, które powstały właśnie na przełomie XVI i XVII wieku.
15: Faktycznie niedużo.
16: Niedużo, rzeczywiście. To jest rzeczywiście no, w skali jakby i przy na przykład porównaniu z dorobkiem tego czasu środowiska wrocławskich złotników, to jest zaskakująca ilość. Tak jak powiedziałem, to znikome rozpoznanie jest też oczywiście pochodną świadomości ogromnych strat, które zwłaszcza dały o sobie znać pod koniec wojny, czy też w pierwszych latach powojennych, które pozbawiły, bo o tym, że jeszcze niektóre rzeczy gdzieś tam się znajdowały w kościołach, chociażby taki kielich manierystyczny z 1591 roku w Miedziance, powiat Świeżawa, że złotnika legnickiego, tam w tej Miedziance już nic się nie zachowało. Nie ma tej wsi całej, tej pozostałości. Wiemy, że też taki kielich z kolei z 1603 roku znajdował się w dawnym kościele ewangelickim świętego Marcina w Mojęcicach, powiat Wołów. Też dzieło legnickie. Po tych wyrobach ślad zaginął. Stąd każde odkrycie jakby nie sprawia, że krótko mówiąc mamy prawo przypuszczać, że bynajmniej to nie jest ostatnie, że jeszcze się będziemy mieli okazję wielokrotnie zaskoczyć i no, na swój sposób potwierdzić, że ranga tych i talent tych złotników legnickich, nie? Jak mówię, z tego szczególnego okresu właśnie przełomu XVI i XVII wieku, bo sytuacja jeśli chodzi o złotnictwo legnickie z czasów późniejszych, czyli baroku, klasycyzmu, czy też XIX i XX wieku wygląda zupełnie, diametralnie inaczej. Tu mamy bogaty zasób, tu mamy w różnych kolekcjach muzealnych, prywatnych, na rynku aukcyjnym pojawia się co rusz jakiś wyrób z tego. Ale z tego okresu, prawie że najwcześniejszego, nie, zachowało się doprawdy niewiele. Tym większą jakby niespodzianką i tym większą swoistą sensacją jest to, co miałem okazję przeżyć. To był rok 2012, a zatem 6 lat zarówno po wystawie legnickiej, kiedy to właśnie w Legnicy otwarta została wielka wystawa pod tytułem Śląsk, perła w koronie. Była to o tyle niezwykła wystawa, gdyż prezentowała właśnie spuściznę artystyczną terenów Śląska, gdzie również, a jakże, właśnie złotnictwo odegrało pewną istotną rolę. Przypomnę, potem ta wystawa była prezentowana w ujeżdżalni Wallensteina w Pradze, no, jak i też po sprowadzeniu czy pozyskaniu do zbiorów publicznych we Wrocławiu skarbu z Bremy, odkrycie jednego z najbardziej fascynujących naczyń, które pochodzą z Legnicy.
15: W programie Tydzień w Legnicy słuchacie opowieści o wyjątkowo ciekawym odkryciu dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o kielichu, który powstał w Legnicy, a teraz znajduje się we Wrocławiu.
16: Jak tu trafiło, bo mówię o Wrocławiu, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście bardzo burzliwa historia. Proszę pamiętać, że te dyslokacje, przenoszenie, to wielokrotnie nie potrafimy. To jest właśnie też nasz swoisty dramat, że wielokrotnie wiemy więcej o tym, co wydarzyło się, nie wiem, w latach 20., nawet 30. XX wieku, niż to, co miało miejsce tutaj w latach, kiedy już byliśmy obecni, czyli na początku jakby naszej obecności w 45., w latach 50. tutaj ta wiedza jest znikoma, więc nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, jak to się stało, ale się stało. Nie? Nagle w zasobach jednego z kościołów wrocławskich, choć od razu muszę powiedzieć w takim swoistym zbiorze, który jest oczywiście poza jakby świadomością również historyków sztuki, muzealników. To jest taka kolekcja trochę zbudowana na zasadzie ratowania śladów przeszłości. Mówię tu o kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, czyli klasztorze Bonifratów. Ja pamiętam jeszcze, to oczywiście wspomnienia sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat, że oni w klasztorze mieli takie pomieszczenia, w których gromadzono wszystko, co się udało ocalić, zachować. Ten kościół i klasztor na szczęście nie doświadczył jakichś, krótko mówiąc, tragicznych zniszczeń w czasie wojny, wręcz przeciwnie, stał się miejscem, do którego sprowadzano jakby i gromadzono zarówno z kościołów, które mieli kiedyś w przeszłości ci bracia, o jak wiadomo, misja szczególna to są ci, którzy niosą ukojenie, ratują zdrowie, oddają się posłudze medycznej, ale również też część na przykład spuścizny z kościoła i klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą gdzieś tam jeszcze w XIX wieku została przekazana. No, stworzyli jednym słowem taką niezwykły zbiór. Dzisiaj on ma już wymiar, powiedziałbym, cywilizowany. Jest to wszystko w miarę uporządkowane, ale kiedy ja pierwszy raz szedłem do tych pomieszczeń, no to zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, dlatego, że można powiedzieć, tam było wszystko. Przysłowiowe szwarc, mydło i powidło. Do dziś pamiętam, że na wieszaku, nie, w klasztorze Bonifratrów, wisiał melonik oraz takie boa z piór strusia, nie? Po co Bonifratrom? Widocznie gdzieś trafiło, wisiało, ale w tym wszystkim było również bezmiar niezwykle cennych i wartościowych artefaktów, dzieł sztuki. I takim właśnie niezwykłym, jakby swoistym odkryciem było odnalezienie w tym zasobie fantastycznego kielicha, który pochodził właśnie i został stworzony w Legnicy. Wiemy o nim trochę, aczkolwiek jest pewien poczucie niedosytu, że to, że jest to dzieło związane z Legnicą, zaświadcza ta bardzo charakterystyczna punca legnicka. Ona składa się bowiem ze skrzyżowanych dwóch kluczy, które są oczywiście atrybutem czy herbem tego miasta, więc złotnicy, a miasto w szczególności, używało to do identyfikowania. Te punce służyły przede wszystkim ochronie jakby jakości tych wyrobów. To miasto jakby wydawało swoisty certyfikat, że tutaj zastosowany zwłaszcza stop, nie? Bo to nigdy nie było w 100% czyste srebro, zawsze były jakieś domieszki, ale nie było tutaj żadnego nadużycia, nie było żadnego fałszerstwa i tak dalej. To jest rodzaj takiej swoistej oceny czy też wydania opinii na temat wartości tegoż wyrobu. Nie? Taka zresztą była procedura, nie? Że złotnik najpierw wykonawszy, potem nabiwszy, bo tu się nabijało własną puncę, co było potwierdzeniem autorstwa, następnie udawał się do swoistego takiego urzędu, który właśnie badał zawartość, byśmy powiedzieli, cukru w cukrze, czyli srebra w tym wyrobie, nie? I jeżeli się wszystko zgadzało, opatrywał to znakiem miejskim. W przypadku Legnicy to są te rzeczone dwa skrzyżowane klucze. To pozwala nam z taką łatwością dzisiaj, no po 400 latach, identyfikować te wyroby.
15: Jak możecie się domyślać, to jeszcze nie koniec tej opowieści. Przerywamy ją jednak na chwilę, bo właśnie nadszedł ten czas, kiedy Dawid Filipowski zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
17: Miasto przekaże 170 tysięcy złotych dla szpitala wojewódzkiego, a ten kupi za to nowoczesny sprzęt, mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor lecznicy.
18: Kupimy nowoczesny stół operacyjny dla oddziału okulistyki. To wielka pomoc.
19: Dzięki. Szpital się zmienia, głównie w trosce oczywiście o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
17: Prezydent Maciej Kupaj podkreśla, że o dofinansowaniu dla szpitala zdecydowali wspólnie z Radą Miejską. A ponad 200 tysięcy złotych Legnica otrzyma na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej nr 10. Pieniądze udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
14: Wtorek.
17: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami. Mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
20: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
17: Zapisy już trwają.
14: Środa.
17: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję. Mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
21: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
17: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
14: Czwartek.
17: Zadbaj o zdrowe kości. Zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
20: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: O pamiątce z przełomu XVI i XVII wieku po wybitnych rodach legnickich odkrytej we Wrocławiu przez dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego zaraz będzie więcej w programie Tydzień w Legnicy, ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
14: Nasza Legnica.
22: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii sejmiku.
23: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
22: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych sejmiku, przez specjalną komisję.
24: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
15: Mówi radna tego dorosłego sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
24: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta. Dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
25: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
15: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
25: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
15: ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
25: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że te budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
15: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
25: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
15: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
25: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
15: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
25: 2 lata.
15: Króciutko.
25: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
15: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
25: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą młodzieżowego sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
14: Zmieniamy temat.
15: Wracamy już do opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o pochodzącym z Legnicy kielichu, odkrytym przez niego w jednym z wrocławskich kościołów.
14: Ciekawostki o Legnicy.
0: Ten kielich ma swoją dość ciekawą historię, choć wiele niewiadomych jeszcze sam sobą prezentuje. Ze względu na to, że ta punca, czyli ten znak autorski złotnika, jest dość nieczytelny, trudno nam jednoznacznie wskazać, że jest to wyrób któregoś z tych rzeczonych 16 złotników legnickich. I tutaj moglibyśmy na tym poprzestać, choć można próbować zaryzykować, że mamy do czynienia, jednym słowem, ze złotnikiem o nazwisku Hans Keil, ale to jest tylko bardzo ostrożna hipoteza. To nie ma większego znaczenia. Jest to wyrób ewidentnie związany z Legnicą. Co ciekawe, również jest pamiątką po wybitnych rodach, które na terenie księstwa legnickiego żyły, ba posiadały swoje majątki, dlatego że na stopie tegoż kielicha znajdują się 4 herby. Tutaj na stopie, co zresztą bardzo charakterystyczne, bo rzeczony kielich jest przykładem bardzo reprezentatywnym dla złotnictwa manierystycznego, czyli właśnie późnorenesansowego, około 1600 roku, ale w tym złotnictwie odnajdujemy jeszcze wiele cech gotyckich. nie? On de facto, można powiedzieć, jest na swój sposób postgotycki, bo cała jego forma, kształt jako żyw przypomina wyroby średniowieczne. To jest bardzo ciekawe zjawisko w złotnictwie śląskim, dolnośląskim, wrocławskim, legnickim, że ta inspiracja gotykiem bynajmniej nie wyczerpuje się wraz, nie wiem, z początkiem XVI wieku. O dziwo, ona trwa jeszcze przez co najmniej 100 kilkadziesiąt lat i tenże kielich właśnie z 1590 roku, bo on jest datowany, o tym za chwilę, no, przejawia bardzo typowe cechy właśnie dla wyrobów średniowiecznych. To jest też kształt owej stopy tak zwanej, nie? Która jest taka koniczna, z takimi charakterystycznymi, jak w kielichach gotyckich, takimi właśnie wieloliściastymi, powiedziałbym, kształcie, wieloliścistym kształcie. To jest również ów tak zwany trzon z nodusem, bardzo typowym właśnie, opatrzonym kamieniami szlachetnymi dla gotyckich kielichów. Wreszcie sam czasza, a zwłaszcza ten koszyczek ażurowy, który utrzymuje, to są wypisz, wymaluj coś, co byśmy mogli nawet nazwać swoiste déjà vu sztuki gotyckiej. To jest pewna cecha trwałości, pewnej no, inspiracji, wzorca i tak dalej. Nie uciekali od tego złotnicy nowożytni, wręcz widzieli, że tak powiem, bo widzimy to, znaczy dostrzegamy, tu również mamy z podobnym kształtem właśnie stopy do czynienia w tych innych wyrobach. We Wrocławiu było to rzecz oczywista i naturalna. Więc jakby nie zaskakuje nas ta forma. Zaskakuje nas trochę bogactwo jakby dekoracji tejże stopy, bo oprócz tego, że pojawia się na niej przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, to mamy do czynienia tutaj również z herbami, co oznacza, że być może w ten sposób upamiętnili się fundatorzy tegoż kielicha, albo nawet jeżeli nie fundatorzy, to ci, którzy być może partycypowali w ufundowaniu, w powstaniu tego naczynia, to był jednak duży wydatek. Pojawienie się tych czterech herbów, których mamy do czynienia, to są herby rodu von Reibnitz, von Gotsch, dzisiejszych, to oczywiście później ewoluowało to w stronę Szabgoczów, i von Axleiben. Czwarty herb jest najbardziej tajemniczy. Może to być herb rodziny Pomejskie, ale tutaj mamy pewne wątpliwości. No, jest to jakby zestaw herbów, który jest zestawem bardzo charakterystycznym i typowym dla Śląska. Są to reprezentanci znanych, majętnych rodów szlacheckich, również obecnych na terenie, a jakże, księstwa legnickiego. Na stopie, na jakby kryzie, to się nazywa ten taki rant stopy, na drugiej stronie jest inskrypcja, która przypomina postać również nie bez znaczenia, bo pojawia się tam imię i nazwisko znanego i wybitnego pastora z terenu właśnie księstwa legnickiego, związanego przede wszystkim z Hojnowem, ale też z Legnicą, niejakiego Johanna Majusa. Jest wykaligrafowane właśnie to nazwisko oraz pada tam, czy zawarta jest data 1590 roku. A zatem mamy szereg elementów, które ponad wszelką wątpliwość identyfikują to naczynie liturgiczne jako no, cenną pamiątkę z historii oczywiście regionu, ale też jako znakomity wyrób złotnika. Tutaj jesteśmy ostrożni, podając jego tożsamość, możemy przypuszczać co najwyżej właśnie złotnika legnickiego. No, jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa, bo w ten sposób ten zasób tego złotnictwa legnickiego z tego czasu, nie? Przypominam, dzisiaj w zbiorach w Polsce, nie? Jedynie Muzeum Miejskie we Wrocławiu posiada z tego okresu właśnie tak reprezentatywny wyrób owego złotnictwa legnickiego z około 1600, wspomniany przeze mnie na początku kufel Joachima Eifflera. Wszystkie pozostałe do tej pory albo znajdowały się poza granicami Drezno, Görlitz, Sankt Petersburg, albo też pojawiały się na aukcjach, ale zagranicznych. Do tej pory nie było znanego innego wyrobu z tego czasu, który jest, jeszcze raz podkreślam, jednym z najbardziej niezwykłych, a jednocześnie udanych wyrobów reprezentatywnych dla tego wyjątkowego rzemiosła, jakim jest złotnictwo dawne, a już w szczególności to manierystyczne tego regionu. A zatem wypada się tylko cieszyć, że to właśnie gdzieś tam, wśród tych najróżniejszych, przypadkowych, bo oczywiście tego już dzisiaj to pozostało tylko w mojej pamięci, gdzieś tam w jednym z szaf, niepozorny, dopiero po jakimś takim przyjrzeniu się okazuje się, no, w skali jakby regionu i wartości tej sztuki, swoiste arcydzieło właśnie i wyjątkowa pamiątka po dawnej Legnicy. I to na tym zasadza się cała ta historia. Nigdy nie miałem okazji jeszcze tym się pochwalić. Można powiedzieć dość kolokwialnie, Legnica srebrem ci stoi, to niech też ta Legnica ma świadomość, że w przeszłości, nie, powstawały tam niezwykle cenne, wartościowe wyroby złotnicze. Mamy tego kolejny dowód, choć jednocześnie pewien w dalszym ciągu niedosyt, ale też i nadzieję, że tego rodzaju poszukiwania właśnie w tych najbardziej, najmniej rozpoznanych, trochę zakamuflowanych, trochę zapomnianych miejscach, gdzieś właśnie w takich lamusach, bo tak to było, tak to wyglądało wtedy u Bonifratrów, przyniosą jeszcze niejedną niespodziankę. I w to należy wierzyć i z tego się powodu cieszyć.
15: O swoim odkryciu opowiadał wam w programie Tydzień w Legnicy dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Legnicy i całego Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich posłuchacie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
14: Na drogach Legnicy.
1: Komisarz Rafał Greczuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
1: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba, no, nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. No, nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym, no, nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma zero. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi przez nas policjantów na tych kierujących. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
2: specjalny kurs?
1: Tak, jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, no, które będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
2: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
1: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5, także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo.
2: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
1: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią no, jeździć szybciej i mają no, tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi bądź wypadków śmiertelnych.
2: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
1: A taki nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków, ale statystyki szczegółowej nie znam.
2: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
1: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. Brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy. Czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu, no tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje mi się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
2: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
1: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
2: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
1: No dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni, piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości możliwości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedziesz samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
2: Radził komisarz Rafał Gredżuk z Wydziału Ruchu Drogowego Dolnośląskiej Policji.
14: Zmieniamy temat.
2: Teraz coś dla tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z tańcem. Właśnie rusza nowy kurs tańca towarzyskiego pierwszego stopnia. Dla kogo są te zajęcia i czemu warto tańczyć? O tym z prowadzącym kurs Andrzejem Mierzwą rozmawia Maciej Czujko.
14: Aktywnie w Legnicy.
3: Spotykamy się po to, żeby zaprosić osoby zainteresowane, chciałem powiedzieć pary, ale to pewnie nie tylko, na naukę tańca w Elce.
4: Oczywiście zajęcia tańca towarzyskiego, nauki tego tańca pierwszego stopnia, czyli stopnia podstawowego. Chciałbym na nie zaprosić przede wszystkim osoby bardziej dorosłe. Myślę, że młodzież też nie będzie miała zakazu wstępu, ale chodzi mi o to, żeby przede wszystkim zapewnić tę naukę osobom dorosłym i tak zwanym wcześniej urodzonym. Parom seniorskim, które też chcą zadbać o przede wszystkim o swoje zdrowie i trochę szczęścia, które wydzielają się w czasie uprawiania tej formy ruchu, tej formy sportu.
3: No to można powiedzieć, że nie rada gratka dla tych, którzy chcieliby tańczyć, dla miłośników, dla tych, którzy się tańcem fascynują albo po prostu chcieliby się nauczyć ruszać na imprezach. No bo tak, bo nie dość, że nauka pod okiem mistrza, to jeszcze w mistrzowskiej sali, jak się okazuje.
4: Ja prowadzę tą naukę kroków podstawowych według światowego programu tanecznego, uniwersalnego na całym globie i mojego oczywiście autorskiego programu stosowanego przeze mnie od lat. Moim zdaniem i moim zadaniem jest przede wszystkim skuteczne i efektywne nauczenie podstawowych kroków w tańcach towarzyskich typu standardowego i typu latynoamerykańskiego. Na takim pierwszym stopniu z reguły udaje mi się nauczyć kroki podstawowe w 13-14 tańcach. Więc to jest bardzo dużo. Cykl tych spotkań obejmuje, prawda, 8 takich spotkań, które trwają po dwa razy po 45 minut, czy półtorej godziny, jedno spotkanie. Zawsze się to odbywa w środy od godziny 18.30 do godziny 20.00. Myślę, że takie spotkania i taka nauka basicowych kroków w takich tańcach jak walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, blues, polka, salsa, bachata, merengue, rock and roll, cha-cha, samba, jive. No i oczywiście zawsze jeszcze dodaję do tego przypomnienie niektórym, prawda, osobom, które nie miały do tej pory z tym do czynienia, naszego oczywiście poloneza. To uważam, że każdy Polak powinien kroki tego tańca znać, prawda, i czasami na uroczystych balach, spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, trzeba tego poloneza zatańczyć. I jak ktoś robi to dygnięcie w nieodpowiednim czasie i miejscu, to wygląda to śmiesznie. I myślę, że powinno się tego poloneza oczywiście nauczyć, chociaż w podstawowym stopniu.
3: 13 tańców w 8 spotkań to dużo mi się wydaje.
4: To znaczy, przemawia przede mnie w tym momencie...
3: Znaczy, chodzi tylko, że gdybym miał przyjść, to miałbym temę, że z moimi zdolnościami do zapamiętywania i do ruchu, to czy ja bym to opanował?
4: Taniec towarzyski w zasadzie jest oparty na naturalnych ruchach człowieka i myślę, że każdy człowiek może się go oczywiście nauczyć. Może być sposobem na życie, na nawiązanie przyjaźni, miłości, a nawet jakichś tam grupowych kontaktów. Myślę, że to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale również dla naszego serca, dla naszego krwiobiegu. Wydzielają się w tym momencie te, jak to się mówi, endorfiny, Gerontolodzy też twierdzą, że taniec w tej chwili jest bardziej nawet potrzebny osobom starszym, aniżeli młodszym. Profesor Wieczysty, założyciel ruchu tańca towarzyskiego w Polsce, można powiedzieć takie nasze taneczne guru w tym zakresie, mówił, że można tańczyć bez względu na wiek. Wtedy oczywiście nie trzeba takiej ilości medycyny, farmakoterapii. No, co mam powiedzieć? Nasza świętej pamięci poetka Agnieszka Osiecka mówiła kiedyś, że życie trwa tyle, co taniec, bo życie to bal jest nad bale, na ten bal drugi raz nie zaproszą nas wcale. Zresztą niektórzy też mówią, i gerontolodzy, inni fachowcy medyczni, że jak będziesz tańczył, będziesz trochę mądrzejszy. I to nie tylko w tym kontekście, że ludzie tańczący dłużej zachowują sprawność umysłu, aniżeli ci, którzy tego nie robią. Przez taniec, tak to udowodniono medycznie, jest ryzyko wpadnięcia w zjawisko demencji o 76% mniej. Rozwiązywanie krzyżówek to jest tylko 47%.
15: Do tańca, choć w rozmowie z Maciejem Czujko zapraszał instruktor tańca, utytułowany tancerz, sędzia międzynarodowy oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego Andrzej Mierzwa.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: W programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się teraz tematem, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania, i pojawia się nie bez powodu.
14: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
5: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce. Czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie.
15: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
5: O statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, a przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka, uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu. Przypomnę również o tym, że tylko w tym roku dolnośląscy strażacy rozdali ponad 12 czujek tlenku i dymu mieszkańcom Dolnego Śląska. Tym, którzy są najbardziej narażeni. Osobom niepełnosprawnym, osobom niesamodzielnym, osobom, których nie stać na to, żeby samemu zakupić taką czujkę. 12 tysięcy trafiło w tym roku do tych osób. Przypominam również, że od 1 stycznia 2030 roku posiadanie takiej czujek u siebie w mieszkaniu będzie obowiązkowe. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo to bardzo ważne dla zdrowia i życia Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków. A zakup takiej czujki nie jest za wysoki, czy cena tego zakupu nie jest za wysoka, a może uratować nam życie.
6: Czujka tlenku węgla, czujka dymu, tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
15: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
6: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia, a pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania już wśród mieszkańców.
7: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
8: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu no, to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna, przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umieją tego robić. No i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy Państwo w czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
15: O rozpoczynającym się sezonie grzewczym i o tym, czemu warto mieć w domu czujkę tlenku węgla oraz czujkę dymu, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy.
9: Starszy brygadier Piotr Grzyb.

0: bloku, kiedy mamy mieszkanie w jednym poziomie, no to jedna czujka na środku, gdzieś na przedpokoju wystarczy. Jak mamy domek jednorodzinny, to powinno być to na każdym piętrze i też na przykład w kotłowni, jeśli mamy, to tam czujka tlenku węgla jak najbardziej powinna być. Dobra czujka powinna spełniać normy, powinna mieć oznakowanie polską normą bądź znakiem EC tym europejskim. No i nie powinna być tania, tak naprawdę, powiem szczerze, bo rynek wykorzystuje każdą sytuację i wytwarzanie czujek no nie jest jakoś reklamantowane także przepisami do końca i no mogą być takie czujki, które mogą zawodzić po prostu i te ze znaczkami właśnie odpowiednimi powodują to, że dają nam gwarancję bezpieczeństwa, czyli dobra czujka no nie powinna być tania tak naprawdę.
1: A jak już mamy czujkę, to mamy spokój z zeszłego roku?
0: Jak mamy czujkę, tak, nie ma problemów, jak mamy ją dobrze zainstalowaną, tak, czyli gdzieś na suficie czujkę dymu, bądź w łazience, w kotłowni, przy kominku czujkę tlenku węgla, to musimy tylko dbać o to, żeby ona miała odpowiednią baterię, a to się sprawdza wykonując test. Każda czujka ma taki przycisk z napisem test i gdy go wciśniemy, to tylko musimy uprzedzić domowników, żeby wiedzieli, że za chwilkę będzie odgłos piszczenia i jeśli ten dźwięk się wydobywa, znaczy, że bateria działa. Poza tym czujka jak ma baterię już słabą, to ona daje też taki sygnał właśnie piszczenia, co oznacza, że musimy po prostu wymienić tą baterię.
1: Państwo zawsze sprawdzają przy interwencjach, czy te czujki były i to jest właściwie szersze pytanie o to, dlaczego warto instalować te czujki.
0: Tak, no my właśnie jak jesteśmy przy już zdarzeniach takich tragicznych, pożarach, gdzie są ofiary ranne bądź śmiertelne, no to patrzymy się, czy była tam czujka po to, żeby odnotować w swojej statystyce, czy ten pożar był właśnie wykryty przez czujkę, czy był już później wykryty, dopiero zgłoszony przez inne osoby, kiedy ten rozwój pożaru już był taki, że no nie pozwolił przeżyć tym mieszkańcom danego mieszkania. Dlatego no cieszymy się, jak są te zgłoszenia, często już nam się to zdarza, z czujek, tak, przyjeżdżamy dużo szybciej, bo to o to gra, idzie o ten czas i wtedy no te osoby najczęściej nie tracą życia albo nie są ranne, bo one same się ewakuują z tych mieszkań, domów dużo wcześniej.
2: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
3: Bardzo często do śmierci czy też zatrucia tlenkiem węgla dochodzi, kiedy ludzie śpią w sypialni. Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. I na przykład nieszczelność przewodów kominowych. Ten dym i tlenek węgla przedostaje się przez wentylację pięknie po całym budynku. Kiedy śpimy, pojawia się zapach powoli, nasz nos działa na tej zasadzie, że przyzwyczaja się do tego zapachu, nie ostrzeże nas. Jeżeli do pomieszczenia wejdzie osoba, która jest wypsikana perfumem, mocno zapachnie, poczujemy to. Natomiast jeżeli ten poziom powoli wzrasta, my się przyzwyczajamy do tego, nie mamy ostrzeżenia. A tlenek węgla działa dusząc człowieka. On się świetnie wiąże z hemoglobiną we krwi, dużo lepiej niż tlen i po prostu powoli, stopniowo zabija osobę, tak że kiedy ktoś się obudzi, może już nie mieć nawet siły, żeby zareagować, żeby odpowiednio się zachować, żeby otworzyć okno, żeby przewietrzyć to. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim dostęp świeżego powietrza, czyli te takie już symboliczne, zatkane kratki wentylacyjne, żeby nie leciało zimne powietrze. No kto z nas tego nie zna, kiedyś zawsze na zimę zasłaniało się, bo będzie leciało zimne powietrze, a w łazience to nie jest przyjemne. No właśnie, jeżeli zaczyna brakować świeżego powietrza, dochodzi do procesu niepełnego spalania i pojawia się tlenek węgla. Więc jeżeli ktoś z naszych bliskich bierze kąpiel, co pewien czas sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku. Zapukajmy do drzwi, czy jest kontakt głosowy, bo naprawdę ja słyszałem relacje ludzi, którzy brali taką ciepłą kąpiel, mówili, że czuli się błogo, relaksowali się i w pewnym momencie, gdy poczuli, że coś jest nie tak, nie byli w stanie już wyjść z tej wanny, opuścić pomieszczenia, nie było nikogo z bliskich w domu. Te osoby były znajdywane po kilku godzinach leżenia w wannie. Wtedy, kiedy przyjdzie pomoc, już jest zbyt późno, bo w naszym mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany. Nasz mózg zaczyna się dusić i nawet jeżeli ta pomoc przyjdzie po pewnym czasie, nie da się tego już cofnąć. Ta osoba już nigdy nie będzie pełnosprawna. Jeżeli mamy takie urządzenie, zanim coś zacznie się dziać z naszym organizmem złego, dostaniemy ostrzeżenie. Już przy niewielkim stężeniu tlenku węgla ono ostrzeże nas o tym, że jest zagrożone. Może nie tlenku węgla, bo to jest akurat czujnik dymu. Taki czujnik z kolei powinien być w każdym mieszkaniu, bo to jest czujnik dymu, czyli on reaguje na drobinki w powietrzu tego spalania, których my nawet możemy nie widzieć. Każdy z nich da nam znać, że w mieszkaniu pojawił się dym, nawet jeżeli

0: Jeżeli my go jeszcze nie widzimy, dla nas to jest sygnał, żeby zorientować się, jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, wyjdziemy na korytarz, otwieramy drzwi i zobaczymy, czy tam już się ten dym pojawił. Jeżeli nie ma dymu, otwórzmy okna, przewietrzmy, wzywamy pomoc, wzywamy straż pożarną. Najlepiej wyjść jak najszybciej na zewnątrz, tam będziemy bezpieczni. My jako strażacy jeździmy do zdarzeń, do pożarów i wiemy, że przyczyny są tak różne, że nie jesteśmy nigdy w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia pożarowego w naszym mieszkaniu. U nas może być bezpiecznie, ale sąsiad, no nawet dochodzi do takich skrajnych sytuacji, jeden z sąsiadów porąbał meble, podpalił to i postanowił w ten sposób pożegnać się z życiem, ale przy okazji stanowiło to duże zagrożenie dla całego budynku mieszkalnego. Takie urządzenie da nam czas, żeby właściwie się zachować. Czujnik tlenku węgla to jest urządzenie z kolei, tak jak mówi, mieszkanie, gdzie są urządzenia, gdzie widzimy płomień, czy jest to piesyk, czy jest to kominek. W garażach samochodowych też często dochodzi do zatrucia. Teraz, kiedy jest zimno i ktoś robi pracę przy swoim samochodzie, jest zamknięte szczelnie drzwi i włączony silnik. W spalinach jest także tlenek węgla. Jeżeli pojawi się niewielkie stężenie, w garażach podziemnych takie urządzenia są. One ostrzegają nas o tym, że jest zagrożenie. Opuść jak najszybciej strefę. Jeżeli mamy domek z garażem, jeżeli sami się nie zabezpieczymy, jesteśmy zagrożeni bardzo poważnie. Także jest to niewielki wydatek, a teraz jest okazja, żeby uzyskać takie czujniki. My na swoich samochodach te urządzenia będziemy posiadać. Jeżeli pojedziemy do zdarzenia, gdzie jest podejrzenie tlenku węgla, stwierdzimy, że ten tlenek był lub go nie było, ale zobaczymy, że nie ma takich urządzeń. Ludzie będą chcieli się w nie zabezpieczyć. Jesteśmy w stanie pomóc im z montażem, zrobić to tak, żeby było bezpiecznie. Co najmniej jedna czujka dymu w mieszkaniu, a jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to jedna czujka na jednej kondygnacji. Taka jest zasada. Najlepiej gdzieś w pobliżu sypialni, bo tak jak mówię, najbardziej zagrożeni jesteśmy, kiedy śpimy, kiedy nie jesteśmy w stanie poczuć, że coś jest nie tak.
1: I tymi zaleceniami oraz testowymi na szczęście odgłosami czujek się już z Wami żegnamy. Do usłyszenia w kolejnym programie Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Reklama.
8: Kto właśnie wstał w niedzielę? O 9:00, dlatego w Radiu Złote Przeboje mamy najnowsze wiadomości.
9: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i goniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem 3 kobiety.
10: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
9: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Przechodzą chmury z Mazowsza na wschód kraju w Lublinie i w najbliższym czasie w Białymstoku może jeszcze pokropić. A po południu wszędzie już więcej słońca. Późnym popołudniem jeszcze na Dolnym Śląsku może trochę popadać. 12 stopni będzie nad morzem, 14 w centrum, 15-16 na południu kraju. Czyli taka pogoda jesienna, ale z uśmiechem na twarzy. Mówię wam dzień dobry. Obchodzimy dzisiaj 86. urodziny Johna Lennona, który miałby je w piątek i... I będą także ważne informacje dla wszystkich tych, którzy mają płyn do mycia naczyń w domu. Ale nic więcej nie zdradzę. Fancy Flames of Love to już teraz.

0: To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje. A dziś pod wieczór w Polsacie w nowym muzycznym programie, gdzie dwie drużyny rywalizują ze sobą między innymi na muzyczną wiedzę i daty przebojów, będzie Tomasz i Maciej Szczepanikowie z zespołu Pektus. My program wspieramy, a ich zapytaliśmy, jak się bawili na planie.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona. Szczęście jest tak bardzo blisko.
0: No to widać, że bardzo dobrze się bawili. A propos dat i muzyki, z którego roku ta piosenka? 85. I zespół Starship.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
0: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteś.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas...
1: Złota Piątka.
0: Tak jest. 86. urodziny obchodziłby przed weekendem John Lennon. To teraz utwór z końca jego życia. Na kilka dni przed śmiercią, w grudniu 1980 roku, Lennon powiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stones. Utwór Woman, który zaraz zagram, powstał, ponieważ pewnego słonecznego popołudnia na Bermudach nagle uświadomiłem sobie, co kobiety dla nas robią. Nie tylko to, co moja Yoko robi dla mnie, choć myślałem o tych sprawach w kategoriach osobistych. No to panie teraz docenione i słownie, i muzycznie. John Lennon, Woman.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z radiem Złote Przewoje.

Łam w Radiu Złote Przeboje, a jak ktoś niedzielne sprzątanie uskuteczniał, a takie też możliwe, i miałby problem z przetkanymi rurami z lewem, wolno spływającą wodą, no to ta sztuczka może pomóc. Uwaga, zamiast wody z solą czy sodą, bo te metody też popularne. Wystarczy płyn do naczyń, wlać sporą ilość płynu do odpływu, potem korek w zlew, napełniamy zlew bardzo ciepłą czy gorącą wodą i wyjmujemy korek, oczywiście tak, żeby się nie poparzyć. Ja mam taki łańcuszek do korka. No i po kilku minutach powinna być poprawa, czyli płyn czyni cuda. Można przy tym słuchać Radia Złote Przeboje, to robota lepiej idzie. To już jest moja wskazówka. Sissy Catch.

0: to Radio Złote Przeboje. Ja mówiłem wczoraj, że coś ostatnio za dużo wypadków z udziałem hulajnóg, a także rowerów. No i niestety w wiadomościach o 10 będziemy mieli smutne informacje z Wielkopolski. Wiadomości za niecałe 3 minuty.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tu Radio Złote Przeboje. Marcin już gotowy, a że minęła 10, to zaczynajmy wiadomości.
6: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzamiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
7: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
6: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
8: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
6: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew. Do dalszych badań sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Przedpołudnie było pochmurne w centrum i na wschodzie, ale teraz będzie już lepiej. Słońce zobaczymy dziś niemal wszędzie. Temperatury październikowe. 11-12 stopni nad morzem, 13 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, 14 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie. Ja to już to słońce, można powiedzieć, widzę. Tam jest daleko, ale się przyczaja i zaraz wyjdzie całe piękne. No właśnie, ale gramy wam dzisiaj bardzo słonecznie. I energetycznie.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: A w tej godzinie sprawdzimy też pogodę w tym nadchodzącym tygodniu. Czy trzeba będzie się ciepło ubrać i zabierać do pracy parasol. Fajnie, że jesteście z nami. Nic nie przychodzi.

A w Radiu Złote Przeboje teraz będzie o złotych od złotych, bo to już jutro kolejna okazja, żeby wygrać u nas tysiaczek. Najpierw trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl, tam krótko napisać, co zrobicie z pierwszą stówką u nas wygraną. Ona jest gwarantowana dla tego, do kogo jutro zadzwonimy. Ale za każdą z trzech dobrych odpowiedzi na nasze proste pytania dajemy po 300 zł, więc no do tego 1000 dość szybko się dochodzi. I potem pytanie będzie brzmiało, co zrobicie z tysiakiem, ale to jest już pytanie poza konkursem. Aha, i w tej wstępnej fazie wybieramy te najbardziej oryginalne wpisy w naszym formularzu na złoteprzeboje.pl. Więc można się zarejestrować najlepiej teraz, bo dzwonimy jutro po 9:00. A to już Army of Lovers.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Od razu się cieplej zrobiło dzięki Mr. President. Tu Radio Złote Przeboje. A w związku z tym, że 86. urodziny obchodziłby właśnie John Lennon, no to dziś nasz stały cykl jemu poświęcony.
1: Złota piątka.
0: Trochę cofniemy się w czasie, bo ta piosenka z drugiego albumu Beatlesów powstała w 63. roku. To był, od razu zapowiem, Please Mr. Postman, debiutancki singiel żeńskiego zespołu The Marvelettes, który dotarł do pierwszego miejsca w USA na początku lat 60. Tak to nagranie wtedy brzmiało. No właśnie, ale Beatlesi sięgnęli po ten utwór kilka lat później, zrobili własną wersję, w której śpiewał już John Lennon, a jego koledzy dośpiewywali sobie w chórkach. Jej piosenka nie była wydana na żadnym singlu, więc nie trafiła specjalnie na listy przebojów, ale z chłopaczom fanom się bardzo spodobała.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
17: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Reklama.
21: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas tradycyjne sprawdzenie pogody na najbliższy tydzień. Proszę o podkład muzyczny, który zilustruje sytuację pogodową. Nie, no nie, bez przesady. Śnieg to na razie tylko w zamrażarkach. Trzeba zmienić podkład. Już trochę lepiej. Początek tygodnia chłodniejszy, 12 stopni na termometrach i z przelotnym deszczem. Jutro pokropi niemal wszędzie. No i środek tygodnia też pochmurny, też okolice 12 stopni na termometrach. Jakieś dobre wieści? No proszę, cieplej i słoneczniej zrobi się przed weekendem, wtedy nawet do 17. Ale weekend z temperaturami znowu poniżej 15 stopni i będzie trochę słońca, trochę chmur, a w niedzielę też trochę deszczu. Jednym słowem, jesień to się nazywa.

0: Lin Merlin w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 11. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Szanghaju, a to dlatego, że tam w tenisowym turnieju dobrze idzie Hubertowi Hurkaczowi. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: W niedzielę, 11 dnia października, słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się 11, czas na wiadomości.
14: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
15: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tematach.
14: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Francis Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonie 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Przyjmijmy, że chmury i deszcz, który nękał nas od rana, ustąpił. Na spacer jednak dobrze ubrać się ciepło, bo 12 stopni będzie w Gdańsku, 13 w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, 14 w Warszawie, 15 w Gliwicach, a także Nowym Sączu.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Kacper Sosnowski, witam. Idziemy wspólnie w stronę południa i bardzo dobrze, bo im bliżej południa, tym pogoda będzie lepsza. A w najbliższej godzinie między innymi urodziny Johna Lennona. Będzie także o zmianach w systemie kaucyjnym, ale najpierw...

Redbox w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas o zmianach w systemie kaucyjnym, które nadejdą. Najważniejsze zmiany to wydłużenie ważności bonów, które dostajemy za butelki. Termin za zwrot opakowań ma zostać wydłużony z obecnego miesiąca do co najmniej 3 miesięcy. Wtedy będzie można pieniążki odbierać czy też zamieniać na zakupy. Co tam jeszcze ze zmian? Aha, te szklane małe buteleczki, nazywane małpkami, też mają być objęte systemem kaucyjnym. No i będzie też więcej butelkomatów w różnych miejscach, nie tylko w sklepach. Chyba dobre zmiany. Zmiany, które się procedują w gabinetach, więc na ich efekty trzeba będzie trochę poczekać. Andrzej Piaseczny.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, 11.31 na zegarach, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: 86. urodziny Johna Lennona świętujemy, które artysta obchodziłby przedwczoraj. No to teraz jego chyba największa solowa atrakcja muzyczna, największy przebój. I taka prośba o wyobrażenie sobie świata bez rzeczy, które nas dzielą. Utwór powstał w prywatnej wiejskiej posiadłości. W nagraniu pomagali mu znajomi muzycy, ale też na przykład George Harrison z Beatlesów. Lennon wpisał się jako autor całego tekstu, ale dekadę później przyznał, że powinien wpisać też żonę Yoko Ono, bo sporo słów zaczerpnął z jej książki i ona została oficjalnie dodana jako autor tekstu w 2017 roku. Pewnie się domyślacie, że chodzi o... Jeszcze jedno. Lennon nagrał utwór na pianinie, nie na fortepianie, który wszyscy pamiętamy z teledysku do tej piosenki.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż Magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Reklama.
10: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. A tu?
1: Złota Piątka.
0: Przed nami Let It Be, Niech Tak Będzie, czyli nagranie z ostatniego albumu Beatlesów. Słuszna piosenka, bo w momencie konfliktu w zespole, traktująca o pozostawieniu problemów za sobą i dalszym cieszeniu się życiem. Nagrania z tego albumu zostały wydane i opublikowane już kilka miesięcy po rozpadzie grupy. Podobno Lennon akurat za Let It Be nie przepadał. Piosenka szczególna, bo to też pierwszy utwór Beatlesów wydany w Związku Radzieckim.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
0: Reklama.
14: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony, trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
16: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
15: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Niedzielne popołudnie to taki pogodowy koktajl w pogodzie. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu. Teraz najchłodniej w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, tam nawet do 15. 3 minuty po 12. Idealna pora na to, żeby rozpocząć to niedzielne popołudnie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek narobimy sporo hałasu, bo to Lady Punk.

Poznali się przez przypadek. Ona pracowała jako kelnerka w restauracji. On wpadł na szybki lunch, poprosił ją o kartę i tak naprawdę zaczęła się ich przyjaźń, która później doprowadziła do stworzenia największego duetu lat 80. Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, której tekst nie jest fikcją, tylko prawdziwą, duchową podróży artysty, który w 85 roku udał się do Memphis, aby odwiedzić posiadłość Elvisa Presleya. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mark Combs.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

To gwiazda, która kiedyś była siłą napędową zespołu Spice Girls, Emma Bunton w radiu Złote Przeboje. A ja w niedzielne popołudnia uwielbiam zaskakiwać was polskimi balladami, i to tymi z lat 90. To teraz przyznam wam się szczerze, piosenka, która chodziła za mną od samego rana, czyli od śniadania. Valius Manx i Zamigotał Świat już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
14: Bo nie mam żadnych objawów.
15: Bo nie mam czasu.
16: Bo boję się diagnozy.
17: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
18: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
13: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
23: No ja. Właśnie otwieram firmę.
22: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
23: To tak się da?
22: No ba.
24: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

Ach, to zespół, który w latach 70. zdominował europejskie listy przebojów, a przede wszystkim te brytyjskie. Ich piosenki bardzo długo gościły na szczytach list przebojów. To Smokey w radiu Złote Przeboje. Pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Teraz pora na duet, który w latach 80. swoje piosenki bardzo szybko windował na pierwsze miejsca, czy to europejskich, czy to brytyjskich list przebojów. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mike Oldfield i Maggie Daly.

0: Razem z wami w to niedzielne popołudnie delektuję się takimi kawałkami lat 80. i 90., do których obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że...

0: dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
0: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
0: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
14: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
13: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
15: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
13: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym Wuhan. Jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska, zabraknie Magdy Linet.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 12 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry pokazują teraz do 16 stopni.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Trzy minuty po godzinie 13:00, no o tej porze w niektórych polskich domach to już pachnie nie tylko smażonym, schabowym, ale także pysznym, niedzielnym rosołem. To ja do tego zestawu dorzucę Wam coś na deser, czyli idealne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek prawdziwa muzyczna moc to Modern Talking.

N'oublie jamais, nigdy nie zapominaj. My na pewno w Radiu Złote Przeboje nie będziemy zapominać o tak genialnych kawałkach tego artysty, który zanim stał się światową sławą, pracował jako monter i serwisant instalacji gazowych w swoim rodzinnym mieście. To Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. A równo 26 lat temu Ricky Martin namawia Christina Aguilera do zaśpiewania wspólnie piosenki. Ona podobno zgodziła się w mgnieniu oka, no i wyszło takie oto cudowne muzyczne dzieło.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Nie wyłączajcie mi tego przeboju, nigdy mogę go słuchać po prostu bez końca. To Sade w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polskie dźwięki. To będzie kawałek, który zrodził się w Londynie. Napisał go Muniek Staszczyk, kiedy właśnie w tym mieście pracował bardzo ciężko. Tilaw i Warszawa już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie. Jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

Sport, najchętniej lubi grać w siatkówkę, nazywa się Wanda Kwietniewska. W latach 80. tworzy genialny zespół Wanda i Banda, który nagrywa m.in. takie numery jak ten. Dajcie głośniej radio, bo w waszych głośnikach hi-fi.

0: Ja wiem, że wam również trudno się oderwać od tych genialnych numerów lat 80. i 90., ale spokojnie, mam bardzo dobre wieści dla was tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14 powrócą do was te niezapomniane kawałki, zatem zostańcie z nami.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. na zegarach. 14:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
11: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
10: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
11: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
10: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
12: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
10: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: W niedzielne popołudnie sporo pogodnego nieba mamy teraz w centrum i na południu kraju. Jeśli chodzi o pozostałą część, no to tam proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej cały czas na południu w Krakowie. Termometry pokazują do 15 stopni.

3 minuty po godzinie 14. Pogoda w ten weekend może nie do końca nas rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał do 16 takimi słonecznymi, ciepłymi kawałkami, jak choćby ten, który już teraz pojawi się w radiu Złote Przeboje. To Toto i Afryka. Wojtek Babiarczyk, witajcie raz jeszcze bardzo pięknie.

Niedawno świętowała swoje 83. urodziny. Słuchajcie, jest w doskonałej formie, a kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikowała swoją kolejną trasę koncertową, która rozpocznie się po świecie na początku 2027 roku. To Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie już teraz zabieram Was do dżungli.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Reklama.
13: W końcu

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Co by nie nagrał, to od razu wskakiwało na szczyty list przebojów, a nad pierwszymi jego płytami czuwał muzyczny mistrz, czyli Quincy Jones. A to był Michael Jackson w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z czymś przyjemnym i słodkim i myślę sobie, że z taką słodyczą kojarzyć mi się od zawsze chyba będzie ten oto numer. To Amanda Lear.

0: To Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

Największa ikona muzyki italo-disco lat 80. w Radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś koncertuje, już w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. Nazywa się Paul Mazzolini, a cały świat zna go pod pseudonimem Gazebo. To w to niedzielne popołudnie pozostajemy jeszcze w słonecznej Italii. Teraz pora na gwiazdę, która urodziła się również w tym kraju, ale swoje piosenki nagrywa w języku francuskim, a nazywa się Ingrid.

0: prostu trudno się oderwać od takich genialnych numerów lat 80. i 90., które przez całą dobę serwuje wam Radio Złote Przeboje. Do tych niezapomnianych kawałków obiecuję wam powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 15:00.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koszt.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność.

0: także Rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
7: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
9: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
7: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Niedzielne popołudnie w pogodzie bez niespodzianek. Nadal do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu także na niebie pojawi się słońce. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 12 stopni, a najcieplej w Kielcach i Krakowie do 15.

To już prawie 3 minuty po godzinie 15. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego, sielankowego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek artysta, który powraca do zdrowia, nawet ostatnio odświeżył swoje studio nagraniowe i ma ochotę jeszcze w tym roku coś zacząć komponować. Trzymamy mocno kciuki za niego i za jego zdrowie. Przed wami już teraz Phil Collins.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a to był artysta, który zanim na dobre oddał się muzyce, trenował kajakarstwo, nawet zdobył 2 złote medale. To niezapomniany Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która na pewno pozwoli wam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Panie Pascalu,
18: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

delektuję się razem z wami tymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo to, kochani, prawdziwa kopalnia rozrywki. Tam znajdziecie m.in. quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie nie tylko teksty, ale historię polskich zespołów. Zatem koniecznie zapraszam już teraz na złoteprzeboje.pl, a w Radiu Złote Przeboje delektować się będziemy kolejnymi złotymi przebojami, no choćby takimi jak ten. To John Jett.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.

0: Przy takich dźwiękach to sama przyjemność relaksować się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Cześć Mariuszu.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z tego co wiem, to dzisiaj chcesz zaskoczyć nas nie tylko muzyką, ale spotkaniem z pewnym artystą.
1: Dokładnie tak. Pojawi się Janek Borysewicz z Legii Punk, no bo parę dni temu pojawił się film o nim samym i też co nieco na temat tego filmu zdradzi, więc będzie o Lady Punk, ale też będzie mnóstwo lat 80. i 90. w każdym gatunku muzycznym, bo to lubimy w Złotych Przebojach, prawda?
0: Prawda, że tak. Mariusz Telmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownej końcówki weekendu wam życzę.

0: Radiu Złote Przeboje. Człowiek, z którym może nie łączy mnie talent muzyczny, ale za to wspólna fryzura. To zdecydowanie tak. Billy Idol i dobijamy do godziny 16. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem będziemy świętować, bo dzisiaj jedna z ikon lat 80. kończy 80 lat. O kogo chodzi, dowiecie się za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
8: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge.
9: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
0: Reklama.
18: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
19: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasy.

0: z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
1: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
0: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wietrznie.
2: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. A tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Paprzon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jeszcze dzisiaj wieczorem spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w centrum i na zachodzie kraju, a jeśli chodzi o poniedziałek, no to tego deszczu też trochę będzie na północy, w centrum oraz na zachodzie. Najpogodniej w okolicach Krakowa. Jutro około 12-13 stopni. Dzień dobry podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, a w miniony piątek zespół Pet Shop Boys wydali, uwaga, uwaga, swój 16 krążek A Man From The Future. Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje przypominamy jeden z największych przebojów tej grupy, Always On My Mind.

Chris Rea w Radiu Złote Przeboje Looking for the Summer. No, na lato jeszcze trochę poczekamy, ale dzisiaj za to jest bardzo, bardzo ważny dzień, no ale po kolei. Na pewno kojarzycie ten numer? Tak jest, Hall & Oates i jeden z tych panów, czyli Daryl Hall, kończy 80 lat. Wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, producent i jak mówił w jednym z wywiadów, wampir, bo podobno dopiero w nocy budzi się do życia, tworząc największe przeboje. No to jak wampir życzymy mu nie 100 lat, a nawet 200 i więcej.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Thank you.

Tak, do obiadu, a może już do deseru, jak ktoś jest u babci, to wie, że potrafią ugościć. Na w Radiu Złote Przeboje kasa do zgarnięcia i to 1000 zł. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co kupię za pierwsze 100 zł z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy, a dokładnie zrobi to już jutro nasz poranek, więc bądźcie czujni na sam początek tygodnia, a szczegóły zabawy znajdziecie na naszej stronie.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

Radiu Złote Przeboje Depeche Mode, zespół, który marzę zobaczyć kiedyś na żywo, no bo kiedy bywali w Polsce, to miałem zupełnie inne obowiązki, no taki nie fart. No a w sumie ich piosenki, a w zasadzie to piosenka, mogliśmy usłyszeć wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie, a dokładniej zrobił to Andrzej Piaseczny, czyli Piasek, śpiewając Just Can't Get Enough. Natomiast chyba nikt nie porwał się, by śpiewać piosenki Tiny Turner i tutaj się nie dziwię, bo ona była nie do podrobienia. Dajcie głośniej już teraz Look Me in the Heart.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
13: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc zajęli.

0: radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie i powierzam się Waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
1: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu. Najpogodniej na południu i też tam najcieplej około 14 stopni. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak przychodzi taki gorszy dzień, dzień, w którym niewiele wychodzi, no to jest kawałek, który jak się wtedy puści, to chociaż przez chwilę człowiek czuje się lepiej. I ja tak mam z tym numerem. Bardzo proszę, Savage. Don't Cry Tonight teraz.

i tak można się doładować, wracając autem do domu. Bajmy płynie w nas gorąca krew w radiu Złote Przeboje, a podobno Bob Marley na równi kochał muzykę i piłkę nożną. W przerwach od koncertowania i nagrywania kolejnych kawałków kopał piłkę i to gdziekolwiek się da. Od parkingu po garderobę potrafił się tak też wkręcić, że nie raz, nie dwa prawie spóźnił się na własny koncert.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Jakby kolega pytał, czy w Radiu Złote Przeboje gramy najlepsze przeboje lat 80. i 90., no to mieliście gotową odpowiedź. Dokładnie. ABC, I The Took of Love. Fantastyczny kawałek. No, a na pewno kojarzycie Bena Afflecka, który ma na swoim koncie sporo udanych ról w takich filmach jak Buntownik z wyboru, czy też Zaginiona dziewczyna, oraz mniej udany związek z Jennifer Lopez. Więc jak sobie radzi dzisiaj hollywoodzka gwiazda? Czym się zajmuje w wolnych chwilach? Otóż gra w gry i to nie tylko w Sylwestra. Ben Affleck spędza wiele godzin przed komputerem, nawiązując też kontakt z innymi graczami, często dużo młodszymi, więc kto jest złośliwy, by powiedział, że to kryzys wieku średniego, a inny, że chłop po prostu dobrze się bawi.

0: złote przeboje. Reklama.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
19: Z lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
18: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

Radio Złote Przeboje, Artur Gadowski, który kiedyś zdradził mi, jak to w latach 90. otrzymał propozycję zagrania jako support Aerosmith. Myślał, że ktoś sobie robi żarty, ale na szczęście to była prawda i Ida wystąpiła przed Aerosmith, ba Steven Tyler zaprosił ich potem do hotelu na pogaduszki, no i okazało się, że to naprawdę równe chłopaki i wcale się nie wywyższali panowie zespołu Aerosmith. A co działo się dalej na tej imprezie, no to może kiedyś Artur sam wam chętnie opowie w jakiejś audycji po godzinie 22. Barbra Streisand, Memory.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
11: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński: dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach.

0: społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
1: Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych gruźb.
0: Mówił po na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. Na znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jutro na wszelki wypadek weźcie ze sobą parasole, ponieważ mogą się one przydać na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jutro najpogodniej na południu, tam też najcieplej, około 14 stopni. Jeśli ktoś by pytał, czy dzisiaj jest jakieś święto, to owszem, Dzień Dziewczyny, więc jeśli znajdziecie jakąś otwartą kwiaciarnię, no to macie jeszcze trochę czasu, żeby się wykazać. A propos dziewczyn i świetnych artystek, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Sandra.

0: odrobina disco w Radiu Złote Przeboje, żeby przyjemniej się jechało samochodem albo odpoczywało na kanapie w domu. Natomiast teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada, jak wspomina szkolne czasy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer 1 w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A swoją drogą Andrzej Krzywy z Demono to nie tylko właśnie Demono, ale także Sędzia Dredd. Słuchamy teraz.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Wieczorową parą w Radiu Złote Przeboje jeden z moich ulubionych artystów, zarówno w zespole Wham, oraz też solowo, czyli George Michael. Tak jest, George Michael, o którym zresztą już teraz opowiada Krzysiek Skiba z zespołu Big Cyc, że on jako jedyny kiedyś poradził sobie z kawałkami zespołu Queen.
2: No to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie.
1: Poradził sobie i to bardzo dobrze. Zresztą podczas tego wspomnianego koncertu 20 kwietnia 92 roku na Wembley, no to akurat było tam naprawdę zacne grono artystów śpiewających piosenki Queen, bo obok George'a Michaela byli David Bowie, Elton John, Axl Rose ze Slash, Metallica, Annie Lennox i wielu, wielu innych artystów. Zresztą też potem była taka plotka, takie sugestie, rozmowy w mediach, że może George Michael mógłby zastąpić Freddiego Mercurego i ruszyć z nimi w trasę, ale do takiej historii koniec końców, jak wiemy, nie doszło. A już teraz w Radiu Złote Przeboje Once a Woman, Faya con Dios.

0: Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.

0: w Radiu Złote Przeboje Sir Elton John, o którym zresztą powstał naprawdę dobry film Rocketman. Kto nie widział, myślę, że spokojnie można nadrobić. A jak już mówimy o filmach biograficznych, to w tym tygodniu ukazał się film Mniej obcy, a więc biografia Jana Borysewicza z Lady Punk. No właśnie, o jakim okresie w twórczości Janka jest ten film, opowie wam sam Janek.
1: Od narodzin do 83 roku,
2: tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A wy już widzieliście? Dużo zdradzać nie będę, ale tylko powiem, że jest tam mnóstwo muzyki zespołu Lady Punk i nie tylko. Rysunkowa postać teraz. Dajcie głośniej.

0: wygrał tę promocję.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2000.

0: 30 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: Reklama.
21: Z Radiem Złote Przeboje to czasy płynie naprawdę szybko i bardzo przyjemnie i ta pozytywna energia, mam nadzieję, że zostanie z Wami na pewno na ten niedzielny wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami i mam dla Was Modern Talking.

0: ten niski, charakterystyczny głos, czyli Bill Withers, Ain't No Sunshine w radiu Złote Przeboje. A teraz też głos, który na pewno znacie z wielu filmów, seriali, teatru, też ról dubbingowych, chociażby Król Lew i postać Timona, a więc Krzysztof Tyniecy, który tak wspomina Korę.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80., prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, a trzeba grać. Manam teraz. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: Oj, tańczyło się do tej piosenki. Sheryl Cole, Fight for This Love w Radiu Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje też Szomunik Staszczyk, który tak wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. Po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Panie Pascalu,
1: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Nawet jeśli wracacie teraz samochodem i wiecie, że weekend się kończy, to jednak humor jest lepszy przy takich dźwiękach w radiu Złote Przeboje, więc Good Thing, Fine Young Cannibals. Natomiast, no właśnie, teraz Edyta Bartosiewicz opowiada wam o swojej drugiej miłości, poza muzyką.
1: Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: Myślę, że to byłoby ciekawe też doświadczenie zobaczyć Edytę Bartosiewicz nie na scenie, a na ławce trenerskiej. Słuchamy już teraz Jenny, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i miłej resztki weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Miło mi być z wami w programie Tydzień w Legnicy, w którym jak zawsze czeka na was spora porcja informacji i opowieści o tym, co w Legnicy i na Dolnym Śląsku się dzieje. Strzelnice w szkołach, nowy sezon koncertowy w Legnicy czy obchody 130-lecia działania kina w Legnicy. Między innymi o tym u nas posłuchacie, ale na początek taniec. Zespół pieśni i tańca Legnica rekrutuje i o tym w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam szefowa zespołu Elżbieta Andrusieczko-Tor.
5: Aktywnie w Legnicy.
7: Ja już jestem gruntownie przeszkolony, jeśli chodzi o działalność zespołu pieśni i tańca Legnica. Pani Elżbieta już mnie nieraz tu przeczołgała. Z urokiem oczywiście, więc ja wiem, ale państwo nie wiedzą. Państwo nie wiedzą, dlaczego by trzeba przyjść do zespołu. Państwo młodzi, którzy mogliby przyjść sami, albo też państwo starsi, którzy mają dzieci, które mogliby do tego zespołu przyprowadzić. Po co, dlaczego, jak, kiedy, wszystko to, bo oczywiście mówimy to w kontekście tego, że rekrutujemy.
8: Znaczy tak, ja myślę, że ci tacy młodzi, młodsi, najmłodsi i najstarsi i ci, którzy przyprowadzają nawet dzieci, też razem z tymi dziećmi do nas mogą przyjść. W tej chwili zapraszamy wszystkich państwa, którzy skończyli przynajmniej 7 lat, bo tak jest chyba najmądrzej. I tych, którzy jeszcze nie mają 107, też zapraszamy. Dla wszystkich państwa mamy propozycję tańca, śpiewu.

0: A może gry na jakimś instrumencie, zależy co kto lubi.
1: Czyli widzi pani, to szkoleniom nigdy dość. Czyli może być tak, że przyjdą rodzice z dziećmi i będą razem przychodzili na próby?
0: Rodzice z dziećmi, z dziadkami, a dlaczego nie?
1: Proszę, 3 pokolenia pani zmieściła. Ja zaskoczony 2, pani zmieściła 3.
0: Drodzy państwo, każdy tańczyć może, musi tylko bardzo, bardzo chcieć. Wcale nie musi być super muzykalny.
1: To tak jak ze śpiewem, śpiewać też każdy może.
0: No może to trochę inaczej, bo w ton trafić jest trudniej, ale nauczyć się tańczyć w taki sposób, żeby tańczyć tak jak inni, może każdy. Mamy na to sposób, że każdy z państwa może z nami zatańczyć. Może to będzie dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za rok, może za 5 lat, tego nie wiemy, ale wtedy, kiedy państwo poczują się dobrze na sali i będą czuli, że mogą wejść na scenę, wtedy dopiero wchodzą. Nic na siłę, ale wszystko delikatnie popychając do przodu, ucząc się, wszystko możemy zrobić.
1: Kto tam uczy tych ludzi, którzy przychodzą?
0: Ano ja, pani Anna Zięba, pan Kamil Zemła. To są osoby, które w tej chwili pracują w zespole i mogą nauczyć was muzyki, tańca. Pani Konstancja Mozolewska będzie przyjmowała też dzieci, które zechcą tylko i wyłącznie śpiewać. Mogą to być w wieku szkoły podstawowej lub średniej, może studenci, którzy chcieliby się nauczyć śpiewać, chcieliby wejść w ludowiznę, to zapraszam, na pewno znajdą u nas miejsce.
1: Ludowiznę to jakaś taka, to taki slang chyba branżowy.
0: No cóż, dzisiaj, kiedy mówimy o tańcach ludowych, często się to niestety bardzo źle kojarzy, a my chcielibyśmy wprowadzić taką lekko stylizowaną formę tego tańca. My na to mówimy po prostu ludowizna, bo opiera się to jak najbardziej na tańcu, na śpiewie ludowym, ale nie jest to czysto autentyczny taniec. Tak jak dzisiaj wideoklip trwa kilka sekund, tak my musieliśmy troszkę pozmieniać. To nie może być 17, 18, 25 zwrotka piosenki, którą kiedyś panie śpiewały. Wtedy, kiedy darły pierze albo kiedy przebierały jakieś zboża, to wtedy można było sobie siedzieć, śpiewać i śpiewać i śpiewać i dorabiać kolejną zwrotkę. Dzisiaj niestety musi mieć to szybkość po to, żeby zainteresować publiczność, po to, żeby były popisy i po to, żeby każdy w tym dobrze się czuł, więc troszeczkę jest to zmienione. Dlatego ja to po prostu nazywam taką fajną ludowizną, ciekawą, inną w formie, ale myślę, że dającą zadowolenie i dla tych, którzy są na scenie, i dla tych, którzy to oglądają.
2: Więcej o tym, jak to jest być w zespole pieśni i tańca Legnica, jeszcze w kolejnej części naszego programu, bo teraz zmieniamy dziedzinę sztuki. Kino w Legnicy obchodzi swój jubileusz. Mija właśnie 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w Legnicy. Z tej okazji w mieście sporo wydarzeń, a u nas podróż po dawnych kinach Legnicy.
3: Ciekawa Legnica.
4: Jeżeli historię kina mierzyć od słynnego paryskiego pokazu braci Lumière z 28 grudnia 1895 roku, to legniczanie nie musieli zbyt długo czekać na pierwszy pokaz kinowy. Odbył się on na początku listopada 1896 roku. Żywe fotografie zaprezentowano w sali Bismarcka, znajdującej się w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus przy obecnej ulicy Carfantego.
5: Zgromadzeni tam wówczas goście mogli obejrzeć takie ujęcie jak na przykład wizyta rosyjskiego cara w stolicy Francji, paryski ruch uliczny, przejeżdżający na stację pociąg, życie na codzienne nadmorskiego kurortu, pokazy umiejętności tancerek oraz krótkie sceny humorystyczne.
4: Przez następną dekadę film był upowszechniany przez kina objazdowe, które organizowały projekcje w wynajmowanych przestrzeniach lub takie, które w czasie festynów i jarmarków budowały własne wolnostojące konstrukcje.
5: W Legnicy takimi miejscami były m.in. wspomniany już Badehaus, Dom Strzelecki w Parku Miejskim oraz Koncert House przy ulicy Skarbowej. Z kolei namioty z objazdowymi kinami rozbijano na parkowych błoniach. Z czasem żywe fotografie trafiły do programów popularnych wówczas teatrów rozmaitości. Uczyniono tak w lokalu przy ulicy Skarbowej, który wówczas określany był już jako Central Theater.
4: W drugiej połowie pierwszej dekady XX wieku w Niemczech zapanował prawdziwy boom na otwieranie kin stacjonarnych. W Legnicy pionierem został Georg Adam, który w lipcu 1907 roku uruchomił kinematograf Metropol.
5: Biznes był zlokalizowany przy placu Wilsona, w kamienicy na rogu ulic Wrocławskiej i Parkowej. Funkcjonował przez ponad 3 lata i było to przedsięwzięcie dosyć kameralne. O wiele dłużej działało kino uruchomione w październiku 1907 roku w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus, dysponujące w chwili otwarcia 200 miejscami siedzącymi. Pod różnymi nazwami i z krótkimi przerwami przetrwało do lat 20. Ówczesny repertuar to tak zwane programy numerowe. Składały się zazwyczaj z około 10 krótkich filmów o najróżniejszej tematyce. Zasadniczo nie liczył się pojedynczy obraz, a całość programu, który musiał być jak najbardziej atrakcyjny dla widza.
4: Jako trzecie powstało małe kino salonowe mieszczące się przy ulicy Środkowej 14, w samym sercu legnickiej Starówki, pośród licznych sklepów, warsztatów rzemieślniczych i punktów usługowych.
5: Iluzjon uruchomiono w Boże Narodzenie 1908 roku. Znajdował się w ciągu nieistniejących już dzisiaj kamienic zlokalizowanych pomiędzy ulicą Paderewskiego i ulicą Młynarską. Działał jednak tylko przez kilka miesięcy. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba uruchomienia w tym miejscu kina w sierpniu 1909 roku, które zamknięto jeszcze przed końcem tego samego roku.
4: Za jeszcze bardziej zaskakujące miejsce, gdzie można byłoby uruchomić taki biznes, należałoby uznać lokalizację kina Walhalla, które mieściło się w dawnym budynku świątyni.
5: Magistrat kupił budynek w 1898 roku i przeznaczył go na przestrzeń wystawienniczą Legnickiego Stowarzyszenia Sztuki. We wrześniu 1910 roku Ewald Hermann otworzył w nim natomiast Iluzjon. Reklamowano go jako największy na Śląsku. To jednak nie do końca prawda, aczkolwiek 500 dostępnych miejsc stawiało Walhalle pod tym względem w czołówce kin w naszym regionie. Później kilkukrotnie zmieniała właściciela. To tam legniczanie mogli po raz pierwszy podziwiać Astę Nielsen oraz inne ówczesne gwiazdy kina niemego. W tym czasie zaczynało się bowiem rodzić tzw. kino gwiazdorskie.
4: Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny dwa kina zostały uruchomione na legnickich kartuzach. Jako pierwsze otworzone zostało Apollo Theater, znajdujące się przy ulicy Daszyńskiego. Doszło do tego w kwietniu 1911 roku.
5: Był to mały Iluzjon, o którego funkcjonowaniu nie wiemy zbyt wiele. Przetrwał zresztą zaledwie kilkanaście miesięcy. O wiele dłużej działało uruchomione w kwietniu 1912 roku przez Martina Golbsa kino Monopol, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Czarneckiego i Daszyńskiego. Jego historia sięga do początku lat 20.
4: W okresie międzywojennym kinowym biznesem Legnicy zawładnął jeden człowiek, Richard Elfman. Swoją ekspansję na lokalnym rynku rozpoczął w roku 1918 od przejęcia kina przy ulicy Biskupiej, które zostało uruchomione w 1912 roku. Natomiast w grudniu 1919 roku po gruntownej przebudowie uruchomił kino przy ulicy Skarbowej.
5: Central Ligspiele, bo taką nazwę przyjęto, stało się chlubą Elfmana i najważniejszym ogniwem prowadzonego przez niego zjednoczenia kin. We wrześniu 1921 roku przejął trzecie kino, Walhalle. Ta jednak ze względu na zły stan techniczny została kilka lat później zamknięta i rozebrana. Jej miejsce w biznesie Elfmana zajął Iluzjon w gospodzie przy ulicy Kartuskiej, gdzie wcześniej, poczynając od 1919 roku, kilka razy z lepszym lub gorszym skutkiem uruchamiano kino.
4: W drugiej połowie lat 20. jedynym realnym konkurentem dla kin zjednoczenia był Crystal Palace przy ulicy Wrocławskiej, uruchomiony w grudniu 1926 roku przez jednego z byłych współpracowników Elfmana.
5: Wcześniej w tym miejscu przez wiele lat funkcjonowała gospoda, a wraz z nią estrada i teatr rozmaitości. W trakcie I wojny światowej i zaraz po niej podjęto próbę uruchomienia tam kina, ale ani Victoria Ligspiele, ani Astoria Ligspiele nie zapisały zbyt długiej karty w historii lokalnych Iluzjonów. W latach 30. kino przy ulicy Wrocławskiej również zostało przejęte przez Zjednoczenie Kin Elfmana. On sam jednak tego nie dożył, bo zmarł w 1930 roku.
2: Do historii legnickich kin jeszcze wrócimy, bo teraz współczesność, Dawid Filipowski i informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
6: Zaczynamy od tragicznego pożaru w Chojnowie. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Jedna osoba zginęła, a kilka podtruło się gazami pożarowymi. Smutek i żałoba również w Rokitkach, gdzie został pochowany zastrzelony policjant. Sierżant sztabowy Nathan Sieroń został awansowany pośmiertnie na podkomisarza. Zginął w Kraśniku Górnym podczas próby zatrzymania podejrzanego o kradzieże. Mariusz G. usłyszał już zarzut zabójstwa. Prezydent Legnicy apeluje o niewyrzucanie opon przy drogach i przypomina, że takie odpady można oddawać za darmo w Pszokach.
7: Można też oczywiście tego typu opony zostawić przy zbiórce gabarytów i zostaną zabrane. Też całkowicie za darmo. Przypomnę, że jest to legalne. Zmieniliśmy regulamin utrzymania czystości w mieście.
6: Maciej Kupaj przypomina, że w tym tygodniu trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
3: Wtorek.
6: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października. A 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
8: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 km, 10 km. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
6: Zapisy już trwają.
3: Środa.
6: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
9: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
6: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Od wczoraj zablokowana jest droga ekspresowa S3. W jednym z tuneli zapaliła się ciężarówka. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach między węzłami Wolków i Kamienna Góra Północ. Objazdy prowadzą Krajową Piątką i drogą wojewódzką 320. A w Legnicy ulica Spokojna przejdzie remont. Chodzi o odcinek pod wiaduktami kolejowymi, który ucierpiał podczas ostatniej powodzi. Ulica będzie miała nowy asfalt, chodniki i kanalizację deszczową.
3: Czwartek.
6: 29-latek podejrzewany o próbę porwania dziecka w Legnicy trafił na 3 miesiące do aresztu. W trakcie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej był karany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zadbaj o zdrowe kości, zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19, ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
8: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Plenerowa wystawa na rynku, konferencja naukowa czy seanse klasyki kina niemego, także z muzyką na żywo. Tak Legnica świętuje swój filmowy jubileusz, bo właśnie mija 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w naszym mieście. A u nas z tej okazji o historii legnickich kin opowiada Marek Żak z Muzeum Miedzi.
3: Ciekawostki o Legnicy.
5: 14 marca 1930 roku doszło w Legnicy do pierwszego pokazu filmu dźwiękowego. Był to dramat Atlantyk opowiadający historię słynnego Titanica. Wyświetlono go w kinie przy ulicy Skarbowej.
4: Jedynym kinem, które zostało uruchomione w latach 30. XX wieku w Legnicy, był Iluzją Wintergarten przy ulicy Łąkowej 2. Było to miejsce, gdzie już od kilkudziesięciu lat istniał lokal o tej samej nazwie.
5: Iluzjon, należący do Friedricha Tietze i Józefa Kloze, zainaugurował swoją działalność w grudniu 1932 roku filmem Fryderyka. Był w tym czasie jedynym kinem w tej części miasta.
4: Po wybuchu II wojny światowej legnickie kina działały bez zakłóceń. Co więcej, w czerwcu 1942 roku doszło do uruchomienia nowego kina przy ulicy Nowy Świat.
5: Nie był to pierwszy raz, kiedy kinematografia wkroczyła do tego gmachu. W 1919 roku uruchomiono tutaj bowiem kino Jupiter. Działało jednak niespełna 2 lata.
4: Przebudowany pod nową funkcję gmach mógł pomieścić 500 widzów. Co więcej, na łamach lokalnej prasy chwalono takie nowinki technologiczne jak podświetlane numery siedzeń.
5: Kino miało być jednak tylko rozwiązaniem zastępczym na czas wojny. W planach było bowiem wybudowanie całkowicie nowego Iluzjonu przy ulicy Dziennikarskiej.
4: Już w maju roku 1945 w kinie przy ulicy Skarbowej, przemianowanym przez Polaków na kino Polonia, odbyła się pierwsza projekcja filmowa. Zebrani wówczas widzowie mogli obejrzeć radziecki film Kutuzow, przenoszący ich w epokę wojen napoleońskich.
5: Jeszcze w 1945 roku kino zostało przekazane lokalnemu kołu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które prowadziło je do drugiej połowy roku 1948. Gmach spełniał wówczas jednak o wiele więcej funkcji. Organizowano w nim występy artystyczne, przedstawienia teatralne, ale także uroczyste akademie i zebrania. W latach 50. zaczęło działać w tym miejscu kino Ognisko.
4: Warto wiedzieć, że zanim w roku 1946 kino Bałtyk zostało uruchomione przy ulicy Wrocławskiej, przez kilkanaście miesięcy wcześniej funkcjonowało pod innym adresem.
5: Bałtyk uruchomiono w sierpniu 1945 roku przy ulicy Łąkowej i podobnie jak Polonia, sala służyła też do organizacji zebrań, akademii oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Wielbiciele kina powrócili też na ulicę Biskupią, gdzie w lutym 1950 roku udostępniono kino Piast. Inauguracja jego działalności była jednym z punktów programu obchodu 5. rocznicy tzw. wyzwolenia Legnicy. Sam Piast otrzymał wówczas profil kina młodzieżowego.
4: We wrześniu 1957 roku swoje własne kino przy ulicy Łąkowej uruchomił Związek Zawodowy Kolejarzy. Już wcześniej, bo od 1949 roku mieściła się tutaj kolejowa świetlica, z czasem przekształcona w słynny Dom Kultury Kolejarz.
5: Lokalizacja nie była przypadkowa. Dawne Kartuzy były miejscem, gdzie po wojnie osiedliła się liczna grupa pracowników kolei. Sam kolejarz był dla tej dzielnicy prawdziwym centrum kulturalno-oświatowo-rozrywkowym. Kino dopełniło ofertę Domu Kultury i szybko stało się jego integralną częścią. Miejsc, w których można było wówczas obejrzeć dobry film, było jednak o wiele więcej. W latach 50. pojawiają się informacje o zielonym kinie funkcjonującym w cieplejsze miesiące w Parku Miejskim. Filmy wyświetlano również w Domu Kultury im. Gerszona Duła przy ulicy Nowy Świat, należącym wówczas do legnickiej mniejszości żydowskiej. W latach 60. istniało także kino oświatowe przy ulicy Jordana, najpierw pod nazwą Kamera, a później Jutrzenka. Do tej Wiliczanki należałoby także dodać działające w naszym mieście kina radzieckie. Jedno z nich funkcjonowało w gmachu Domu Oficera.
4: Lokalne kina były w tamtym czasie jednymi z najbardziej charakterystycznych punktów Legnicy, które wszyscy doskonale znali. W pamięci mieszkańców zachowało się wiele ciepłych wspomnień związanych z wizytami przy ulicy Skarbowej, Wrocławskiej, Biskupiej czy Łąkowej. Jednakże z największą estymą wspominane są kinowe poranki dla dzieci, na których wychowały się pokolenia naszych rodziców oraz dziadków.
5: Dzisiaj jedynym miejscem, które pamięta o tamtych czasach, jest wciąż działające kino Piast. Inne są już niestety historią. Kino Kolejarz zakończyło swoją działalność pod koniec lat 70., kiedy przekształcono je w kino oświatowe przy Domu Kultury. Kolejne lata to jednak schyłek kolejarza, który ostatecznie zamknięty i opuszczony niszczą. W 2014 roku przeprowadzono jego rozbiórkę. Kino Bałtyk zostało zamknięte w 1981 roku ze względu na zły stan budynku. Chociaż obiecywano remont, finalnie zabrakło na to pieniędzy. W latach 90. zostało wyburzone. Do końca pierwszej dekady XXI wieku przetrwało kino Ognisko.
2: I w budynku tego kina po remoncie ma powstać inkubator przedsiębiorczości. A na naszej antenie ponownie witamy Elżbietę Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. Do zespołu można teraz dołączyć. Czemu warto? O to szefową grupy pyta Maciej Czujko.
1: Miliony pytań przez głowę, popisy, czyli co to są te popisy? Jakieś spektakularne podskoki, podrzuty, obroty?
0: Też, powiem też, ponieważ były tańce, które miały w swoim środku zawartości popis mężczyzny, który chciał się popisać przed jakąś młodą kobietą, że jest sprawny, że nadaje się na męża, więc wprowadzamy...
1: Czy dzieje i do dziś.
0: Tak, dzieje się, ale inaczej.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Albo popisy panienek, które w super wyprasowanych haleczkach, świetnie wykrochmalonych, pięknie wyszytych, obracały się, żeby pokazać, jakie są pracowite, bo miały nawet halkę wyszytą. Więc dzisiaj pokazujemy takie obroty, że ona mogła się 5-7 razy obrócić, dała rady, w głowie jej się nie zakręciło, czyli jest silna, czyli jest zdolna rodzić kolejne dzieci, czyli może być fajną żoną. Takie popisy wprowadza się dzisiaj na scenę z innego powodu. Z tego powodu, że ludzie potrzebują też tego, żeby ktoś się popisał, pokazał, jak jest silny, jak jest zwrotny, jak jest podskoczny i jak...
1: Jaki człowiek jest wspaniały.
0: No bo jest wspaniały tak naprawdę, wiele może.
1: No bywa różnie.
0: I każdy z nas tam w głębi potrzebuje się troszkę popisać i pokazać, jaki jest dobry. A może ma już 60 lat i chciałby pokazać, że jeszcze ma werwę, że jeszcze się czuje na 40-latka. nie musi biegać po ulicy i pokazywać, krzyczeć: super jestem facet, super jestem kobieta, ale może przyjść u nas, zatańczyć i dobrze poczuć się na scenie, a wszyscy jego znajomi, koledzy, koleżanki, mąż, żona, rodzina powiedzą: ty jesteś w całkiem dobrej formie. A to właśnie o to chodzi, żeby ktoś nam przyklasnął chociaż raz i żebyśmy się poczuli ważni.
1: No nie ma się co popisywać na wariata, zawsze trzeba to robić z głową, a przyjść do zespołu pieśni i tańca Legnica to takie popisywanie z głową.
0: No i zaskakujemy naszych znajomych, sąsiadów, że jeszcze coś potrafimy, że możemy zatańczyć walczyka, polkę, że możemy oberka
1: Coś nowego, coś inspirującego, coś ciekawego, bo to ja mam takie spostrzeżenie już w 40 roku mojego życia, że wszystko co nowe jest ekscytujące. Nawet jeśli nam się to wydaje mało rzeczywiście takie, bo ludowizna może się wydawać mało ekscytująca, mało nowoczesna, mało spektakularna, mało imponująca, mało modna, ale wszystko co jest nowe jest fajne, a ta ludowizna też, jak tu rozmawiam z Państwem właśnie o tych kwestiach folkloru, to chyba wraca trochę do łask.
0: Chyba wraca i to dosyć mocno wraca. Ludzie teraz dopiero zauważają, co jest w niej pięknego. Okazuje się, że każdy taniec współczesny, nowoczesny jest oparty na krokach ludowych. Nie ma innej opcji. I okazuje się, że jak pod naszą ludowiznę podłożymy muzykę współczesną, to spokojnie możemy to samo zatańczyć i nikt nie zauważy, co to jest czasami.
1: No i jak pani Ela weźmie w obroty takiego delikwenta, to mu wypracuje taki warsztat, że on na każdej imprezie zatańczy do popowych rytmów, nieprawdaż?
0: Nie wiem czy ja, ale to każdy nauczyciel tańca stara się chyba, żeby ten uczeń jego potrafił znaleźć się w każdej sytuacji, w każdym miejscu i na każdej nie tylko zabawie, ale imprezie, żeby potrafił zabłysnąć, żeby był elokwentny, żeby potrafił się zachować przy stole. To się zaczyna od ludowizny, a tak naprawdę to uczymy się wszystkiego.
1: Czyli na przykład jeśli ktoś siedzi i trochę się nudzi, chciałby spróbować czegoś ciekawego, to zamiast płacić miliony złotych za różne kursy, cuda nie widy, że tak się wyrażę ogólnie, no to po prostu można przyjść i tutaj pofikać przecież za darmo.
0: Można przyjść do nas, poskakać, potańczyć, pobawić się, nauczyć się podstaw klasyki, chodzenia, bo to wcale nie trzeba wiele, żeby być szczęśliwym, a przede wszystkim oddychać, bo często siedzimy przed telewizorem i zapominamy, że trzeba też mieć płuca i że trzeba oddychać. Zauważcie Państwo, że zazwyczaj instruktorzy tańca nie wyglądają na swój wiek. A dlaczego? Bo bardzo dużo ćwiczą. Tak samo tancerze. Więc im więcej tańczymy, im więcej dajemy z siebie, tym lepsza rehabilitacja w każdym wieku, czy to będzie 7, czy 107, zawsze to krążenie jest lepsze.
1: No, my tak do tych starszych i myślę, że no ja bym jestem, czuję się zachęcony. Zawsze jak z panią rozmawiam, to się czuję zachęcony, ale też i tych młodszych troszeczkę, bo tutaj to jest bardzo poważny zespół pieśni i tańca. Ciofy, nie ciofy, no tu nie ma, nie ma żartów. To naprawdę można po pierwsze wiele osiągnąć, a po drugie sporo zwiedzić.
0: No i napracować się, tak?
1: Rozumiem, że jest jakiś trzon zespołu taki do występowania, bo to ci wszyscy, którzy tam sobie ćwiczą, kombinują, to owszem, ale pewnie jest jakaś elita, która się pokazuje.
0: Może to nie tak, że elita, ponieważ każda nasza grupa ma możliwość pokazania się, wejścia na scenę, tylko każdy to robi inaczej. Wiadomo, że młodsze dzieci pokazują się na imprezach tutaj, na miejscu, a wyjeżdżają raz w roku przynajmniej na warsztaty taneczne, gdzie uczą się nowych programów. Dzieci w szkole pod koniec szkoły podstawowej wyjeżdżają na drobne wyjazdy do Czech, tu w pobliże gdzieś, żeby to nie było za daleko, za długo, żeby zawsze do tej mamy można było wrócić. Natomiast są dwie grupy takie młodzieżowe, które już jeżdżą daleko. W tym roku byliśmy w Rumunii, w Cluj, gdzie troszeczkę pozwiedzaliśmy, troszeczkę potańczyliśmy, troszeczkę pobawiliśmy się, ale myślę, że organizatorzy byli zadowoleni z naszych koncertów, bo na koniec bardzo nam dziękowali za to, że zobaczyli, jak tańczyliśmy górali z Żywca. To jest nasz najnowszy program, bardzo trudny, bardzo popisowy, ale zarazem ciekawy. Bo czasami jest tak, że jest popisowy, ale dla nas nieciekawy. A to jest ciekawe i dla widza, i dla tych, którzy występują, i każdy chciałby w tym tańcu chociaż jeden kawałek zatańczyć sam. Tyle, co się uda, zawsze mogą zatańczyć.
1: Panie Lu, jak pani tak dostosowuje ten repertuar do współczesnych wymogów, wrócę do tamtego tematu, bo o to miałem zapytać, to nie boi się pani, że przodkowie się w grobach przewracają? No bo to jednak jest jakaś zmiana, to trzeba robić pewnie delikatnie, z wrażliwością. No i pewnie zastanawia się pani, czy ja nie przesadzam.
0: Zawsze zastanawiamy się nad tym, czy przesadzamy, ale dla dzieci jest to bardziej autentyczne, bardziej proste. Natomiast trudno, żeby taki 16-18-latek tańczył tak, jak ten, który ma 7 albo jak ma 107. Będzie tańczył energiczniej, będzie tańczył mocniej. Jak się mocno zakręcił, to i dziewczynę podniósł do góry, bo właśnie mu się zachciało. To była jedyna okazja kiedyś, żeby dziewczynę dotknąć. Dzisiaj chodzimy z dziewczyną za rękę, przytulamy w każdym miejscu, gdzie chcemy. Kiedyś tego nie można było. I dzisiaj tak naprawdę świat poszedł do przodu i troszeczkę dostosowujemy do tych rzeczy, które są dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli nawet będzie widać kolano dziewczynie idącej ulicą, to nic się nie stanie. A wtedy to było niemożliwe. Więc dzisiaj mamy te halki pod spodem odrobinę krótsze. Odrobinę, tak żeby to kolanko było jednak widać, dostosowane. Ale myślę, że nasze babcie, prababcie i tak by się przewróciły w grobie, gdyby zobaczyły, jak my chodzimy po ulicach. Więc to jak tańczymy i troszeczkę więcej zrobimy obrotów, troszeczkę wyższe podskoki albo podniesiemy wyżej dziewczynę, myślę, że to nam wybaczą.
1: Ja mam dzisiaj czarną koszulkę polo, nie zaszalałem, przyzna pani.
0: Przyznam, że nie zaszalał pan, ale ja na przykład mam białą i do tego jeszcze z ludowym wzorkiem, ale też nie całkiem ludową, tylko stylizowaną.
1: Żadnej babci w każdym razie byśmy nie obrazili. Pani Ulu, w takim razie, to ja domyślam się, skoro tutaj jest tak dużo młodych ludzi i te haleczki są troszeczkę krótsze, no to tutaj też pewnie się dzieje pod względem znajomości.
0: No dzieje.
1: Na sobie życie ułożyć troszeczkę.
0: Dzieje się, dzieje, ale to trzeba przyjść i zobaczyć, to wtedy wszyscy będą wiedzieli, co się dzieje. Bywa różnie. Czasami jest tak, że nasi tancerze mają z zewnątrz koleżankę, kolegę, czy przyjaciela, czy dziewczynę i tamci są zazdrośni. Albo wy tu się dotykacie, albo wy tu podnosicie dziewczyny, a my tu pracujemy, po prostu pracujemy. Ale bywa tak, że jest w zespole para, tak jak i teraz mamy pary w zespole, które są z sobą, my to szanujemy jak najbardziej, a wręcz nawet bardzo jesteśmy za. Niech będą razem, bo i razem wyjadą, i razem są cały czas i nie są tak bardzo zazdrośni i wtedy jest łatwiej.
1: No właśnie, najbardziej egzotyczne wyjazdy, jakie do tej pory wam się przytrafiły, gdzie byliście?
0: To chyba Tajwan, to był najbardziej egzotyczny. Dla mnie też Gruzja, bo była innym krajem zupełnie, ja sobie ją wyobrażałam inaczej, a było inaczej.
2: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Elżbieta Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. A u nas za chwilę będzie o laserowych strzelnicach w szkołach. Zapraszam, zostańcie więc z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz o tym, że strzelnice są już w niektórych szkołach w Legnicy i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego. Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole.
3: Edukacja w Legnicy.
2: 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich znalazł się na przykład Jawor, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
10: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakończane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no, trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego, sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy jeżeli będzie taka wola oczywiście, sejmiku, zarządu. Jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
2: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
11: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
2: Co to jest za sprzęt?
11: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego, bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF-u.
2: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do takiej klasycznej broni?
11: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
2: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
11: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobne, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światolaserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
2: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
11: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. Ale i on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma, to są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt natarcia, wówczas oddajemy strzał.
3: Edukacja na Dolnym Śląsku.
2: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
12: Bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok. Więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
2: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała m.in. jedna szkoła z Jawora.
13: Marcin Jankowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze.
2: Ile pieniędzy państwo dostali i na co konkretnie?
13: To strzelnica laserowa, 12 stanowisk, 55 tysięcy złotych i to jest stanowiska na 6 sztuk broni krótkiej, 6 sztuk broni długiej.
2: Będą korzystać wszyscy uczniowie, jak państwo to wymyślili?
13: Myślę, że tak. Będziemy musieli na pewno stworzyć taki osobny program. Myślę, że tutaj współpraca z nauczycielami WF-u, nauczycielami z edukacji dla bezpieczeństwa. Na pewno określimy jakieś warunki, ale chciałbym, nasza szkoła to ponad 550 uczniów i chciałbym, żeby już w tym roku każdy uczeń mógł spróbować swoich sił.
2: No właśnie, bo to jest jaka procedura? Państwo dostają pieniądze, później dopiero przetargi?
13: Dokładnie tak. Także teraz te pieniążki, o które wnioskowaliśmy i oczywiście będziemy szukać teraz tej najlepszej oferty dla nas, ale już gdzieś w przestrzeni, w czasoprzestrzeni jest już ta firma i te sztuki broni wybrane.
2: To jest konkurs. Można było się zgłaszać, można było się nie zgłaszać. Dlaczego państwo się na to zdecydowali?
13: No myślę sobie, że szkoła, jak i każda instytucja samorządowa, no jest ograniczona swoim budżetem, natomiast wszystkie programy grantowe, wszystkie możliwości, gdzie można dodatkowo zyskać pieniążki, myślę, że to jest no, taka szansa, której no, nie można przepuścić, więc gdzieś rozejrzenie się wokół i znalezienie takiego programu, a tak bardzo praktycznie wypełnienie tego wniosku i przeszukanie, to naprawdę było kilkadziesiąt minut, także to nie jakiś wielki wyczyn, tylko po prostu determinacja, porozmawianie z zespołem, no i zawnioskowanie.
2: Ale państwo wcześniej myśleli o tym, żeby zrobić strzelnicę u siebie, czy to po prostu była taka szansa, więc państwo skorzystali?
13: Ja szczerze przyznam, że jestem dyrektorem świeżo upieczonym, dopiero od miesiąca. Objąłem tę szkołę we wrześniu, ale w mojej poprzedniej placówce taką strzelnicę już mamy od roku. I jak usłyszałem o możliwości pozyskania takiej strzelnicy dla mojej nowej szkoły, no to było bardzo naturalne, bo z uczniami i też próbowałem i korzystałem, a ta strzelnica, to się tak nazywa, strzelnica laserowa, czyli jakby jakaś wielka przestrzeń była potrzebna? Absolutnie nie, bo to są sztuki broni, to są tarcze elektroniczne, więc tak naprawdę można bardzo kreatywnie wymyślić, czy to w jakiejś małej sali, salce, można nawet jakieś manewry terenowe zrobić, więc dużo gdzieś takich kreatywnych pomysłów mi się zrodziło, jak usłyszałem, że można pozyskać te pieniążki, więc od razu kilka pomysłów. Mamy park obok, więc być może nawet jakieś manewry takie paramilitarne zorganizujemy.
2: No właśnie, o to też chciałam zapytać. Państwo o tym myślą w kontekście sportowym, czy też w szerszym zakresie obrony?
13: Na pewno na początku sportowym, ale tak jak mówię, mamy przestrzeń wokół i myślę, że no dzisiaj młodzieży bardzo jest potrzebna taka umiejętność radzenia sobie w ogóle w terenie, biorąc pod uwagę to, że mamy, że jest możliwość korzystania z broni, no to już wchodzimy w ten aspekt bardzo obronny i rzeczywiście to są atrapy, choć ciężar, wygląd absolutnie przypominają tę prawdziwą broń. I nawet teraz, jak jechaliśmy z panią sekretarz, to rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jest potrzebna świadomość i w konsekwencji w przyszłości przeszkolenie młodych ludzi już takie prawdziwe. Ale właśnie no, szkoła jest tym naturalnym miejscem, gdzie uczniowie się uczą, więc no, nie ma nic lepszego, jak po prostu dać taką możliwość uczniom, żeby czy to sportowo, czy właśnie w ramach takich paramanewrów, żeby młodzież po prostu miała kontakt z bronią.
2: A panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach z poprzedniej szkoły. Jak uczniowie na to reagowali? Czy byli chętni do takiego strzelania?
13: Bardzo chętni. Powiem nawet, że szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy były zajęcia WF-u, a była na przykład niemożliwość skorzystania z sali gimnastycznej czy z terenu, no to nauczyciele WF-u angażowali tutaj uczniów i nawet młodzież, która miała pierwszy raz kontakt z bronią, bardzo chętnie korzystała. Oczywiście za każdym razem przeszkolenie, takie nawyki trzymania broni w dół, nie celowania w człowieka. To są może takie bardzo trywialne rzeczy, ale niektórzy młodzi ludzie pierwszy raz mieli w ogóle i trzymali sztukę broni w swoich rękach, więc sama ta ciekawość powodowała, że chcą zobaczyć, jak to wygląda. Wychowani na filmach hollywoodzkich, czy w ogóle na filmach, tutaj mieli możliwość tę broń dotknąć, strzelić, bo na przykład te sztuki broni połączone są z takimi nabojami gazowymi, więc jest też ten efekt takiego lekkiego odrzutu, słychać ten strzał. No i oczywiście ta potrzeba też rywalizacji, no bo na przykład 10 strzałów, kto jest lepszy, więc wiele takich aspektów rozwojowych, nie chcę powiedzieć, że przez zabawę, ale takich, no takich triggerów, które młodzież dzisiaj potrzebuje, więc myślę, że jest to jeden z lepszych programów, a na pewno też forma tej strzelnicy laserowej powoduje, że młodzież w bezpieczny sposób może mieć ten kontakt z bronią. Co się później wydarzy w ich życiu, no to już są ich decyzje, ale ten pierwszy kontakt bardzo bezpieczny, a jednak bardzo realny, on się odbywa w szkole.
2: Mówił pan dyrektor o szkoleniach. Szkolenie będą musieli przejść też nauczyciele WF-u?
13: No oczywiście, każdy, kto będzie odpowiedzialny, no tutaj ten taki podstawowy kurs zabezpieczenia czy pracy z bronią, no będzie musiał się odbyć, absolutnie.
2: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. O tym projekcie rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Zapraszam, zostańcie z nami. Wrócimy jeszcze do tego tematu za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Tworzenie strzelnic w szkołach finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i o tym teraz jeszcze więcej w programie Tydzień w Legnicy. W pierwszej edycji programu Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole pieniądze na laserowe strzelnice dostało 9 powiatów i miast na prawach powiatu. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest na przykład Jawor.
3: Edukacja na Dolnym Śląsku.
14: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam. Mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
2: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
14: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem, ponieważ no, strzelectwo jest również i są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polskie, Mistrzostwa Europy, ale przecież jest to również dyscyplina olimpijska, więc jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym to uczy też jakiejś samodyscypliny, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej. Ja myślę, że to też spowoduje to, że i samorządy, i rady poszczególnych gmin zobaczą, że to jest naprawdę dobry program i ten program będzie się rozwijał, tych szczelnic będzie więcej.
12: Wiemy, jakie czasy są niebezpieczne.
2: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
12: Młodzież kiedyś w szkołach uczyli. Teraz nie ma tej nauki w szkołach, jak się zachowywać w czasie trudnych warunków. I chodzi o to, żeby po prostu ta młodzież miała. Z drugiej strony sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka strzelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć.
2: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc w nich amunicji. A u nas teraz już o koncertach, na które wkrótce będzie można wybrać się w Legnicy.
3: Co jest grane w Legnicy?
15: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna zasada, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers, zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie, osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu, szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach, patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów, bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa. Więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt, zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore, właśnie, bo dużo tutaj było tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. to jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w Globie Spiżarnia pokazują się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w Klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie z kilku względów wyjątkowy koncert. Dzisiaj tylko dosłownie parę słów o tym koncercie. Na dwa dni przed Świętem Wszystkich Świętych proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje. I dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się. Są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat. Ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku.

0: Kultury. A ja zapraszam Was już do słuchania kolejnych programów Tydzień w Legnicy, bo ten właśnie dobiega końca.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco w programie Tydzień w Legnicy, w którym będzie i o kursie tańca w sali maneżowej Akademii Rycerskiej i o tym, o co warto zadbać przy rozpoczynającym się sezonie grzewczym, ale też o tym, jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z miasta i powiatu legnickiego. Zapraszam więc do słuchania, a zaczynamy od czegoś zupełnie innego, od opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotra Oszczanowskiego, o wyjątkowym dziele sztuki związanym z Legnicą.
7: Ciekawostki o Legnicy.
9: Dzisiaj ta nasza wiedza na temat właśnie talentu złotników legnickich jest bez porównania większa. Większa chociażby dlatego, że rzeczywiście mamy świadomość, że chociażby w zbiorach Śląskiego Muzeum w Görlitz mamy znakomity przykład właśnie wyrobu złotniczego z Legnicy. Jest to ni mniej, ni więcej taki kielich manierystyczny Christopha Gumprichta z około 1630 roku. Mówię, nie mając tutaj żadnej wątpliwości, dlatego że każdy z tych wyrobów jest na swój sposób, powiedzmy, opatrzony odpowiednimi tak zwanymi puncami, znakami identyfikującymi miejsce powstania, jak i również autora. Wiemy dzisiaj, że w Legnicy na przełomie XVI i XVII wieku czynnych było aż 17 złotników, więc mamy prawo zadawać pytanie, cóż oni po sobie pozostawili. I to jest swoiste wyzwanie, nie? Wyzwanie, które jeszcze raz podkreślam, jest dość ambitnym przedsięwzięciem, dlatego że te poszukiwania wbrew pozorom nie są takie łatwe. To, co za chwilę opowiem, jest tego być może dobrym przykładem. A zatem oprócz rzeczonego właśnie dzieła owego Gumprichta, który znajduje się dzisiaj na wystawie stałej w Muzeum Śląskim w Görlitz, oprócz takiego niezwykłego kufla, który

0: jest chlubą kolekcji Greene Gebelbe w Dreźnie. To jest monogramista L, też z Legnicy, nierozpoznany, niezidentyfikowany. Wspaniałe naczynie właśnie manierystyczne. Oprócz równie niezwykłego, nieznanego z imienia, ale złotnika legnickiego, takiego kolejnego kufla, który znajduje się w zbiorach Ermitażu w Sankt Petersburgu. I wreszcie Joachima Eifflera, tego kufla, który znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia. Tak naprawdę niewiele więcej wiedzieliśmy. To wyczerpało jakby zasób naszej wiedzy na temat osiągnięć, no bądź co bądź 17 złotników, bo to wiemy z kolei z badań archiwalnych, że tyluż tam pracowało i było czynnych. Nieraz dają o sobie znać pewne niespodzianki, takie jak chociażby właśnie wystawiony w Erlangen w Niemczech na aukcji taki kielich, co prawda złotnika ze Zgorzelca, ale z puncami miejskimi Legnicy, czyli wykonane też dla miasta Legnicy. Co ciekawe, tym sposobem wymieniłem wszystkie do tej pory znane wyroby złotnicze, które powstały właśnie na przełomie XVI i XVII wieku.
1: Praktycznie niedużo.
0: Niedużo, rzeczywiście. To jest rzeczywiście no, w skali jakby i przy na przykład porównaniu z dorobkiem tego czasu środowiska wrocławskich złotników, to jest zaskakująca ilość. Tak jak powiedziałem, to znikome rozpoznanie jest też oczywiście pochodną świadomości ogromnych strat, które zwłaszcza dały o sobie znać pod koniec wojny, czy też w pierwszych latach powojennych, które pozbawiły, bo o tym, że jeszcze niektóre rzeczy gdzieś tam się znajdowały w kościołach, chociażby taki kielich manierystyczny z 1591 roku w Miedziance, powiat Świeżawa, że złotnika legnickiego, tam w tej Miedziance już nic się nie zachowało. Nie ma tej wsi całej, tej pozostałości. Wiemy, że też taki kielich z kolei z 1603 roku znajdował się w dawnym kościele ewangelickim świętego Marcina w Mojęcicach, powiat Wołów, też dzieło legnickie. Po tych wyrobach ślad zaginął. Stąd każde odkrycie jakby nie sprawia, że krótko mówiąc mamy prawo przypuszczać, że bynajmniej to nie jest ostatnie, że jeszcze się będziemy mieli okazję wielokrotnie zaskoczyć i no, na swój sposób potwierdzić, że ranga tych i talent tych złotników legnickich, nie? Jak mówię, z tego szczególnego okresu właśnie przełomu XVI i XVII wieku, bo sytuacja jeśli chodzi o złotnictwo legnickie z czasów późniejszych, czyli baroku, klasycyzmu, czy też XIX i XX wieku, wygląda zupełnie, diametralnie inaczej. Tu mamy bogaty zasób, tu mamy w różnych kolekcjach muzealnych, prywatnych, na rynku aukcyjnym pojawia się co rusz jakiś wyrób z tego. Ale z tego okresu, prawie że najwcześniejszego, nie, zachowało się doprawdy niewiele. Tym większą jakby niespodzianką i tym większą swoistą sensacją jest to, co miałem okazję przeżyć. To był rok 2012, a zatem 6 lat zarówno po wystawie legnickiej, kiedy to właśnie w Legnicy otwarta została wielka wystawa pod tytułem Śląsk – Perła w koronie. Była to o tyle niezwykła wystawa, gdyż prezentowała właśnie spuściznę artystyczną terenów Śląska, gdzie również, a jakże właśnie złotnictwo odegrało pewną istotną rolę. Przypomnę, potem ta wystawa była prezentowana w ujeżdżalni Wallensteina w Pradze, no, jak i też po sprowadzeniu czy pozyskaniu do zbiorów publicznych we Wrocławiu skarbu z Bremy, odkrycie jednego z najbardziej fascynujących naczyń, które pochodzą z Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy słuchacie opowieści o wyjątkowo ciekawym odkryciu dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o kielichu, który powstał w Legnicy, a teraz znajduje się we Wrocławiu.
0: Jak tu trafiło, bo mówię o Wrocławiu, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście bardzo burzliwa historia. Proszę pamiętać, że te dyslokacje, przenoszenie, to wielokrotnie nie potrafimy. To jest właśnie też nasz swoisty dramat, że wielokrotnie wiemy więcej o tym, co wydarzyło się, nie wiem, w latach 20., nawet 30. XX wieku, niż to, co miało miejsce tutaj w latach, kiedy już byliśmy obecni, czyli na początku jakby naszej obecności po 45., w latach 50. tutaj ta wiedza jest znikoma, więc nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, jak to się stało, ale się stało, nie? Nagle w zasobach jednego z kościołów wrocławskich, choć od razu muszę powiedzieć w takim swoistym zbiorze, który jest oczywiście poza jakby świadomością również historyków sztuki, muzealników. To jest taka kolekcja trochę zbudowana na zasadzie ratowania śladów przeszłości. Mówię tu o kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, czyli klasztorze Bonifratów. Ja pamiętam jeszcze, to oczywiście wspomnienia sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat, że oni w klasztorze mieli takie pomieszczenia, w których gromadzono wszystko, co się udało ocalić, zachować. Ten kościół i klasztor na szczęście nie doświadczył jakichś, krótko mówiąc, tragicznych zniszczeń w czasie wojny, wręcz przeciwnie, stał się miejscem, do którego sprowadzano jakby i gromadzono zarówno z kościołów, które mieli kiedyś w przeszłości ci bracia, no jak wiadomo, misja szczególna to są ci, którzy niosą ukojenie, ratują zdrowie, oddają się posłudze medycznej, ale również też część na przykład spuścizny z kościoła i klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą gdzieś tam jeszcze w XIX wieku została przekazana. No, stworzyli jednym słowem taką niezwykły zbiór. Dzisiaj on ma już wymiar, powiedziałbym, cywilizowany. Jest to wszystko w miarę uporządkowane, ale kiedy ja pierwszy raz szedłem do tych pomieszczeń, no to zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, dlatego, że można powiedzieć, tam było wszystko. Przysłowiowe szwarc, mydło i powidło. Do dziś pamiętam, że na wieszaku, nie, w klasztorze Bonifratów wisiał melonik oraz takie boa z piór strusia, nie? Po co Bonifratom? Widocznie gdzieś trafiło, wisiało, ale w tym wszystkim było również bezmiar niezwykle cennych i wartościowych artefaktów, dzieł sztuki. I takim właśnie niezwykłym, jakby swoistym odkryciem było odnalezienie w tym zasobie fantastycznego kielicha, który pochodził właśnie i został stworzony w Legnicy. Wiemy o nim trochę, aczkolwiek jest pewien poczucie niedosytu, że to, że jest to dzieło związane z Legnicą, zaświadcza ta bardzo charakterystyczna punca legnicka. Ona składa się bowiem ze skrzyżowanych dwóch kluczy, które są oczywiście atrybutem czy herbem tego miasta, więc złotnicy, a miasto w szczególności, używało to do identyfikowania. Te punce służyły przede wszystkim ochronie jakby jakości tych wyrobów. To miasto jakby wydawało swoisty certyfikat, że tutaj zastosowany zwłaszcza stop, nie? Bo to nigdy nie było w 100% czyste srebro, zawsze były jakieś domieszki, ale nie było tutaj żadnego nadużycia, nie było żadnego fałszerstwa i tak dalej. To jest rodzaj takiej swoistej oceny czy też wydania opinii na temat wartości tegoż wyrobu. Nie? Taka zresztą była procedura, nie? Że złotnik najpierw wykonawszy, potem nabiwszy, bo to się nabijało własną puncę, co było potwierdzeniem autorstwa, następnie udawał się do swoistego takiego urzędu, który właśnie badał zawartość, byśmy powiedzieli, cukru w cukrze, czyli srebra w tym wyrobie, nie? I jeżeli się wszystko zgadzało, opatrywał to znakiem miejskim. W przypadku Legnicy to są te rzeczone dwa skrzyżowane klucze. To pozwala nam z taką łatwością dzisiaj, no po 400 latach, identyfikować te wyroby.
1: Jak możecie się domyślać, to jeszcze nie koniec tej opowieści. Przerywamy ją jednak na chwilę, bo właśnie nadszedł ten czas, kiedy Dawid Filipowski zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Miasto przekaże 170 tysięcy złotych dla szpitala wojewódzkiego, a ten kupi za to nowoczesny sprzęt, mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor lecznicy.
4: Kupimy nowoczesny stół operacyjny dla oddziału okulistyki. To wielka pomoc.
5: Dzięki. Szpital się zmienia, głównie w trosce oczywiście o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
3: Prezydent Maciej Kupaj podkreśla, że o dofinansowaniu dla szpitala zdecydowali wspólnie z Radą Miejską. A ponad 200 tysięcy złotych Legnica otrzyma na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej nr 10. Pieniądze udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
2: Wtorek.
3: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
6: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
3: Zapisy już trwają.
2: Środa.
3: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
7: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
3: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
2: Czwartek.
3: Zadbaj o zdrowe kości. Zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
6: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: O pamiątce z przełomu XVI i XVII wieku po wybitnych rodach legnickich odkrytej we Wrocławiu przez dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego zaraz będzie więcej w programie Tydzień w Legnicy, ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
2: Nasza Legnica.
5: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii sejmiku.
8: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
5: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych sejmiku, przez specjalną komisję.
9: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
1: Mówi radna tego dorosłego sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
9: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
10: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
1: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
10: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
1: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
10: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że te budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
1: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
10: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo Młodzieżowy Sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
1: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
10: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
1: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
10: 2 lata.
1: Króciutko.
10: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
1: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
10: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
2: Zmieniamy temat.
1: Wracamy już do opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o pochodzącym z Legnicy kielichu, odkrytym przez niego w jednym z wrocławskich kościołów.
2: Ciekawostki o Legnicy.
11: Ten kielich ma swoją dość ciekawą historię, choć wiele niewiadomych jeszcze sam sobą prezentuje. Ze względu na to, że ta punca, czyli ten znak autorski złotnika, jest dość nieczytelny, trudno nam jednoznacznie wskazać, że jest to wyrob któregoś z tych rzeczonych 16 złotników legnickich. I tutaj moglibyśmy na tym poprzestać, choć można próbować zaryzykować, że mamy do czynienia, jednym słowem, z złotnikiem o nazwisku Hans Keil, ale to jest tylko bardzo ostrożna hipoteza. To nie ma większego znaczenia. Jest to wyrób ewidentnie związany z Legnicą. Co ciekawe, również jest pamiątką po wybitnych rodach, które na terenie księstwa legnickiego żyły, ba posiadały swoje majątki, dlatego że na stopie tegoż kielicha znajdują się cztery herby. Tutaj na stopie, co zresztą bardzo charakterystyczne, bo rzeczony kielich jest przykładem bardzo reprezentatywnym dla złotnictwa manierystycznego, czyli właśnie późnorenesansowego, około 1600 roku, ale w tym złotnictwie odnajdujemy jeszcze wiele cech gotyckich. Nie? On de facto, można powiedzieć, jest na swój sposób postgotycki, bo cała jego forma, kształt jako żyw przypomina wyroby średniowieczne. To jest bardzo ciekawe zjawisko w złotnictwie śląskim, dolnośląskim, wrocławskim, legnickim, że ta inspiracja gotykiem bynajmniej nie wyczerpuje się wraz, nie wiem, z początkiem XVI wieku. O dziwo, ona trwa jeszcze przez co najmniej 100 kilkadziesiąt lat i tenże kielich właśnie z 1590 roku, bo on jest datowany, o tym za chwilę, no przejawia bardzo typowe cechy właśnie dla wyrobów średniowiecznych. To jest też kształt owej stopy tak zwanej, nie? Która jest taka koniczna, z takimi charakterystycznymi, jak w kielichach gotyckich, takimi właśnie wieloliściastymi, powiedziałbym, kształcie, wieloliścistym kształcie. To jest również ów tak zwany trzon z nodusem, bardzo typowym właśnie, opatrzonym kamieniami szlachetnymi dla gotyckich kielichów. Wreszcie sama czasza, a zwłaszcza ten koszyczek ażurowy, który utrzymuje, to są wypisz, wymaluj coś, co byśmy mogli nawet nazwać swoiste déjà vu sztuki gotyckiej. To jest pewna cecha trwałości, pewnej no, inspiracji, wzorca i tak dalej. Nie uciekali od tego złotnicy nowożytni, wręcz widzieli, że tak powiem, bo widzimy to, znaczy dostrzegamy, tu również mamy z podobnym kształtem właśnie stopy do czynienia, w tych innych wyrobach we Wrocławiu było to rzecz oczywista i naturalna. Więc jakby nie zaskakuje nas ta forma. Zaskakuje nas trochę bogactwo jakby dekoracji tejże stopy, bo oprócz tego, że pojawia się na niej przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, to mamy do czynienia tutaj również z herbami, co oznacza, że być może w ten sposób upamiętnili się fundatorzy tegoż kielicha, albo nawet jeżeli nie fundatorzy, to ci, którzy być może partycypowali w ufundowaniu, w powstaniu tego naczynia, to był jednak duży wydatek. Pojawienie się tych czterech herbów, których mamy do czynienia, to są herby rodu von Reibnitz, von Gotsch, dzisiejszych, to oczywiście później ewoluowało to w stronę Szabgoczów, i von Axleiben. Czwarty herb jest najbardziej tajemniczy. Może to być herb rodziny Pomejskie, ale tutaj mamy pewne wątpliwości. No, jest to jakby zestaw herbów, który jest zestawem bardzo charakterystycznym i typowym dla Śląska. Są to reprezentanci znanych, majętnych rodów szlacheckich, również obecnych na terenie, a jakże, księstwa legnickiego. Na stopie, na jakby kryzie, to się nazywa ten taki rant stopy, na drugiej stronie jest inskrypcja, która przypomina postać również nie bez znaczenia, bo pojawia się tam imię i nazwisko znanego i wybitnego pastora z terenu właśnie księstwa legnickiego, związanego przede wszystkim z Chojnowem, ale też z Legnicą, niejakiego Johanna Majusa. Jest wykaligrafowane właśnie to nazwisko oraz pada tam, czy zawarta jest data 1590 roku. A zatem mamy szereg elementów, które ponad wszelką wątpliwość identyfikują to naczynie liturgiczne jako no, cenną pamiątkę z historii oczywiście regionu, ale też jako znakomity wyrób złotnika. Tutaj jesteśmy ostrożni, podając jego tożsamość, możemy przypuszczać co najwyżej właśnie złotnika legnickiego. No, jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa, bo w ten sposób ten zasób tego złotnictwa legnickiego z tego czasu, nie? Przypominam, dzisiaj w zbiorach w Polsce, nie? Jedynie Muzeum Miejskie we Wrocławiu posiada z tego okresu właśnie tak reprezentatywny wyrób owego złotnictwa legnickiego z około 1600, wspomniany przeze mnie na początku kufel Joachima Eifflera. Wszystkie pozostałe do tej pory albo znajdowały się poza granicami Drezno, Görlitz, Sankt Petersburg, albo też pojawiały się na aukcjach, ale zagranicznych. Do tej pory nie było znanego innego wyrobu z tego czasu, który jest, jeszcze raz podkreślam, jednym z najbardziej niezwykłych, a jednocześnie udanych wyrobów reprezentatywnych dla tego wyjątkowego rzemiosła, jakim jest złotnictwo dawne, a już w szczególności to manierystyczne tego regionu. A zatem wypada się tylko cieszyć, że to właśnie gdzieś tam, wśród tych najróżniejszych, przypadkowych, bo oczywiście tego już dzisiaj to pozostało tylko w mojej pamięci, gdzieś tam w jednym z szaf niepozorny, dopiero po jakimś takim przyjrzeniu się okazuje się, no, w skali jakby regionu i wartości tej sztuki, swoiste arcydzieło właśnie i wyjątkowa pamiątka po dawnej Legnicy. I to na tym zasadza się cała ta historia. No, nigdy nie miałem okazji jeszcze tym się pochwalić. Można powiedzieć dość kolokwialnie, Legnica srebrem ci stoi, to niech też ta Legnica ma świadomość, że w przeszłości, nie, powstawały tam niezwykle cenne, wartościowe wyroby złotnicze. Mamy tego kolejny dowód, choć jednocześnie pewien w dalszym ciągu niedosyt, ale też i nadzieję, że tego rodzaju poszukiwania właśnie w tych najbardziej, najmniej rozpoznanych, trochę zakamuflowanych, trochę zapomnianych miejscach, gdzieś właśnie w takich lamusach, bo tak to było, tak to wyglądało wtedy u Bonifratrów, przyniosą jeszcze niejedną niespodziankę. I w to należy wierzyć i z tego się powodu cieszyć.
1: O swoim odkryciu opowiadał wam w programie Tydzień w Legnicy dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Legnicy i całego Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich posłuchacie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
2: Na drogach Legnicy.
12: Komisarz Rafał Gredżuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
13: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
12: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata. Będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba, no, nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. No, nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym, no, nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma zero. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach, to jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią dwa wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi przez nas, policjantów, na tych kierujących. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
13: Specjalny kurs?
12: Tak jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, który będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
13: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
12: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5, także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przeszczyt, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo.
13: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
12: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy, jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi bądź wypadków śmiertelnych.
13: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
12: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków, ale statystyki szczegółowej nie znam.
13: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
12: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. Brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy. Czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
13: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
12: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadałem, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
13: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
12: No, dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni, piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jeździ samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu, no dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Dolnośląskiej Policji.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz coś dla tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z tańcem. Właśnie rusza nowy kurs tańca towarzyskiego pierwszego stopnia. Dla kogo są te zajęcia i czemu warto tańczyć? O tym z prowadzącym kurs Andrzejem Mierzwą rozmawia Maciej Czujko.
2: Aktywnie w Legnicy.
14: Spotykamy się po to, żeby zaprosić osoby zainteresowane, chciałem powiedzieć pary, ale to pewnie nie tylko, na naukę tańca w Elce.
15: Oczywiście zajęcia tańca towarzyskiego, nauki tego tańca pierwszego stopnia, czyli stopnia podstawowego. Chciałbym na nie zaprosić przede wszystkim osoby bardziej dorosłe. Myślę, że młodzież też nie będzie miała zakazu wstępu, ale chodzi mi o to, żeby przede wszystkim zapewnić tę naukę osobom dorosłym i tak zwanym wcześniej urodzonym. Parom seniorskim, które też chcą zadbać o przede wszystkim o swoje zdrowie i trochę szczęścia, które wydzielają się w czasie uprawiania tej formy ruchu, tej formy sportu.
14: No to można powiedzieć, że nie rada gratka dla tych, którzy chcieliby tańczyć, dla miłośników, dla tych, którzy się tańcem fascynują albo po prostu chcieliby się nauczyć ruszać na imprezach. No bo tak, bo nie dość, że nauka pod okiem mistrza, to jeszcze w mistrzowskiej sali, jak się okazuje.
15: Ja prowadzę tą naukę kroków podstawowych według światowego programu tanecznego, uniwersalnego na całym globie i mojego oczywiście autorskiego programu stosowanego przeze mnie od lat. Moim zdaniem i moim zadaniem jest przede wszystkim skuteczne i efektywne nauczenie podstawowych kroków w tańcach towarzyskich typu standardowego i typu latynoamerykańskiego. Na takim pierwszym stopniu z reguły udaje mi się nauczyć kroki podstawowe w 13-14 tańcach, więc to jest bardzo dużo. Cykl tych spotkań obejmuje, prawda, 8 takich spotkań, które trwają po 2 razy po 45 minut, czy 1,5 godziny, jedno spotkanie. Zawsze się to odbywa w środy od godziny 18.30 do godziny 20.00. Myślę, że takie spotkania i taka nauka basicowych kroków w takich tańcach jak walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, blues, polka, salsa, bachata, merengue, rock and roll, cha-cha, samba, jive. No i oczywiście zawsze jeszcze dodaję do tego przypomnienie niektórym, prawda, osobom, które nie miały do tej pory z tym do czynienia, naszego oczywiście poloneza. To uważam, że każdy Polak powinien kroki tego tańca znać, prawda, i czasami na uroczystych balach, spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, trzeba tego poloneza zatańczyć. I jak ktoś robi to dygnięcie w nieodpowiednim czasie i miejscu, to wygląda to śmiesznie. I myślę, że powinno się tego poloneza oczywiście nauczyć, chociaż w podstawowym stopniu.
14: 13 tańców w 8 spotkań to dużo mi się wydaje.
15: To znaczy, przemawia przede mnie w tym momencie...
14: Znaczy, chodzi tylko, że gdybym miał przyjść, to miałbym temę, że z moimi zdolnościami do zapamiętywania i do ruchu, to czy ja bym to opanował?
15: Taniec towarzyski w zasadzie jest oparty na naturalnych ruchach człowieka i myślę, że każdy, każdy człowiek może się go oczywiście nauczyć. Może być sposobem na życie, na nawiązanie przyjaźni, miłości, a nawet jakichś tam grupowych kontaktów. Myślę, że to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale również dla naszego serca, dla naszego krwiobiegu. Wydzielają się w tym momencie te, jak to się mówi, endorfiny. Gerontolodzy też twierdzą, że taniec w tej chwili jest bardziej nawet potrzebny osobom starszym, aniżeli młodszym. Profesor Wieczysty, założyciel ruchu tańca towarzyskiego w Polsce, można powiedzieć takie nasze taneczne guru w tym zakresie, mówił, że można tańczyć bez względu na wiek. Wtedy oczywiście nie trzeba takiej ilości medycyny, farmakoterapii. No, co mam powiedzieć? Nasza świętej pamięci poetka Agnieszka Osiecka mówiła kiedyś, że życie trwa tyle, co taniec, bo życie to bal jest nad bale, na ten bal drugi raz nie zaproszą nas wcale. Zresztą niektórzy też mówią, i gerontolodzy, inni fachowcy medyczni, że jak będziesz tańczył, będziesz trochę mądrzejszy. I to nie tylko w tym kontekście, że ludzie tańczący dłużej zachowują sprawność umysłu, aniżeli ci, którzy tego nie robią. Przez taniec, tak to udowodniono medycznie, jest ryzyko wpadnięcia w zjawisko demencji o 76% mniej. Rozwiązywanie krzyżówek to jest tylko 47%.
1: Do tańca, choć w rozmowie z Maciejem Czujko zapraszał instruktor tańca, utytułowany tancerz, sędzia międzynarodowy oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego Andrzej Mierzwa.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się teraz tematem, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania, i pojawia się nie bez powodu.
2: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
16: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce. Czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie.
1: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
16: O statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka, uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu. Przypomnę również o tym, że tylko w tym roku dolnośląscy strażacy rozdali ponad 12 czujek tlenku i dymu mieszkańcom Dolnego Śląska. Tym, którzy są najbardziej narażeni. Osobom niepełnosprawnym, osobom niesamodzielnym, osobom, których nie stać na to, żeby samemu zakupić taką czujkę. 12 tysięcy trafiło w tym roku do tych osób. Przypominam również, że od 1 stycznia 2030 roku posiadanie takiej czujek u siebie w mieszkaniu będzie obowiązkowe. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo to bardzo ważne dla zdrowia i życia Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków. A zakup takiej czujki nie jest za wysoki, czy cena tego zakupu nie jest za wysoka, a może uratować nam życie.
17: Czujka tlenku węgla, czujka dymu, tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
1: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
17: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej Ochotniczej Straży Pożarnej tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia, a pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania już wśród mieszkańców.
18: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
19: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu no, to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna, przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umią tego robić. No i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już ja nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy Państwo w czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
1: O rozpoczynającym się sezonie grzewczym i o tym, czemu warto mieć w domu czujkę tlenku węgla oraz czujkę dymu, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy.
20: Starszy brygadier Piotr Grzyb, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
1: Co roku rozmawiamy o tych czujkach. Państwo ostrzegają mieszkańców Dolnego Śląska.
20: Tak, jest to taki cykliczny element. Natomiast no nie możemy tego zaniechać, dlatego co roku, jak jest początek sezonu grzewczego, gdy jest na zewnątrz jak się zimno, rozpoczynam tą kampanię, żeby przypomnieć o instalowaniu czujek tlenku węgla, jak i dymu.
1: I to są urządzenia, które każdy powinien mieć, niezależnie od typu mieszkania?
20: Tak, niezależnie od tego, czy mieszkamy w bloku, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym, to ewentualnie wtedy musimy je inaczej instalować, bo w bloku, kiedy mamy mieszkanie w jednym poziomie, no to jedna czujka na środku, gdzieś na przedpokoju wystarczy. Jak mamy domek jednorodzinny, to powinno być to na każdym piętrze i też na przykład w kotłowni, jeśli mamy, to tam czujka tlenku węgla jak najbardziej powinna być. Dobra czujka powinna spełniać normy, powinna mieć oznakowanie polską normą bądź znakiem EC tym europejskim. No i nie powinna być tania, tak naprawdę, powiem szczerze, bo rynek wykorzystuje każdą sytuację i wytwarzanie czujek no nie jest jakoś reklamantowane także przepisami do końca i no mogą być takie czujki, które mogą zawodzić po prostu i te ze znaczkami właśnie odpowiednimi powodują to, że dają nam gwarancję bezpieczeństwa, czyli dobra czujka no nie powinna być tania tak naprawdę.
13: A jak już mamy czujkę, to mamy spokój z zeszłego roku?
20: Jak mamy czujkę, tak, nie ma problemów, jak mamy ją dobrze zainstalowaną, tak, czyli gdzieś na suficie czujkę dymu, bądź w łazience, w kotłowni, przy kominku czujkę tlenku węgla, to musimy tylko dbać o to, żeby ona miała odpowiednią baterię, a to się sprawdza wykonując test. Każda czujka ma taki przycisk z napisem test i gdy go wciśniemy, to tylko musimy uprzedzić domowników, żeby wiedzieli, że za chwilkę będzie odgłos piszczenia i jeśli ten dźwięk się wydobywa, znaczy, że bateria działa. Poza tym czujka jak ma baterię już słabą, to ona daje też taki sygnał właśnie piszczenia, co oznacza, że musimy po prostu wymienić tą baterię.
13: Państwo zawsze sprawdzają przy interwencjach, czy te czujki były i to jest właściwie szersze pytanie o to, dlaczego warto instalować te czujki.
20: Tak, no my właśnie jak jesteśmy przy już zdarzeniach takich tragicznych, nie bez pożarach, gdzie są ofiary ranne bądź śmiertelne, no to patrzymy się, czy była tam czujka po to, żeby odnotować w swojej statystyce, czy ten pożar był właśnie wykryty przez czujkę, czy był już później wykryty, dopiero zgłoszony przez inne osoby, kiedy ten rozwój pożaru już był taki, że no nie pozwolił przeżyć tym mieszkańcom danego mieszkania. Dlatego no cieszymy się, jak są te zgłoszenia, często już nam się to zdarza, z czujek, tak, przyjeżdżamy dużo szybciej, bo to o to gra, idzie o ten czas i wtedy no te osoby najczęściej nie tracą życia albo nie są ranne, bo one same się ewakuują z tych mieszkań, domów dużo wcześniej.
2: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
0: Bardzo często do śmierci czy też zatrucia tlenkiem węgla dochodzi, kiedy ludzie śpią w sypialni. Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. I na przykład nieszczelność przewodów kominowych. Ten dym i tlenek węgla przedostaje się przez wentylację pięknie po całym budynku. Kiedy śpimy, pojawia się zapach powoli, nasz nos działa na tej zasadzie, że przyzwyczaja się do tego zapachu, nie ostrzeże nas. Jeżeli do pomieszczenia wejdzie osoba, która jest wypsikana perfumem, mocno zapachnie, poczujemy to. Natomiast jeżeli ten poziom powoli wzrasta, my się przyzwyczajamy do tego, nie mamy ostrzeżenia. A tlenek węgla działa dusząc człowieka. On się świetnie wiąże z hemoglobiną we krwi, dużo lepiej niż tlen i po prostu powoli, stopniowo zabija osobę, tak że kiedy ktoś się obudzi, może już nie mieć nawet siły, żeby zareagować, żeby odpowiednio się zachować, żeby otworzyć okno, żeby przewietrzyć to. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim dostęp świeżego powietrza, czyli te takie już symboliczne zatkane kratki wentylacyjne, żeby nie leciało zimne powietrze. No kto z nas tego nie zna, kiedyś zawsze na zimę zasłaniało się, bo będzie leciało zimne powietrze, a w łazience to nie jest przyjemne. No właśnie, jeżeli zaczyna brakować świeżego powietrza, dochodzi do procesu niepełnego spalania i pojawia się tlenek węgla. Więc jeżeli ktoś z naszych bliskich bierze kąpiel, co pewien czas sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku. Zapukajmy do drzwi, czy jest kontakt głosowy, bo naprawdę ja słyszałem relacje ludzi, którzy brali taką ciepłą kąpiel, mówili, że czuli się błogo, relaksowali się i w pewnym momencie, gdy poczuli, że coś jest nie tak, nie byli w stanie już wyjść z tej wanny, opuścić pomieszczenia, nie było nikogo z bliskich w domu i te osoby były znajdowane po kilku godzinach leżenia w wannie. Wtedy, kiedy przyjdzie pomoc, już jest zbyt późno, bo w naszym mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany. Nasz mózg zaczyna się dusić i nawet jeżeli ta pomoc przyjdzie po pewnym czasie, nie da się tego już cofnąć. Ta osoba już nigdy nie będzie pełnosprawna. Jeżeli mamy takie urządzenie, zanim coś zacznie się dziać z naszym organizmem złego, dostaniemy ostrzeżenie. Już przy niewielkim stężeniu tlenku węgla ono ostrzeże nas o tym, że jest zagrożone. Może nie tlenku węgla, bo to jest akurat czujnik dymu. Taki czujnik z kolei powinien być w każdym mieszkaniu, bo to jest czujnik dymu, czyli on reaguje na drobinki w powietrzu tego spalania, których my nawet możemy nie widzieć. Każdy z nich da nam znać, że w mieszkaniu pojawił się dym, nawet jeżeli my go jeszcze nie widzimy. Dla nas to jest sygnał, żeby zorientować się, jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, wyjdziemy na korytarz, otwieramy drzwi, zobaczymy, czy tam tam już się ten dym pojawił. Jeżeli nie ma dymu, otwórzmy okna, przewietrzmy, wzywamy pomoc, wzywamy straż pożarną. Najlepiej wyjść jak najszybciej na zewnątrz, tam będziemy bezpieczni. My jako strażacy jeździmy do zdarzeń, do pożarów i wiemy, że przyczyny są tak różne, że nie jesteśmy nigdy w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia pożarowego w naszym mieszkaniu. U nas może być bezpiecznie, ale sąsiad, no nawet dochodzi do takich skrajnych sytuacji, jeden z sąsiadów porąbał meble, podpalił to i postanowił w ten sposób pożegnać się z życiem, ale przy okazji stanowiło to duże zagrożenie dla całego budynku mieszkalnego. Takie urządzenie da nam czas, żeby właściwie się zachować. Czujnik tlenku węgla to jest urządzenie z kolei, tak jak mówi, mieszkanie, gdzie są urządzenia, gdzie widzimy płomień. Czy jest to piecyk, czy jest to kominek. W garażach samochodowych też często dochodzi do zatrucia. Teraz, kiedy jest zimno i ktoś robi pracę przy swoim samochodzie, jest zamknięte szczelnie drzwi i włączony silnik. W spalinach jest także tlenek węgla. Jeżeli pojawi się niewielkie stężenie, w garażach podziemnych takie urządzenia są. One ostrzegają nas o tym, że jest zagrożenie. Opuść jak najszybciej strefę. Jeżeli mamy domek z garażem, jeżeli sami się nie zabezpieczymy, jesteśmy zagrożeni bardzo poważnie. Także jest to niewielki wydatek, a teraz jest okazja, żeby uzyskać takie czujniki. My na swoich samochodach te urządzenia będziemy posiadać. Jeżeli pojedziemy do zdarzenia, gdzie jest podejrzenie tlenku węgla, stwierdzimy, że ten tlenek był lub go nie było, ale zobaczymy, że nie ma takich urządzeń. Ludzie będą chcieli się w niej zabezpieczyć. Jesteśmy w stanie pomóc im z montażem, zrobić to tak, żeby było bezpiecznie. Co najmniej jedna czujka dymu w mieszkaniu, a jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to jedna czujka na jednej kondygnacji. Taka jest zasada. Najlepiej gdzieś w pobliżu sypialni, bo tak jak mówię, najbardziej zagrożeni jesteśmy, kiedy śpimy, kiedy nie jesteśmy w stanie poczuć, że coś jest nie tak.
13: I tymi zaleceniami oraz testowymi na szczęście od góry.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Miło mi być z wami w programie Tydzień w Legnicy, w którym jak zawsze czeka na was spora porcja informacji i opowieści o tym, co w Legnicy i na Dolnym Śląsku się dzieje. Strzelnice w szkołach, nowy sezon koncertowy w Legnicy czy obchody 130-lecia działania kina w Legnicy. Między innymi o tym u nas posłuchacie, ale na początek taniec. Zespół pieśni i tańca Legnica rekrutuje i o tym w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam szefowa zespołu Elżbieta Andrusieczko-Tor.
0: Aktywnie w Legnicy.
2: Ja już jestem gruntownie przeszkolony, jeśli chodzi o działalność zespołu pieśni i tańca Legnica. Pani Elżbieta już mnie nieraz tu przeczołgała. Z urokiem oczywiście, więc ja wiem, ale państwo nie wiedzą. Państwo nie wiedzą, dlaczego by trzeba przyjść do zespołu. Państwo młodzi, którzy mogliby przyjść sami, albo też państwo starsi, którzy mają dzieci, które mogliby do tego zespołu przyprowadzić. Po co, dlaczego, jak, kiedy, wszystko to, bo oczywiście mówimy to w kontekście tego, że rekrutujemy.
3: Znaczy tak, ja myślę, że ci tacy młodzi, młodsi, najmłodsi i najstarsi i ci, którzy przyprowadzają nawet dzieci, też razem z tymi dziećmi do nas mogą przyjść. W tej chwili zapraszamy wszystkich państwa, którzy skończyli przynajmniej 7 lat, bo tak jest chyba najmądrzej. I tych, którzy jeszcze nie mają 107, też zapraszamy. Dla wszystkich państwa mamy propozycję tańca, śpiewu, a może gry na jakimś instrumencie. Zależy, co kto lubi.
2: Czyli widzi pani, to szkoleniom nigdy dość. Czyli może być tak, że przyjdą rodzice z dziećmi i będą razem przychodzili na próby?
3: Rodzice z dziećmi, z dziadkami, a dlaczego nie?
2: Proszę, 3 pokolenia pani zmieściła. Ja zaskoczony 2, pani zmieściła 3.
3: Drodzy państwo, każdy tańczyć może. Musi tylko bardzo, bardzo chcieć. Wcale nie musi być super muzykalny.
2: To tak jak ze śpiewem, śpiewać też każdy może.
3: No może to trochę inaczej, bo w ton trafić jest trudniej, ale nauczyć się tańczyć w taki sposób, żeby tańczyć tak jak inni, może każdy. Mamy na to sposób, że każdy z państwa może z nami zatańczyć. Może to będzie dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za rok, może za 5 lat. Tego nie wiemy, ale wtedy, kiedy państwo poczują się dobrze na sali i będą czuli, że mogą wejść na scenę, wtedy dopiero wchodzą. Nic na siłę, ale wszystko delikatnie popychając do przodu, ucząc się, wszystko możemy zrobić.
2: Kto tam uczy tych ludzi, którzy przychodzą?
3: Ano ja, pani Anna Zięba, pan Kamil Zemła. To są osoby, które w tej chwili pracują w zespole i mogą nauczyć

0: Was, muzyki, tańca. Pani Konstancja Mozolewska będzie przyjmowała też dzieci, które zechcą tylko i wyłącznie śpiewać. Mogą to być w wieku szkoły podstawowej lub średniej, może studenci, którzy chcieliby się nauczyć śpiewać, chcieliby wejść w ludowiznę, to zapraszam, na pewno znajdą u nas miejsce.
1: Ludowiznę to jakaś taka, to taki slang chyba branżowy.
0: No cóż, dzisiaj, kiedy mówimy o tańcach ludowych, często się to niestety bardzo źle kojarzy, a my chcielibyśmy wprowadzić taką lekko stylizowaną formę tego tańca. My na to mówimy po prostu ludowizna, bo opiera się to jak najbardziej na tańcu, na śpiewie ludowym. Ale nie jest to czysto autentyczny taniec. Tak jak dzisiaj wideoklip trwa kilka sekund, tak my musieliśmy troszkę pozmieniać. To nie może być 17, 18, 25 zwrotka piosenki, którą kiedyś panie śpiewały. Wtedy, kiedy darły pierze albo kiedy przebierały jakieś zboża, to wtedy można było sobie siedzieć, śpiewać i śpiewać i śpiewać, dorabiać kolejną zwrotkę. Dzisiaj niestety musi mieć to szybkość po to, żeby zainteresować publiczność, po to, żeby były popisy i po to, żeby każdy w tym dobrze się czuł, więc troszeczkę jest to zmienione. Dlatego ja to po prostu nazywam taką fajną ludowizną, ciekawą, inną w formie, ale myślę, że dającą zadowolenie i dla tych, którzy są na scenie, i dla tych, którzy to oglądają.
2: Więcej o tym, jak to jest być w Zespole Pieśni i Tańca Legnica, jeszcze w kolejnej części naszego programu, bo teraz zmieniamy dziedzinę sztuki. Kino w Legnicy obchodzi swój jubileusz. Mija właśnie 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w Legnicy. Z tej okazji w mieście sporo wydarzeń, a u nas podróż po dawnych kinach Legnicy.
3: Ciekawa Legnica.
4: Jeżeli historię kina mierzyć od słynnego paryskiego pokazu braci Lumière z 28 grudnia 1895 roku, to legniczanie nie musieli zbyt długo czekać na pierwszy pokaz kinowy. Odbył się on na początku listopada 1896 roku. Żywe fotografie zaprezentowano w sali Bismarcka, znajdującej się w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus przy obecnej ulicy Carfantego.
5: Zgromadzeni tam wówczas goście mogli obejrzeć takie ujęcie jak na przykład wizyta rosyjskiego cara w stolicy Francji, paryski ruch uliczny, przyjeżdżający na stację pociąg, życie na codzienne nadmorskiego kurortu, pokazy umiejętności tancerek oraz krótkie sceny humorystyczne.
4: Przez następną dekadę film był upowszechniany przez kina objazdowe, które organizowały projekcje w wynajmowanych przestrzeniach lub takie, które w czasie festynów i jarmarków budowały własne wolnostojące konstrukcje.
5: W Legnicy takimi miejscami były m.in. wspomniany już Badehaus, Dom Strzelecki w Parku Miejskim oraz Koncert Hall przy ulicy Skarbowej. Z kolei namioty z objazdowymi kinami rozbijano na parkowych boniach. Z czasem żywe fotografie trafiły do programów popularnych wówczas teatrów rozmaitości. Uczyniono tak w lokalu przy ulicy Skarbowej, który wówczas określany był już jako Central Theater.
4: W drugiej połowie pierwszej dekady XX wieku w Niemczech zapanował prawdziwy boom na otwieranie kin stacjonarnych. W Liegnitz pionierem został Georg Adam, który w lipcu 1907 roku uruchomił kinematograf Metropol.
5: Biznes był zlokalizowany przy placu Wilsona, w kamienicy na rogu ulic Wrocławskiej i Parkowej. Funkcjonował przez ponad 3 lata i było to przedsięwzięcie dosyć kameralne. O wiele dłużej działało kino uruchomione w październiku 1907 roku w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus, dysponujące w chwili otwarcia 200 miejscami siedzącymi. Pod różnymi nazwami i z krótkimi przerwami przetrwało do lat 20. Ówczesny repertuar to tzw. programy numerowe. Składały się zazwyczaj z około 10 krótkich filmów o najróżniejszej tematyce. Zasadniczo nie liczył się pojedynczy obraz, a całość programu, który musiał być jak najbardziej atrakcyjny dla widza.
4: Jako trzecie powstało małe kino salonowe mieszczące się przy ulicy Środkowej 14, w samym sercu legnickiej starówki, pośród licznych sklepów, warsztatów rzemieślniczych i punktów usługowych.
5: Iluzjon uruchomiono w Boże Narodzenie 1908 roku. Znajdował się w ciągu nieistniejących już dzisiaj kamienic zlokalizowanych pomiędzy ulicą Paderewskiego i ulicą Młynarską. Działał jednak tylko przez kilka miesięcy. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba uruchomienia w tym miejscu kina w sierpniu 1909 roku, które zamknięto jeszcze przed końcem tego samego roku.
4: Za jeszcze bardziej zaskakujące miejsce, gdzie można byłoby uruchomić taki biznes, należałoby uznać lokalizację kina Walhalla, które mieściło się w dawnym budynku świątyni.
5: Magistrat kupił budynek w 1898 roku i przeznaczył go na przestrzeń wystawienniczą Legnickiego Stowarzyszenia Sztuki. We wrześniu 1910 roku Ewald Herman otworzył w nim natomiast Iluzjon. Reklamowano go jako największy na Śląsku. To jednak nie do końca prawda, aczkolwiek 500 dostępnych miejsc stawiało Walhalle pod tym względem w czołówce kin w naszym regionie. Później kilkukrotnie zmieniała właściciela. To tam Legniczanie mogli po raz pierwszy podziwiać Astę Nielsen oraz inne ówczesne gwiazdy kina niemego. W tym czasie zaczynało się bowiem rodzić tak zwane kino gwiazdorskie.
4: Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny dwa kina zostały uruchomione na legnickich kartuzach. Jako pierwsze otworzone zostało Apollo Theater, znajdujące się przy ulicy Daszyńskiego. Doszło do tego w kwietniu 1911 roku.
5: Był to mały Iluzjon, o którego funkcjonowaniu nie wiemy zbyt wiele. Przetrwał zresztą zaledwie kilkanaście miesięcy. O wiele dłużej działało uruchomione w kwietniu 1912 roku przez Martina Golbsa kino Monopol, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Czarneckiego i Daszyńskiego. Jego historia sięga do początku lat 20.
4: W okresie międzywojennym kinowym biznesem Legnicy zawładnął jeden człowiek, Richard Elfman. Swoją ekspansję na lokalnym rynku rozpoczął w roku 1918 od przejęcia kina przy ulicy Biskupiej, które zostało uruchomione w 1912 roku. Natomiast w grudniu 1919 roku po gruntownej przebudowie uruchomił kino przy ulicy Skarbowej.
5: Central Lichtspiele, bo taką nazwę przyjęto, stało się chlubą Elfmana i najważniejszym ogniwem prowadzonego przez niego zjednoczenia kin. We wrześniu 1921 roku przejął trzecie kino, Walhalle. Ta jednak ze względu na zły stan techniczny została kilka lat później zamknięta i rozebrana. Jej miejsce w biznesie Elfmana zajął Iluzjon w gospodzie przy ulicy Kartuskiej, gdzie wcześniej, poczynając od 1919 roku, kilka razy z lepszym lub gorszym skutkiem uruchamiano kino.
4: W drugiej połowie lat 20. jedynym realnym konkurentem dla kin zjednoczenia był Crystal Palace przy ulicy Wrocławskiej, uruchomiony w grudniu 1926 roku przez jednego z byłych współpracowników Elfmana.
5: Wcześniej w tym miejscu przez wiele lat funkcjonowała gospoda, a wraz z nią estrada i teatr rozmaitości. W trakcie I wojny światowej i zaraz po niej podjęto próbę uruchomienia tam kina, ale ani Victoria Lichtspiele, ani Astoria Lichtspiele nie zapisały zbyt długiej karty w historii lokalnych Iluzjonów. W latach 30. kino przy ulicy Wrocławskiej również zostało przejęte przez Zjednoczenie Kin Elfmana. On sam jednak tego nie dożył, bo zmarł w 1930 roku.
2: Do historii legnickich kin jeszcze wrócimy, bo teraz współczesność, Dawid Filipowski i informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
6: Zaczynamy od tragicznego pożaru w Chojnowie. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Jedna osoba zginęła, a kilka podtruło się gazami pożarowymi. Smutek i żałoba również w Rokitkach, gdzie został pochowany zastrzelony policjant. Sierżant sztabowy Nathan Sieroń został awansowany pośmiertnie na podkomisarza. Zginął w Kraśniku Górnym podczas próby zatrzymania podejrzanego o kradzieże. Mariusz G. usłyszał już zarzut zabójstwa. Prezydent Legnicy apeluje o niewyrzucanie opon przy drogach i przypomina, że takie odpady można oddawać za darmo w Pszokach.
7: Można też oczywiście tego typu opony zostawić przy zbiórce gabarytów i zostaną zabrane. Też całkowicie za darmo. Przypomnę, że jest to legalne. Zmieniliśmy regulamin utrzymania czystości w mieście.
6: Maciej Kupaj przypomina, że w tym tygodniu trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
3: Wtorek.
6: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
8: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
6: Zapisy już trwają.
3: Środa.
6: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
9: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
6: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Od wczoraj zablokowana jest droga ekspresowa S3. W jednym z tuneli zapaliła się ciężarówka. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach między węzłami Wolków i Kamienna Góra Północ. Objazdy prowadzą Krajową Piątką i drogą wojewódzką 320. A w Legnicy ulica Spokojna przejdzie remont. Chodzi o odcinek pod wiaduktami kolejowymi, który ucierpiał podczas ostatniej powodzi. Ulica będzie miała nowy asfalt, chodniki i kanalizację deszczową.
3: Czwartek.
6: 29-latek podejrzewany o próbę porwania dziecka w Legnicy trafił na 3 miesiące do aresztu. W trakcie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej był karany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zadbaj o zdrowe kości, zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
8: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Plenerowa wystawa na rynku, konferencja naukowa czy seanse klasyki kina niemego, także z muzyką na żywo. Tak Legnica świętuje swój filmowy jubileusz, bo właśnie mija 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w naszym mieście. A u nas z tej okazji o historii legnickich kin opowiada Marek Żak z Muzeum Miedzi.
3: Ciekawostki o Legnicy.
5: 14 marca 1930 roku doszło w Legnicy do pierwszego pokazu filmu dźwiękowego. Był to dramat Atlantyk opowiadający historię słynnego Titanika. Wyświetlono go w kinie przy ulicy Skarbowej.
4: Jedynym kinem, które zostało uruchomione w latach 30. XX wieku w Legnicy, był Iluzją Wintergarten przy ulicy Łąkowej 2. Było to miejsce, gdzie już od kilkudziesięciu lat istniał lokal o tej samej nazwie.
5: Iluzjon, należący do Friedricha Tietze i Józefa Kloze, zainaugurował swoją działalność w grudniu 1932 roku filmem Fryderyka. Był w tym czasie jedynym kinem w tej części miasta.
4: Po wybuchu II wojny światowej legnickie kina działały bez zakłóceń. Co więcej, w czerwcu 1942 roku doszło do uruchomienia nowego kina przy ulicy Nowy Świat.
5: Nie był to pierwszy raz, kiedy kinematografia wkroczyła do tego gmachu. W 1919 roku uruchomiono tutaj bowiem kino Jupiter. Działało jednak niespełna dwa lata.
4: Przebudowany pod nową funkcję gmach mógł pomieścić 500 widzów. Co więcej, na łamach lokalnej prasy chwalono takie nowinki technologiczne jak podświetlane numery siedzeń.
5: Kino miało być jednak tylko rozwiązaniem zastępczym na czas wojny. W planach było bowiem wybudowanie całkowicie nowego Iluzjonu przy ulicy Dziennikarskiej.
4: Już w maju roku 1945 w kinie przy ulicy Skarbowej, przemianowanym przez Polaków na kino Polonia, odbyła się pierwsza projekcja filmowa. Zebrani wówczas widzowie mogli obejrzeć radziecki film Kutuzow, przenoszący ich w epokę wojen napoleońskich.
5: Jeszcze w 1945 roku kino zostało przekazane lokalnemu kołu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które prowadziło je do drugiej połowy roku 1948. Gmach spełniał wówczas jednak o wiele więcej funkcji. Organizowano w nim występy artystyczne, przedstawienia teatralne, ale także uroczyste akademie i zebrania. W latach 50. zaczęło działać w tym miejscu kino Ognisko.
4: Warto wiedzieć, że zanim w roku 1946 kino Bałtyk zostało uruchomione przy ulicy Wrocławskiej, przez kilkanaście miesięcy wcześniej funkcjonowała pod innym adresem.
5: Bałtyk uruchomiono w sierpniu 1945 roku przy ulicy Łąkowej i podobnie jak Polonia, sala służyła też do organizacji zebrań, akademii oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Wielbiciele kina powrócili też na ulicę Biskupią, gdzie w lutym 1950 roku udostępniono kino Piast. Inauguracja jego działalności była jednym z punktów programu obchodu 5. rocznicy tzw. wyzwolenia Legnicy. Sam Piast otrzymał wówczas profil kina młodzieżowego.
4: We wrześniu 1957 roku swoje własne kino przy ulicy Łąkowej uruchomił Związek Zawodowy Kolejarzy. Już wcześniej, bo od 1949 roku mieściła się tutaj kolejowa świetlica, z czasem przekształcona w słynny Dom Kultury Kolejarz.
5: Lokalizacja nie była przypadkowa. Dawne Kartuzy były miejscem, gdzie po wojnie osiedliła się liczna grupa pracowników kolei. Sam kolejarz był dla tej dzielnicy prawdziwym centrum kulturalno-oświatowo-rozrywkowym. Kino dopełniło ofertę Domu Kultury i szybko stało się jego integralną częścią. Miejsc, w których można było wówczas obejrzeć dobry film, było jednak o wiele więcej. W latach 50. pojawiają się informacje o zielonym kinie funkcjonującym w cieplejsze miesiące w Parku Miejskim. Filmy wyświetlano również w Domu Kultury imienia Gerszona Duła przy ulicy Nowy Świat, należącym wówczas do legnickiej mniejszości żydowskiej. W latach 60. istniało także kino oświatowe przy ulicy Jordana, najpierw pod nazwą Kamera, a później Jutrzenka. Do tej wyliczanki należałoby także dodać działające w naszym mieście kina radzieckie. Jedno z nich funkcjonowało w gmachu Domu Oficera.
4: Lokalne kina były w tamtym czasie jednymi z najbardziej charakterystycznych punktów Legnicy, które wszyscy doskonale znali. W pamięci mieszkańców zachowało się wiele ciepłych wspomnień związanych z wizytami przy ulicy Skarbowej, Wrocławskiej, Biskupiej czy Łąkowej. Jednakże z największą estymą wspominane są kinowe poranki dla dzieci, na których wychowały się pokolenia naszych rodziców oraz dziadków.
5: Dzisiaj jedynym miejscem, które pamięta o tamtych czasach, jest wciąż działające kino Piast. Inne są już niestety historią. Kino Kolejarz zakończyło swoją działalność pod koniec lat 70., kiedy przekształcono je w kino oświatowe przy Domu Kultury. Kolejne lata to jednak schyłek Kolejarza, który ostatecznie zamknięty i opuszczony niszczą. W 2014 roku przeprowadzono jego rozbiórkę. Kino Bałtyk zostało zamknięte w 1981 roku ze względu na zły stan budynku. Chociaż obiecywano remont, finalnie zabrakło na to pieniędzy. W latach 90. zostało wyburzone. Do końca pierwszej dekady XXI wieku przetrwało kino Ognisko.
2: I w budynku tego kina po remoncie ma powstać inkubator przedsiębiorczości. A na naszej antenie ponownie witamy Elżbietę Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. Do zespołu można teraz dołączyć. Czemu warto? Oto szefową grupy pyta Maciej Czujko.
10: Miliony pytań przez głowę, popisy, czyli co to są te popisy? Jakieś spektakularne podskoki, podrzuty, obroty?
0: Też, powiem też, ponieważ były tańce, które miały w swoim w środku zawartości popis mężczyzny, który chciał się popisać przed jakąś młodą kobietą, że jest sprawny, że nadaje się na męża, więc wprowadzamy to.
10: Dzieje i do dziś.
0: Tak, dzieje się, ale inaczej.
10: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Albo popisy panienek, które w super wyprasowanych haleczkach, świetnie wykrochmalonych, pięknie wyszytych, obracały się, żeby pokazać, jakie są pracowite, bo miały nawet halkę wyszytą. Więc dzisiaj pokazujemy takie obroty, że ona mogła się 5-7 razy obrócić, dała rady, w głowie jej się nie zakręciło, czyli jest silna, czyli jest zdolna rodzić kolejne dzieci, czyli może być fajną żoną. Takie popisy wprowadza się dzisiaj na scenę z innego powodu. Z tego powodu, że ludzie potrzebują też tego, żeby ktoś się popisał, pokazał, jak jest silny, jaki jest zwrotny, jaki jest podskoczny i jak...
10: I człowiek jest wspaniały.
0: No bo jest wspaniały tak naprawdę, wiele może.
10: No bywa różnie.
0: I każdy z nas tak w głębi potrzebuje się troszkę popisać i pokazać, jaki jest dobry. A może ma już 60 lat, chciałby pokazać, że jeszcze ma werwę, że jeszcze się czuje na 40-latka. Nie musi biegać po ulicy i pokazywać, krzyczeć super jestem facet, super jestem kobieta, ale może przyjść u nas, zatańczyć i dobrze poczuć się na scenie. A wszyscy jego znajomi, koledzy, koleżanki, mąż, żona, rodzina powiedzą, ty jesteś w całkiem dobrej formie. A to właśnie o to chodzi, żeby ktoś nam przyklasnął chociaż raz i żebyśmy się poczuli ważni.
10: No nie ma się co popisywać na wariata, zawsze trzeba to robić z głową, a przyjść do zespołu Pieśni i Tańca Legnica to takie popisywanie z głową.
0: No i zaskakujemy naszych znajomych, sąsiadów, że jeszcze coś potrafimy, że możemy zatańczyć walczyka, polkę, że możemy oberka
10: Coś nowego, coś inspirującego, coś ciekawego, bo to ja mam takie spostrzeżenie już w 40 roku mojego życia, że wszystko co nowe jest ekscytujące. Nawet jeśli nam się to wydaje mało rzeczywiście takie, bo ludowizna może się wydawać mało ekscytująca, mało nowoczesna, mało spektakularna, mało imponująca, mało modna, ale wszystko co jest nowe jest fajne, a ta ludowizna też, jak tu rozmawiam z Państwem właśnie o tych kwestiach folkloru, to chyba wraca trochę
1: do łask.
0: Chyba wraca i to dosyć mocno wraca. Ludzie teraz dopiero zauważają, co jest w niej pięknego. Okazuje się, że każdy taniec współczesny, nowoczesny jest oparty na krokach ludowych. Nie ma innej opcji. I okazuje się, że jak pod naszą ludowiznę podłożymy muzykę współczesną, to spokojnie możemy to samo zatańczyć i nikt nie zauważy, co to jest czasami.
1: No i jak pani Ela weźmie w obroty takiego delikwenta, to mu wypracuje taki warsztat, że on na każdej imprezie zatańczy do popowych rytmów, nieprawdaż?
0: Nie wiem, czy ja, ale to każdy nauczyciel tańca stara się chyba, żeby ten uczeń jego potrafił znaleźć się w każdej sytuacji, w każdym miejscu i na każdej nie tylko zabawie, ale imprezie, żeby potrafił zabłysnąć, żeby był elokwentny, żeby potrafił się zachować przy stole. To się zaczyna od ludowizny, a tak naprawdę to uczymy się wszystkiego.
1: Czyli na przykład, jeśli ktoś siedzi i trochę się nudzi, chciałby spróbować czegoś ciekawego, to zamiast płacić miliony złotych za różne kursy, cuda nie widy, że tak się wyrażę ogólnie, no to po prostu można przyjść i tutaj pofikać przecież za darmo.
0: Można przyjść do nas, poskakać, potańczyć, pobawić się, nauczyć się podstaw klasyki, chodzenia, bo to wcale nie trzeba wiele, żeby być szczęśliwym, a przede wszystkim oddychać, bo często siedzimy przed telewizorem i zapominamy, że trzeba też mieć płuca i że trzeba oddychać. Zauważcie Państwo, że zazwyczaj instruktorzy tańca nie wyglądają na swój wiek. A dlaczego? Bo bardzo dużo ćwiczą. Tak samo tancerze. Więc im więcej tańczymy, im więcej dajemy z siebie, tym lepsza rehabilitacja w każdym wieku. Czy to będzie 7, czy 107, zawsze to krążenie jest lepsze.
1: No, my tak do tych starszych i myślę, że no ja bym jestem, czuję się zachęcony. Zawsze jak z panią rozmawiam, to się czuję zachęcony. Ale też i tych młodszych troszeczkę, bo tutaj to jest bardzo poważny zespół pieśni i tańca. Ciofy, nie ciofy, no tu nie ma, nie ma żartów. To naprawdę można po pierwsze wiele osiągnąć, a po drugie sporo zwiedzić.
0: No i napracować się, tak? W tym...
1: Rozumiem, że jest jakiś trzon zespołu taki do występowania, bo to ci wszyscy, którzy tam sobie ćwiczą, kombinują, to owszem, ale pewnie jest jakaś elita, która się pokazuje.
0: Może to nie tak, że elita, ponieważ każda nasza grupa ma możliwość pokazania się, wejścia na scenę, tylko każdy to robi inaczej. Wiadomo, że młodsze dzieci pokazują się na imprezach tutaj, na miejscu, a wyjeżdżają raz w roku przynajmniej na warsztaty taneczne, gdzie uczą się nowych programów. Dzieci w szkole podstawowej wyjeżdżają na drobne wyjazdy do Czech, tu w pobliże gdzieś, żeby to nie było za daleko, za długo, żeby zawsze do tej mamy można było wrócić. Natomiast są dwie grupy takie młodzieżowe, które już jeżdżą daleko. W tym roku byliśmy w Rumunii, w Cluj, gdzie troszeczkę pozwiedzaliśmy, troszeczkę potańczyliśmy, troszeczkę pobawiliśmy się, ale myślę, że organizatorzy byli zadowoleni z naszych koncertów, bo na koniec bardzo nam dziękowali za to, że zobaczyli, jak tańczyliśmy górali z Żywca. To jest nasz najnowszy program, bardzo trudny, bardzo popisowy, ale zarazem ciekawy. Bo czasami jest tak, że jest popisowy, ale dla nas nieciekawy. A to jest ciekawe i dla widza, i dla tych, którzy występują. I każdy chciałby w tym tańcu chociaż jeden kawałek zatańczyć sam. Tyle, co się uda, zawsze mogą zatańczyć.
1: Panie Elu, jak pani tak dostosowuje ten repertuar do tych współczesnych wymogów, wrócę do tamtego tematu, bo o to miałem zapytać, to nie boi się pani, że przodkowie się w grobach przewracają? No bo to jednak jest jakaś zmiana. To trzeba robić pewnie delikatnie, z wrażliwością. No i pewnie zastanawia się pani, czy ja nie przesadzam.
0: Zawsze zastanawiamy się nad tym, czy przesadzamy, ale dla dzieci jest to bardziej autentyczne, bardziej proste. Natomiast trudno, żeby taki 16-18-latek tańczył tak, jak ten, który ma 7 albo jak ma 107. Będzie tańczył energiczniej, będzie tańczył mocniej. Jak się mocno zakręcił, to i dziewczynę podniósł do góry, bo właśnie mu się zachciało. To była jedyna okazja kiedyś, żeby dziewczynę dotknąć. Dzisiaj chodzimy z dziewczyną za rękę, przytulamy w każdym miejscu, gdzie chcemy. Kiedyś tego nie można było. I dzisiaj tak naprawdę świat poszedł do przodu i troszeczkę dostosowujemy do tych rzeczy, które są dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli nawet będzie widać kolano dziewczynie idącej ulicą, to nic się nie stanie. A wtedy to było niemożliwe. Więc dzisiaj mamy te halki pod spodem odrobinę krótsze. Odrobinę, tak żeby to kolanko było jednak widać, dostosowane. Ale myślę, że nasze babcie, prababcie i tak by się przewróciły w grobie, gdyby zobaczyły, jak my chodzimy po ulicach. Więc to jak tańczymy i troszeczkę więcej zrobimy obrotów, troszeczkę wyższe podskoki albo podniesiemy wyżej dziewczynę, myślę, że to nam wybaczą.
1: Ja mam dzisiaj czarną koszulkę polo, nie zaszalałem, przyzna pani.
0: Przyznam, że nie zaszalał pan, ale ja na przykład mam białą i do tego jeszcze z ludowym wzorkiem, ale też nie całkiem ludową, tylko stylizowaną.
1: Żadnej babci w każdym razie byśmy nie obrazili. Pani Ulu, w takim razie, to ja domyślam się, skoro tutaj jest tak dużo młodych ludzi i te haleczki są troszeczkę krótsze, no to tutaj też pewnie się dzieje pod względem znajomości.
0: No dzieje.
1: Na sobie życie ułożyć troszeczkę.
0: Dzieje się, dzieje, ale to trzeba przyjść i zobaczyć, to wtedy wszyscy będą wiedzieli, co się dzieje. Bywa różnie. Czasami jest tak, że nasi tancerze mają z zewnątrz koleżankę, kolegę, czy przyjaciela, czy dziewczynę i tamci są zazdrośni. Albo wy tu się dotykacie, albo wy tu podnosicie dziewczyny, a my tu pracujemy, po prostu pracujemy. Ale bywa tak, że jest w zespole para, tak jak i teraz mamy pary w zespole, które są z sobą, my to szanujemy jak najbardziej, a wręcz nawet bardzo jesteśmy za. Niech będą razem, bo i razem wyjadą, i razem są cały czas i nie są tak bardzo zazdrośni i wtedy jest łatwiej.
1: No właśnie, najbardziej egzotyczne wyjazdy, jakie do tej pory wam się przytrafiły? Gdzie byliście?
0: To chyba Tajwan, to był najbardziej egzotyczny. Dla mnie też Gruzja, bo była innym krajem zupełnie, ja sobie ją wyobrażałam inaczej, a było inaczej.
2: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Elżbieta Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. A u nas za chwilę będzie o laserowych strzelnicach w szkołach. Zapraszam, zostańcie więc z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz o tym, że strzelnice są już w niektórych szkołach w Legnicy i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego. Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole.
3: Edukacja w Legnicy.
2: 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich znalazł się na przykład Jawor, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
11: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakończane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek, żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego, sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, środków wpłynęło, czy wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy ten, jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
2: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
12: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
2: Co to jest za sprzęt?
12: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
2: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa, czy ona jest do czegoś podobna, z takiej klasycznej broni?
12: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
2: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
12: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobna, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
2: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
12: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. I on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
3: Edukacja na Dolnym Śląsku.
2: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
13: Bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok, więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
2: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała m.in. jedna szkoła z Jawora.
14: Marcin Jankowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze.
2: Ile pieniędzy Państwo dostali i na co konkretnie?
14: To strzelnica laserowa, 12 stanowisk, 55 tysięcy złotych i to jest stanowiska na 6 sztuk broni krótkiej, 6 sztuk broni długiej.
2: Będą korzystać wszyscy uczniowie? uczniowie, jak państwo to wymyślili?
14: Myślę, że tak. Będziemy musieli na pewno stworzyć taki osobny program. Myślę, że tutaj współpraca z nauczycielami WF-u, nauczycielami z edukacji dla bezpieczeństwa. Na pewno określimy jakieś warunki, ale chciałbym, nasza szkoła to ponad 550 uczniów i chciałbym, żeby już w tym roku każdy uczeń mógł spróbować swoich sił.
2: No właśnie, bo to jest jaka procedura? Państwo dostają pieniądze, później dopiero przetargi?
14: Dokładnie tak. Także teraz te pieniążki, o które wnioskowaliśmy i oczywiście będziemy szukać teraz tej najlepszej oferty dla nas, ale już gdzieś w przestrzeni, w czasoprzestrzeni jest już ta firma i te sztuki broni wybrane.
2: To jest konkurs. Można było się zgłaszać, można było się nie zgłaszać. Dlaczego państwo się na to zdecydowali?
14: No myślę sobie, że szkoła, jak i każda instytucja samorządowa, no jest ograniczona swoim budżetem, natomiast wszystkie programy grantowe, wszystkie możliwości, gdzie można dodatkowo zyskać pieniążki, myślę, że to jest no, taka szansa, której no, nie można przepuścić, więc gdzieś rozejrzenie się wokół i znalezienie takiego programu, a tak bardzo praktycznie wypełnienie tego wniosku i przeszukanie, to naprawdę było kilkadziesiąt minut, także to nie jakiś wielki wyczyn, tylko po prostu determinacja, porozmawianie z zespołem, no i zawnioskowanie.
2: Ale państwo wcześniej myśleli o tym, żeby zrobić strzelnicę u siebie, czy to po prostu była taka szansa, więc państwo skorzystali?
14: Ja szczerze przyznam, że jestem dyrektorem świeżo upieczonym, dopiero od miesiąca. Objąłem tę szkołę we wrześniu, ale w mojej poprzedniej placówce taką strzelnicę już mamy od roku. I jak usłyszałem o możliwości pozyskania takiej strzelnicy dla mojej nowej szkoły, no to było bardzo naturalne, bo z uczniami i też próbowałem i korzystałem, a ta strzelnica, to się tak nazywa, strzelnica laserowa, czyli jakby jakaś wielka przestrzeń była potrzebna? Absolutnie nie, bo to są sztuki broni, to są tarcze elektroniczne, więc tak naprawdę można bardzo kreatywnie wymyślić, czy to w jakiejś małej sali, salce, można nawet jakieś manewry terenowe zrobić, więc dużo gdzieś takich kreatywnych pomysłów mi się zrodziło, jak usłyszałem, że można pozyskać te pieniążki, więc od razu kilka pomysłów. Mamy park obok, więc być może nawet jakieś manewry takie paramilitarne zorganizujemy.
2: No właśnie, o to też chciałam zapytać. Państwo o tym myślą w kontekście sportowym, czy też w szerszym zakresie obrony?
14: Na pewno na początku sportowym, ale tak jak mówię, mamy przestrzeń wokół i myślę, że no dzisiaj młodzieży bardzo jest potrzebna taka umiejętność radzenia sobie w ogóle w terenie, biorąc pod uwagę to, że mamy, że jest możliwość korzystania z broni, no to już wchodzimy w ten aspekt bardzo obronny i oczywiście to są atrapy, choć ciężar, wygląd absolutnie przypominają tę prawdziwą broń i nawet teraz jak jechaliśmy z panią sekretarz, to rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jest potrzebna świadomość i w konsekwencji w przyszłości przeszkolenie młodych ludzi już takie prawdziwe, ale właśnie no, szkoła jest tym naturalnym miejscem, gdzie uczniowie się uczą, więc no, nie ma nic lepszego, jak po prostu dać taką możliwość uczniom, żeby czy to sportowo, czy właśnie w ramach takich paramanewrów, żeby młodzież po prostu miała kontakt z bronią.
2: A panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach z poprzedniej szkoły. Jak uczniowie na to reagowali? Czy byli chętni do takiego strzelania?
14: Bardzo chętni. Powiem nawet, że szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy były zajęcia WF-u, a była na przykład niemożliwość skorzystania z sali gimnastycznej czy z terenu, no to nauczyciele WF-u angażowali tutaj uczniów i nawet młodzież, która miała pierwszy raz kontakt z bronią, bardzo chętnie korzystała. Oczywiście za każdym razem przeszkolenie, takie nawyki trzymania broni w dół, nie celowania w człowieka. To są może takie bardzo trywialne rzeczy, ale niektórzy młodzi ludzie pierwszy raz mieli w ogóle i trzymali sztukę broni w swoich rękach, więc sama ta ciekawość powodowała, że chcą zobaczyć, jak to wygląda. Wychowani na filmach hollywoodzkich, czy w ogóle na filmach, tutaj mieli możliwość tę broń dotknąć, strzelić, bo na przykład te sztuki broni połączone są z takimi nabojami gazowymi, więc jest też ten efekt takiego lekkiego odrzutu, słychać ten strzał. No i oczywiście ta potrzeba też rywalizacji, no bo na przykład 10 strzałów, kto jest lepszy, więc wiele takich aspektów rozwojowych, nie chcę powiedzieć, że przez zabawę, ale takich, no, takich triggerów, które młodzież dzisiaj potrzebuje, więc myślę, że jest to jeden z lepszych programów, a na pewno też ta forma tej strzelnicy laserowej powoduje, że młodzież w bezpieczny sposób może mieć ten kontakt z bronią. Co się później wydarzy w ich życiu, no to już są ich decyzje, ale ten pierwszy kontakt bardzo bezpieczny, a jednak bardzo realny, on się odbywa w szkole.
2: Mówił pan dyrektor o szkoleniach. Szkolenie będą musieli przejść też nauczyciele WF-u?
14: No oczywiście, każdy, kto będzie odpowiedzialny, no tutaj ten taki podstawowy kurs zabezpieczenia czy pracy z bronią, no będzie musiał się odbyć, absolutnie.
2: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. O tym projekcie rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Zapraszam, zostańcie z nami, wrócimy jeszcze do tego tematu za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Tworzenie strzelnic w szkołach finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i o tym teraz jeszcze więcej w programie Tydzień w Legnicy. W pierwszej edycji programu Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole pieniądze na laserowe strzelnice dostało 9 powiatów i miast na prawach powiatu. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest na przykład Jawor.
3: Edukacja na Dolnym Śląsku.
15: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
2: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
15: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. A w przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem, ponieważ no, strzelectwo jest również i są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polskie, Mistrzostwa Europy, ale przecież jest to również dyscyplina olimpijska, więc jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym to uczy też jakiejś samodyscypliny, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej. Ja myślę, że to też spowoduje to, że i samorządy, i rady poszczególnych gmin zobaczą, że to jest naprawdę dobry program i będzie się, ten program będzie się rozwijał, tych szczelnic będzie więcej.
13: Wiemy, jakie czasy są niebezpieczne.
2: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
13: Młodzież kiedyś w szkołach uczyli, teraz nie ma tej nauki w szkołach, jak się zachowywać w czasie trudnych warunków i chodzi o to, żeby po prostu ta młodzież miała. Z drugiej strony sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka strzelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć.
2: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc w nich amunicji. A u nas teraz już o koncertach, na które wkrótce będzie można wybrać się w Legnicy.
3: Co jest grane w Legnicy?
16: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna z zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers. Zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób no, wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa. Więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek i czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt. Zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore, właśnie, bo dużo tutaj było tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić w niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie z kilku względów wyjątkowy koncert. Dzisiaj tylko dosłownie parę słów o tym koncercie. Na dwa dni przed świętem Wszystkich Świętych proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje. I dlatego zacząłem, że to będzie no, szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety no, każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich no, ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się, są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat, ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku, formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja Zdzielni Chłopcy.
2: A na te wydarzenia zapraszał Paweł Jurczyk z Legnickiego Centrum Kultury. A ja zapraszam Was już do słuchania kolejnych programów Tydzień w Legnicy, bo ten właśnie dobiega końca.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.